jest Meloradio. Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tyle ci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy.

posiedzimy, podważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Dzień dobry, mili moi, jestem Aga Wiśniewska, a skoro pojawiam się na 95, to oznacza jedno, czas na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Dziś zabiorę Was w dwa miejsca, które mogą być Wam znane ze słyszenia, a ja będę Was przekonywała do tego, żebyście się tam ruszyli, dosłownie. Przy użyciu dolnych kończyn, albo jak tam sobie tylko wymyślicie. Pierwszy przystanek na naszej radiowej trasie to Muzeum Przyrody, niedaleko, mam nadzieję, obcej Wam olsztyńskiej wytrzeźwiałki. A naszą przewodniczką będzie...
6: Martyna Kozłowska, pełniąca obowiązki kierownika Muzeum Przyrody w Olsztynie.
5: Proszę Pani Martyna, nam trochę opowiedzieć o tym właśnie, jaka jest historia tego miejsca. Siedziba muzeum jest przepiękna, to jest przepiękny stary budynek, który niestety jest schowany raz, że pośród drzew, ale też jest tak troszeczkę na uboczu. Jakbym ciągle mam wrażenie, że niewiele osób wie, że tutaj taką perełkę w Olsztynie mamy.
6: Rzeczywiście są osoby, które jeszcze o nas nie wiedzą, ale nie do końca mogę się zgodzić z tym, że jest to standardowe podejście. Bardzo dużo osób wie o naszym muzeum, wiele osób je poleca, wiele osób przychodzi tu wielokrotnie z rodzinami albo po tym, jak dzieci uczestniczą w naszej lekcji edukacyjnej. Niemniej jednak historia Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur, ściśle związana jest z tym, jakie działania podejmowali wcześniej przyrodnicy na tych terenach. Za czasów Heimatmuzeum Allenstein zebrano kolekcję różnych eksponatów, okazów przyrodniczych, geologicznych, przyrodniczych, które po 1945 roku weszły w skład zbiorów naszego nowego muzeum, powołanego właśnie po wojnie. Natomiast samo Muzeum Przyrody, które działa od 25 lat w tym miejscu, czyli w Parku Nagórki, w pałacu, w założeniu pałacowo-parkowym, ma równie długą historię, dlatego że sam dział przyrody powstał już na etapie zakładania i porządkowania tej kolekcji poniemieckiej. W latach 50. pozyskiwano już kolejne eksponaty. Kilkanaście lat później wykształcił się dział przyrody, który właśnie w 2000 roku został przemianowany na Muzeum Przyrody w Olsztynie, oddział Muzeum Warmii i Mazur.
5: To co w takim razie w tej kolekcji się znalazło? No bo z tego, co Pani mówi, to są takie zbiory już też wiekowe, no może za mocne słowo, ale już swoje lata mają.
6: Rzeczywiście. Sam początek kolekcji to zbiory, które teraz mają ponad 100 lat, ale przez wszystkie lata pracownicy Muzeum Przyrody, czy działu przyrody ówczesnego, pozyskiwali eksponaty. Często trafiają do nas zwierzęta po wypadkach, takie, które po prostu na etapie rozwoju w jakiś sposób wcześniej zakończyły swoje życie. Często trafiają teraz eksponaty, które w jakiś sposób zostały odnalezione przez na przykład lasy państwowe, czy w ogóle jako przekazy, czy depozyty kół łowieckich. Natomiast jeśli chodzi o same zbiory przyrodnicze, to przez wiele lat właśnie pracownicy Muzeum Przyrody pozyskiwali te eksponaty w formie badań terenowych. Tak się właśnie przez lata te eksponaty pozyskiwało. Nikt ich oczywiście celowo teraz nie poszukuje, tak? To, co do nas trafia, te zwierzęta, które do nas trafiają, są zwykle ofiarami wypadków, chociaż nie zawsze.
5: Co nam ta kolekcja mówi? O czym ona nam opowiada?
6: Przede wszystkim opowiada nam o bioróżnorodności naszego regionu. Mamy tutaj przedstawicieli fauny i flory, mamy w naszych zbiorach skały, mamy skamieniałości, czyli każdy człowiek, który wchodzi do naszego muzeum, w którym prezentujemy głównie zwierzęta, jako tę część taką najbardziej obrazującą skład naszego świata przyrodniczego, przede wszystkim człowiek poznaje to, co zwykle jest nieuchwytne, poznaje przyrodę taką, która zwykle się przed nami chowa albo której my się boimy i dowiaduje się, w jakim środowisku poszukiwać tych zwierząt w terenie. Bo nasze ekspozycje są ekspozycjami siedliskowymi, czyli spoglądając na dany eksponat, spoglądając na dane zwierzę, jesteśmy w stanie określić w przyszłości, gdzie go szukać.
5: Czy coś się zmieniło właśnie na terenie Warmii i Mazur pod kątem tej bioróżnorodności? No właśnie, czy jakieś nowe rośliny może się do nas, u nas pojawiły, a może zwierzęta właśnie przyszły do nas?
6: Rzeczywiście. Rzeczywiście przyroda zmienia się. Gatunki, które kiedyś wydawały się nieuchwytne, ponieważ występowały na południu Polski, często do nas zalatują. Na przykład wielga częściej w różnych porach roku możemy widywać ptaki właśnie te, które lubią klimat cieplejszy. Możemy też na naszej wystawie chociażby zobaczyć, jakie zwierzęta już do nas nie wrócą w nasze tereny. Już się zmieniło na tyle środowisko. Chociażby niedźwiedź, który jest bardzo dobrze znany na południu naszego kraju w górach, u nas już po prostu w lasach nie występuje. A na naszej wystawie mamy przedstawiciela właśnie tej grupy zwierząt i rzeczywiście nie jest to dorosły okaz, spokojnie. Natomiast rzeczywiście można z bliska przyjrzeć się takim zwierzętom, które już u nas po prostu w lasach nie występują.
5: Z czego to wynika? No właśnie, no bo to, że jakieś nowe gatunki się pojawiają, to jest trochę oczywiste, no bo, no właśnie, zwierzęta też migrują po prostu, tak? No ale co im przestało pasować na Warmii i Mazurach tym gatunkom, które się stąd wyniosły?
6: No powody do tego, że gdzieś gatunek nie występuje, są różne. Czasami jest to kwestia gatunku. Na przykład raki, które u nas występowały jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, chociażby rak szlachetny czy błotny, w tej chwili już nie są to zwierzęta, które pospolicie można spotkać w naszych wodach. Po prostu zmieniły się warunki, ale też nie do końca. Czasami jest tak, że jakaś choroba, jakiś element zmiany w środowisku, czy coś nowego eliminuje dane gatunki.
5: To co możemy w takim razie na tej wystawie jeszcze pooglądać? Wspomniała Pani o niedźwiedziu, mówi Pani o tym, że mamy też jakieś też między innymi ptaki. No właśnie, czy są też jakieś takie szczególnie ciekawe eksponaty, którym warto byłoby się przyjrzeć? No bo właśnie na przykład albo już nie będziemy mieli okazji ich zobaczyć, albo po prostu są trudno uchwytne.
6: Rzeczywiście mamy takie zwierzęta. Jeśli chodzi o gablotę, gdzie prezentujemy gatunki, które wyginęły, to chociażby pardwa, która doskonale prezentuje się u nas na wystawie, ale w środowisku ciężko ją zobaczyć. Mamy w swoich zbiorach chociażby czajkę, która przez jakiś czas w naszym terenie nie występowała, a teraz już wróciła i można ją spotkać, co dla osób, które przez ostatnie 20 lat podróżowały po województwie, może się okazać zaskakujące, bo bardzo długo jej nie było. Możemy na przykład przyjrzeć się z bliska gadom, co jest zwykle takie trudne, ponieważ to jest grupa zwierząt, która raczej unika towarzystwa ludzkiego. Możemy obejrzeć fotogramy prezentujące różne ryby, możemy obejrzeć ptaki, które zwykle chowają się w trzcinach albo gdzieś na terenach zalewowych. Też bardzo bogatą kolekcję owadów, bo jak sami Państwo wiecie, owady to grupa trudno rozpoznawalna, trudno uchwytna, a u nas można się dowiedzieć właśnie, jak nazywa się chociażby nasz ulubiony motyl.
5: I na przykład można się dowiedzieć, że ten ładny, taki kolorowy, z okami, to rusałka pawik. O Muzeum Przyrody w Olsztynie opowiadała nam Martyna Kozłowska. A jeśli ciekawi Was, co za cuda i dziwy pojawiają się regularnie w bocznych oknach Domu Gazety Olsztyńskiej, który, przypominam, także jest otoczony opieką Muzeum Warmii i Mazur, to spieszę z gościnią, która to wszystko wytłumaczy.
0: Iwona Bolińska-Walędzik, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Reszt Sztuki.
5: Na początek chciałabym, żebyśmy trochę opowiedziały i zdradziły sekret w ogóle, dlaczego to się akurat tak nazywa.
0: Pierwszy prezes, założyciel stowarzyszenia miał taką ideę, aby przenieść areszt śledczy gdzieś na obrzeża miasta, a w miejscu, w którym jest on, żeby tam powstało centrum kultury, bo zawsze było tak, że areszty były budowane poza jakby granicami miasta. No, ten areszt też tak był zbudowany, ale wiadomo, miasto się w międzyczasie mocno rozrosło, no i tak samo centrum i areszt śledczy to no, z różnych powodów mogłoby wyjść.
5: Ale udało się w końcu. No właśnie, bo kiedy w ogóle stowarzyszenie powstało i po ilu latach właśnie udało Wam się tę siedzibę pozyskać?
0: Idea powstania stowarzyszenia była 20 lat temu. 20 lat temu powstaliśmy, w 2005 roku. I faktycznie głównie wtedy myśleliśmy o tym, żeby przenieść ten areszt śledczy i tam stworzyć centrum kultury. No, do dzisiaj się to nie udało, prawda? Bo nadal jest areszt w środku miasta. Natomiast ziarenko zostało zasiane, obecny prezydent też przebąkuje, mówi trochę o tym, żeby przenieść areszt, więc myślę, że to wcześniej czy później nastąpi, natomiast my jako stowarzyszenie skupiające plastyków, głównie plastyków, ale również ludzi kultury, właściwie tak do końca nie dążyliśmy do tego, żeby mieć swoją siedzibę, bo właściwie w cały Olsztyn, region, a zresztą nie tylko, bo i galerie w Polsce po prostu, czy za granicą, były, są dla nas, stoją otworem. Ale fakt, troszeczkę nam brakowało takiego naszego miejsca, takiego, gdzie byśmy mogli się prezentować. I udało się przez rozmowy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego oraz z dyrekcją Muzeum Warmii i Mazur I po takich prawie rocznych rozmowach lokal, który mieści się w Domu Gazety Olsztyńskiej, który przez 3 lata był pustostanem, udało się i jest nasz i mamy tam możliwość prezentowania naszej twórczości.
5: I to jest sporo osób, które może się tam prezentować. Gdyby mogła nam pani tak troszeczkę w liczbach to przybliżyć, no właśnie ilu tych artystów zrzesza Areszt Sztuki?
0: Areszt Sztuki obecnie to około 50 artystów, ale to nie tylko plastyków, głównie to są plastycy. Myślę, że tych twórców w sensu stricto związanych z technikami plastycznymi jest około 40 i faktycznie już te wystawy, które do tej pory udało nam się zorganizować, pokazują, jak szeroki przekrój jest to właśnie technik, dziedzin sztuki, bo pierwsza wystawa była taka ogólna, gdzie mogliśmy się wszyscy, każdy z osobna zaprezentować. Potem była wystawa indywidualna Ewy Polkę. Kolejne wystawy to były 2 wystawy fotograficzne. Tam się zaprezentowało 9 fotografów.
5: Co państwu przyświeca? Jakby chodzi o to, żeby rzeczywiście po prostu jednoczyć to środowisko, czy łączą was jeszcze jakieś inne idee?
0: Myślę, że ważne jest łączenie środowiska przede wszystkim możliwe, bo działając wspólnie, czasami okazuje się, że więcej można. No chociażby to, że pozyskanie tego lokalu świadczy o tym, bo pojedynczy artysta nie byłby w stanie też utrzymać tego lokalu, ale też przez to, że jesteśmy tak liczną grupą, właściwie w tej chwili poza uniwersytetem, gdzie jest Wydział Sztuki i tam faktycznie pracują plastycy, no to jest takie jedyne miejsce, gdzie ludzie związani z plastyką mogą się spotkać, wymienić doświadczenia, nawiązywać między sobą relacje, bo to też jest ważne, żeby mieć takie miejsce, gdzie można się spotkać z innym człowiekiem.
5: No właśnie, to znaczy, że każdy, kto jest zainteresowany, może po prostu do was dołączyć?
0: I tak, i nie, bo to nie jest takie wszystko proste. Natomiast no, stowarzyszenie skupia głównie artystów profesjonalnych albo takich, którzy już, nawet jeżeli nie są profesjonalni, no to mają już duży dorobek i w ten sposób trafiają do naszego grona.
5: Gdybyśmy mieli, no bo nie wymienimy pewnie wszystkich, ale gdybyśmy mieli wymienić takie może bardziej uznane nazwiska w tym świecie artystycznym, to kto do stowarzyszenia należy?
0: No ciężko mi tak też powiedzieć, bo przez te 20 lat to te osoby się troszeczkę też zmieniały, prawda? No na pewno taką osobą bardzo, bardzo ważną dla środowiska olsztyńskiego i no, związanego generalnie z naszym regionem jest Wiesław Wachowski, Wiesław Bieńkuński, Mirosław Bojenko, Andrzej Waszczuk, Mirosława Smerek-Bielecka, Jerzy Wojciech Bielecki, Bogdan Bartkowski, Ewa Polkę, Marek Szczęsny, Wioleta Jaskulska, Marta Wasilewska-Frągnowska, Renata Zimnicka-Prabucka i wielu, wielu naprawdę innych, którzy są, którzy działają, którzy się pojawiają, wystawiają.
5: No właśnie, bo stowarzyszenie tak naprawdę to, z mojej perspektywy, to jest grupa ludzi nie tylko tych, którzy na co dzień tworzą, ale też po prostu przyjaciół, tych, którzy was wspierają.
0: Tak, zdecydowanie tak, bo oprócz tych takich tworzących osób, tych, którzy spełniają się jako twórcy, mamy też grupę osób takich, którzy robią dużo dla świata kultury. To są państwo Fabisiakowie, Ela i Andrzej. Jest ostatnio pozyskana do stowarzyszenia Ewa Czułowska, czy ostatnio Weronika Chworak.
5: O czym tak sobie jeszcze marzycie? Jak sobie rozmawiacie, jak się spotykacie i planujecie to, co dalej, to oczywiście poza kolejnymi wystawami, czego Areszt Sztuki by sobie jeszcze życzył?
0: Na razie jesteśmy dosyć tacy przejęci i szczęśliwi tym, że posiadamy to pomieszczenie, w którym możemy się prezentować, więc jakby częściowo nasze marzenia, nawet jeżeli nie marzyliśmy o nich tak do końca, to się spełniły. Na pewno to Centrum Kultury w Areszcie Śledczym, myślę, że to by było też jakieś takie spełnienie marzeń, spełnienie ideologiczne, chociaż tam, no to są duże budynki, które wymagają też i odpowiedniego przygotowania do tego, żeby tam w ogóle mogło coś innego poza aresztem być. Myślę, że ważne jest dla nas to, abyśmy się tak mogli wspierać i upowszechniać tą kulturę artystów z Warmii i Mazur w Polsce i na świecie, bo to jest chyba cenne, żebyśmy właśnie tak intensywnie jak teraz, może trochę bardziej nawet, funkcjonowali tak, żeby było nas słychać.
5: I wydaje mi się, że jest, bo jak sobie myślę o tych wernisażach, które się już odbyły, no to tam w tej przestrzeni robiło się ciasnawo.
0: Tak, tak, tak. Wernisaże mają to do siebie, że sporo osób przychodzi, ale faktycznie na każde z tych dotychczasowych wernisaży było dużo osób i mogę powiedzieć, że to miejsce i galeria właśnie w tym miejscu na Targu Rybnym to jest strzał w dziesiątkę, bo możemy tam naprawdę dużo osób przyjmować. Też działamy społecznie, to też jest takie z jednej strony trudne, ale z drugiej strony myślę, że też ważne dla tych, którzy przychodzą do nas, do odbiorców, że nie ma tam pracowników, tylko za każdym razem, jak się wejdzie do galerii, to ma się kontakt z konkretnym artystą, który jest autorem danej wystawy i jego prace są między innymi też na tej wystawie. Także to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie zawsze można spotkać artystę.
5: Mówiła Iwona Bolińska-Walędzik, a zatem Targ Rybny w Olsztynie, Dom Gazety Olsztyńskiej, Areszt Sztuki. Odwiedzajcie i polecajcie. A ja idę szukać kolejnych ciekawostek. To mówiłam ja, Aga Wiśniewska. Pa!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
5: Hej, hej, hej, Aga Wiśniewska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Zakręciłam kołem fortuny i wygląda na to, że dziś poruszymy dwie kwestie. Po pierwsze, czy są to jacyś sympatycy nurkowania? Uprawiacie? Rozważacie? Bo jeśli tak, to może was to zainteresować. W jednym z kurtowskich DS-ów od szczytu budynku po schodkach w dół jest pokój, a w tym pokoju unosi się zapach warmińskich jezior. To właśnie tam spotykają się nurkowie z klubu Skorpena, o którym opowie nam...
2: Dzień dobry, mam na imię Mieszko Raczyński, jestem prezesem klubu podwodnurków AKP Skorpena.
7: To jest jeden, no właśnie się przed chwilą dowiedziałam, jeden z najstarszych klubów w ogóle akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. No to może przypomnijmy nieco jego historii. No właśnie, jak to się tutaj wszystko zaczęło?
2: Wszystko zaczęło się od tak naprawdę dwóch osób, które zaangażowały się w historię, w nurkowanie tutaj jeszcze dawno, kiedy to nie była Skorpena, a naukowe koło badań podwodnych. Dwie osoby się skrzyknęły i później tam w wyniku różnych, powiedzmy, działań, współpracy z różnymi innymi klubami, na przykład Warszawskim Klubem Podwodnurków, no urodziła się Skorpena, jako taka, jaką teraz widzimy.
5: No właśnie, a jaka ta Skorpena teraz jest?
2: Jesteśmy jednym chyba z bardziej aktywnych klubów, ciągle organizujemy jakieś akcje, ciągle nurkujemy, przeważnie raz w tygodniu jest ktoś z nas w wodzie, więc działamy prężnie, aktywnie, teraz jeszcze trochę zaczęliśmy się angażować w badania podwodne, ostatnio robiliśmy badania na Jeziorze Starodworskim, właśnie na zlecenie UWM-u, więc myślę, że cały czas do przodu i aktywnie.
5: Czy to jest taki klub, do którego może dołączyć każdy? I teraz chodzi mi o to, czy to jest tylko dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, czy nie?
2: Nie, wydaje mi się, że tu... Nie, wydaje mi się. Oczywiście tutaj może każdy dołączyć. Organizujemy kurs nie tylko dla studentów i doktorantów, ale też dla wszystkich, którzy są zainteresowani nurkowaniem. Oczywiście po pomoc może do nas przyjść każdy i zawsze jej chętnie udzielimy.
5: A czy były jakieś takie kamienie milowe właśnie w dziejach Skorpeny, która już liczy ponad 50 lat?
2: Czy kamienie milowe? Myślę, że no od początku to założenie naszego klubu, tu najważniejsza właśnie będzie część. A później myślę, że no każdy kolejny rok jest takim kamieniem dla nas milowym. W każdym roku dzieje się coraz więcej. Czy to powtarzamy te same akcje, które już organizujemy z wielkim sukcesem, na przykład jak nasz spływ płyną, czy ciągle wymyślamy jakieś nowe akcje i się rozwijamy, więc myślę, że każdy rok jest takim nowym dla nas kamieniem milowym, dla każdego zarządu.
5: No właśnie, a jak dużo w ogóle członków Skorpeny jest? No bo to jest też grupa, która rotuje, prawda?
2: Ciężko tak naprawdę policzyć, ponieważ mamy przez to 50 ponad lat zebraliśmy mnóstwo i absolwentów, i różnych osób zaprzyjaźnionych, więc myślę, że no ciężko jest nas policzyć.
8: W setkach.
5: Dobra. No i właśnie, bo tutaj została wspomniana jedna z waszych takich sztandarowych akcji, czyli Spływ Łyną. Ja pamiętam jeszcze te wydarzenia, kiedy brały w nich... No właściwie chyba też setki osób udział. To była taka bardzo, bardzo kolorowa parada. Jak to się zmieniało, bo się trochę zmieniło i chciałbym, żebyśmy podpowiedzieli też słuchaczom o tym, że przy okazji tego spływu robicie też coś dobrego dla środowiska.
2: Tak, jeżeli chodzi o samą formę naszego spływu Łyną, no to na początku faktycznie to były bardzo duże i huczne akcje. Ze wsparciem miasta, ze wsparciem UWM-u, takie naprawdę organizowane, jako to była chyba największa impreza okołonurkowa w Polsce, jeżeli nie na świecie. Niestety po COVID-zie wszystko się trochę zmieniło. Mieliśmy parę lat przerwy, klub też się mocno zmienił przez ten czas, mieliśmy mniej członków i teraz dopiero wracamy jakby do takiej formy, która była jeszcze wcześniej. To cały czas to jakoś rozkręcamy, co roku jest, wydaje mi się, coraz więcej osób, no ale i tak do tych numerów sprzed, powiedzmy, pandemii ciężko będzie wrócić. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to oczywiście każdy spływ płynął jest też akcją prowadzoną do środowiska, co stało się, szczerze mówiąc, jedną z głównych działalności naszego klubu. Każdy dostaje tam oczywiście worki i staramy się wyciągnąć z tej łyny jak najwięcej śmieci. Widzimy w tym jakieś plusy, to też zmieniło się świadomość społeczna, ponieważ coraz mniej tych śmieci jest wyrzucanych, więc powiedzmy zamiast wyciągać coraz to nowe śmieci, po prostu zgłębiamy się bardziej w dno tej rzeki, wyciągamy te, które już tam leżały 10, 20, 30 lat.
7: No dobrze, to teraz jeszcze chciałbym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym nurkowaniu samym. W ogóle co w tym jest fajnego? Dlaczego ludzie przychodzą do Was, żeby się tego uczyć i jakie mamy możliwości tutaj u nas w Olsztynie do tego, żeby w ogóle to hobby realizować?
2: Jeżeli chodzi o realizację tego hobby, no to jesteśmy chyba w najlepszym miejscu w Polsce tego, ponieważ Olsztyn ma bardzo duże jezioro do okolicy. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, czy to będą głębokie jeziora, takie jeziora, gdzie będzie dużo tego życia na płytszych strefach. Jeżeli chodzi o to, co kręci, no to w tym nurkowaniu to każdy chyba sam odpowie sobie na to pytanie, bo jest ilu nurków, tyle odpowiedzi tak naprawdę. Jedni będą bardziej zaangażowani w wyjazdy zagraniczne, czyli rafy koralowe, Egipty i tak dalej. Takie wyjazdy też organizujemy raz, dwa razy do roku nam się zdarza. Jednak działalność naszego klubu taką codzienną, no z prostych przyczyn skupiamy raczej na tych jeziorach okolicznych, więc czy to będą jakieś głębsze nurkowania, czy to będzie właśnie poznawanie środowiska wodnego, jakieś tam jest też praca nad polepszaniem stanu tego środowiska, czy to będą badania naukowe, no ile osób, tyle możliwości. Każdy do klubu wnosi coś od siebie i każdy trochę inaczej prowadzi tą swoją działalność nurkową.
7: A czy to jest dla każdego? Czy każdy może zostać nurkiem?
2: Tak, każdy, no prawie każdy. Są pewne ograniczenia zdrowotne, ale naprawdę ja się chyba nie spotkałem jeszcze z przypadkiem, kiedy komuś lekarz by stanowczo powiedział, że nie może nurkować. Jeżeli chodzi o bardziej konkretne, to będą problemy z zatokami, z przegrodą nosową. Wtedy, jeżeli one są niedrożne, faktycznie zalecane zmiany ciśnienia, może lekarz odradzić to nurkowanie albo wręcz zakazać nurkowania.
7: Wy nurkujecie tylko z butlami?
2: Nie tylko z butlami. To na tym się, powiedzmy, głównie skupiamy, ale nurkujemy też na wstrzymanym oddechu, jeśli ktoś byłby tym zainteresowany. Myślę, że jeżeli chodzi o każdą formę nurkowania, ktoś by się w klubie znalazł, kto by tego próbował, albo kto by to dalej praktykował.
7: A jak to jest zimą, kiedy temperatury wody nie zachęcają do tego, żeby się w nich zamaczać?
2: Tutaj też bez problemów. Na przykład organizowaliśmy nurkowania podlodowe na Jeziorze Kortowskim, połączone też z kursem centralnym, czyli szkoliliśmy też w klubie instruktorów z całej Polski, jeżeli chodzi o bezpieczne prowadzenie nurkowań podlodowych, więc tutaj zima nie jest żadnym dla nas przeszkodą.
7: Chodzicie gdzieś trenować mimo wszystko?
2: To każde nurkowanie jest treningiem. Tutaj mamy oczywiście dostęp do basenu uniwersyteckiego. Każdy z naszych członków ma odpowiedni, z których można ten basen wejść za darmo, więc taki trening kondycyjny też oczywiście jest przydatny, ale też no, nie da się trenować nurkowania bez samego nurkowania. Na każdym nurkowaniu człowiek się uczy czegoś nowego. Może się spotkać z jakimiś nowymi problemami, to trochę dużo powiedziane, ale jakieś tam inne rozwiązania, powiedzmy sprzętowe, co jak przyczepić, co jak skonfigurować sobie. Więc tutaj myślę, że najważniejszym treningiem dla nurka jest samo nurkowanie. Im częściej to robi, tym lepszy w tym się staje.
7: Naszym gościem był prezes klubu AKP Skorpena, działającego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Mieszko Raczyński. A skoro już wypełźliśmy na ląd, to zapraszam Was do Lasu Parku przy ulicy Metalowej w Olsztynie. A jak żeby inaczej, to tam właśnie jest jeden z moim zdaniem najładniejszych budynków w Olsztynie, a w nim działa Muzeum Przyrody, o którym opowie nam Martyna Kozłowska. Ludzie Was odwiedzają, no właśnie, między innymi dlatego, że macie tutaj takie otwarte lekcje dla dzieci. Co jeszcze się tutaj dzieje w Muzeum Przyrody?
6: Muzeum Warmii i Mazur, tak, bo jesteśmy częścią Muzeum Warmii i Mazur. Co jeszcze się dzieje? Przede wszystkim staramy się na swoich wystawach być otwarci dla osób w każdym wieku, więc od wtorku do niedzieli można tak naprawdę bez żadnych ograniczeń czasowych, niezależnie od pogody, zwiedzać, poznawać, uczyć się. Czasami organizujemy akcje edukacyjne, które pozwalają z bliska przyjrzeć się tym zwierzętom, ale pod czujnym okiem przewodnika czy osoby prowadzącej zajęcia. Można też po prostu zadzwonić, umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem, bo to też dużo łatwiej jakby utrwala tą wiedzę, którą pozyskujemy oglądając zwierzęta z bliska.
7: I teraz chciałabym, żeby jeszcze troszeczkę Pani opowiedziała o tym kompleksie. No właśnie, czy Muzeum Przyrody by od razu się tutaj znajdowało? Czy Wy się w tym 2000 roku skończyli? skąd się tutaj przenosiliście. No i troszeczkę właśnie, gdyby mogła nam Pani przybliżyć historię tego miejsca, tego kompleksu. Co tutaj się kiedyś znajdowało?
6: Nie jesteśmy tu od zawsze. Sam pałac został wyremontowany, pałac, w którym teraz jest wystawa, rzeczywiście został wyremontowany 25 lat temu. Natomiast dział przyrody przeniósł się tutaj około 50 lat temu. Początkowo kolekcja znajdowała się na wystawach w Zamku Olsztyńskim i tam rzeczywiście można było obejrzeć część naszych eksponatów, te najstarsze eksponaty, które w tej chwili posiadamy. Później po jakimś czasie zapadła decyzja, żeby kompleks pałacowo-parkowy, ten tutaj na Nagórkach, wykorzystać właśnie dla celów przyrodniczych. Jest to bardzo trafione, dlatego że samo otoczenie i samo założenie pałacowo-parkowe właśnie zbliża nas do przyrody. Niezależnie od tego, co jest na wystawach, również tutaj mając kontakt z parkiem, z przyrodą w parku, możemy tą przyrodę poznawać, odczuwać. Jeśli chodzi o pałac, to budynki to część dużego majątku Nagórki, majątku Bergenthal, który z początkiem XX wieku został właśnie wzbogacony o ten pałac w stylu eklektycznym z elementami secesji. Ówczesny właściciel wybudował ten pałac jako zwykły budynek mieszkalny. Z czasem majątek został podzielony, chociażby dzisiejsze osiedle mazurskie, które doskonale znają mieszkańcy Olsztyna, jest właśnie był częścią tego majątku. Z czasem była tu szkoła na przykład dla żołnierzy, później mieszkania komunalne, zwykłe mieszkania, takie dla każdego mieszkańca dostępne. Natomiast jeśli chodzi o naszych muzealników, to około 50 lat temu zapadła decyzja, pierwsze kroki zostały podjęte w tym celu, żeby tutaj przenieść nasz dział. I rzeczywiście na początku oddano budynek powozowni, a z czasem, gdy już lokatorzy pałacu zmienili swoje miejsce zamieszkania, można było wykorzystać tamten budynek do stworzenia tej wystawy, którą teraz możecie Państwo oglądać.
7: No właśnie, ten budynek, w którym teraz jesteśmy, pełnił zupełnie inną funkcję kiedyś, prawda?
6: Tak, zwykły budynek gospodarczy, powozownia, czyli to miejsce, które tak naprawdę znała służba i pracownicy tego folwarku czy tego majątku. Natomiast budynek jest rzeczywiście też wpisany do rejestru zabytków. Historyczny budynek z różnymi uwarunkowaniami wynikającymi z czasów budowy i dostosowany do naszych celów, tak?
7: No właśnie, czy pałac było trzeba bardzo przebudowywać, żeby mógł stać się taką przestrzenią wystawienniczą?
6: Raczej nazywałabym ten etap restauracją niż przebudowaniem. Jakby sam zamek sam pałac jako budynek zabytkowy nie został przebudowany, nie został zmieniony w swojej strukturze, a jedynie odrestaurowany, odbudowane były te elementy, które były w jakiś sposób przez lata uszkodzone, tak? W czasie, gdy nie był użytkowany przez instytucje publiczne.
7: To gdybyśmy jeszcze w takim ekspresowym tempie miały opowiedzieć słuchaczom o tym, no właśnie, jak się przechodzi przez tę wystawę i co po kolei będziemy mogli zobaczyć, ile tych eksponatów też w ogóle Państwo macie wystawione.
6: Około 300 eksponatów oglądamy, zwiedzając wystawę, wchodząc przez prezentację dużych ssaków, czyli tych zwierząt, które kojarzą nam się z lasem, jelenie, sarny, niedźwiedzie, dziki. Później prezentujemy małe ssaki, łasicowate, ssaki owadożerne. Przechodzimy przez wystawę czasową, mamy różne wystawy, zmienne wystawy, które mieszczą się właśnie na parterze, w tak zwanym salonie błękitnym, który, uwaga, ma w sobie elementy, zresztą cały budynek ma w sobie elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz zgodne z tym, co kiedyś tu było 100 lat temu, z tym, jak to wyglądało historycznie. Natomiast na piętrze to jest przeogromna kolekcja ptaków, różnych ptaków i wodnobłotnych, i szponiastych. Mamy bielika, czyli nasz

0: bardzo licznie występują na terenach zalewowych rzek. Młodego łabędzia, nasze brzydkie kaczątko, przekrój przez różne mewy, ale nie tylko ptaki, bo przecież są też gady i płazy. Ci, którzy jeszcze się tym tematem nie interesowali, mogą nauczyć się rozróżniać chociażby trzy gatunki ropuch, które na naszym terenie występują, bo nie każdy wie, że ropucha ropusze nierówna. No i oczywiście ryby. Dla pasjonatów wędkarstwa, gdy już nie ma na to siły albo czasu, albo pogoda nie sprzyja, można przyjść, popodziwiać ryby, które w naszych jeziorach i rzekach występowały przez lata. No i oczywiście kolekcja owadów, owadów społecznych i owadów, które żyją samotnie, motyli, chrząszczy, ważek. Myślę, że ta kolekcja jest na tyle dużym przekrojem przez naszą florę i faunę, że może być inspiracją. Także zapraszam.
1: A ja się do tego zaproszenia od Martyny Kozłowskiej z Muzeum Przyrody w Olsztynie przyłączam. Spoglądam też na nasz zegar, a on nieubłaganie wskazuje, że zbliża się kolejny koniec naszego spotkania. Nie żegnam się jednak na długo. Aga Wiśniewska, dzięki i do usłyszenia. Usłyszenia na 95 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Cześć, Aga Wiśniewska przed mikrofonem. Witam Was serdecznie i zapraszam na kwadrans razem. A w tychże właśnie prawie 15 minutach pojawią się dwa tematy. Jeśli szukacie sobie zajęcia, hobby albo po prostu chcecie spróbować czegoś nowego, to może nurkowanie z klubem Skorpena? Już za chwilę porozmawiamy z prezesem klubu o tym, dla kogo jest taka aktywność, jak zacząć i czy to sport niebezpieczny. Ale najpierw... Najpierw zapraszam na lekcję historii Olsztyna. Stolica Warmii i Mazur lubi w wierze. Ma takich charakterystycznych punktów co najmniej kilka, a o jednej z nich było głośno w całej Polsce, chociaż tu się akurat nie ma czym chwalić. No i właśnie ona, czyli ratuszowa wieża, będzie elementem, o którym sobie dziś będziemy rozmawiać, a wszystko to w kontekście oczywiście. Umiejscowi nam...
3: Marian Jurak, przewodnik PTTK.
1: No właśnie, bo nie tylko po Olsztynie, chociaż głównie o Olsztynie będziemy dzisiaj rozmawiali. Na początek chciałabym, żebyś sobie rozwikłali pewną zagadkę, jak to jest z tymi ratuszami w Olsztynie, bo mamy dwa, ale tylko w jednym już teraz załatwimy takie urzędowe sprawy.
3: Mamy dwa ratusze, mamy stary ratusz i nowy ratusz. Stary ratusz stoi na rynku Starego Miasta, niestety nazwa Rynek Starego Miasta formalnie nie funkcjonuje, ale przecież wszyscy mówimy o tym miejscu Rynek Starego Miasta. I mamy nowy ratusz, on taki nowy, że został oddany do użytku w 1915 roku, więc taki nowy nie jest, ale tak się utarło go nazywać. I te dwa ratusze są ciekawe.
1: To zacznijmy może od tego starego ratusza, właśnie na tym rynku, który rynkiem oficjalnie nie jest.
3: Ten stary ratusz to, żeby nie mówić o wszystkim i żeby Państwa zaciekawić, to powiem, że to jest pewna niespodzianka w Olsztynie. Pewnie tylko starsi olsztyniacy pamiętają, jak on wyglądał jeszcze do 2002 roku. Mianowicie to południowe skrzydło było otynkowane i wszyscy w Olsztynie myśleli, że jest to budynek, no powiedzmy, z XVII wieku. Przystąpiono do remontu elewacji na 650. rocznicę nadania praw miejskich Olsztynowi. No, trzeba odkuć tynku gdzieś tam, spuch i tak dalej, i spod tynku zaczęła wychodzić gotycka struktura. I tym sposobem przed 2003 roku, przed tą datą uzyskania praw miejskich przez Olsztyn, zyskaliśmy w Olsztynie nowy gotycki obiekt w postaci jednego skrzydła, najstarszego skrzydła starego ratusza. Ten stary ratusz wcale taki stary w całości nie jest, dlatego że północne jego skrzydło zostało dobudowane w 1927 roku. Ale tak zostało, jest to, o tym obiekcie mówi się, że jest to stary ratusz i jeszcze od czasów przedwojennych mieści w sobie bibliotekę.
1: Czy ja dobrze kojarzę też, bo wydaje mi się, że też w Muzeum Nowoczesności była taka wystawa, może nadal jest, poświęcona właśnie temu, jak się Olsztyn zmieniał po wojnie między innymi. Czy właśnie po II wojnie światowej z tego starego ratusza przypadkiem nie została tylko ta taka fasada, ta pierwsza ściana frontowa, od której wchodzimy?
3: Stary ratusz spłonął, spalony przez Sowietów w 1945 roku. Nawet takie zdjęcie, gdzie Sowiet stoi przed stojącym ratuszem niezniszczonym, a następnie zdjęcie zniszczonego ratusza. I został, ale ten budynek nie miał szczęścia w historii. W XX wieku palił się kilkakrotnie. Raz w 1943 roku jest takie piękne zdjęcie świetnego fotografa, który uchwycił spadającą wieżyczkę w trakcie pożaru. Drugi raz spalony został przez Sowietów w 1945 roku i jeszcze raz płonął, już jak mieściła się tam biblioteka, w roku 1968. Więc nie miał ten obiekt szczęścia w najnowszej historii. Natomiast mury są oryginalne, naturalne, takie oryginalne z czasu budowy poszczególnych skrzydeł. Natomiast reszta, no jak to reszta, prawda?
1: Jeszcze jedna rzecz, bo chyba

0: Chyba teraz jest jakaś różnica z tą wieżyczką z zegarem. Tam albo jej nie ma, albo tego zegara nie ma, czegoś brakuje.
1: Brak zegara, dlatego że na tej wieżyczce zawsze był zegar. Szkoda, że tego zegara nie ma. Ja gdzie mogę to powtarzam, że może by administrator jakieś pieniążki, bo to gdzieś niewielkie koszty, nie musi być zegar mechaniczny. Wszystko jest elektroniczne. A byle tarcza, cyferblat był taki tradycyjny. Przydałoby się umieszczenie zegara, to zawsze dodaje blasku takiej wieżyczce.
0: No ale blasku na pewno nie brakuje wieży tego nowego ratusza. Sobie teraz właśnie na niego spoglądam. Tutaj też ciekawostka, bo tarcze zegara widoczne są tylko z trzech stron, prawda?
1: Tak, bo z trzeciej to nawet gdyby była tarcza zegara, to by jej nie było widać, bo przysłania budynek. Tarcze zegara proponuję wziąć lornetkę, obejrzeć z bliska. Dekoracje na tarczach zegara są bardzo ciekawe. Nie będę mówił co, dlatego żeby zachęcić Państwa do przyjścia z lornetką pod nowy ratusz i pooglądania, co tam w tych dekoracjach jest.
0: No to teraz jeszcze może zacznijmy od początku, czyli od historii właśnie tego budynku. Kiedy on się w ogóle w Olsztynie pojawił i czy od razu z zamysłem, żeby tam właśnie był ten nowy ratusz?
1: Zamysł był od razu, żeby budować nowy ratusz, bo miasto się w początku XX wieku dynamicznie rozwijało. Miejsca dla urzędu nie było i w związku z tym podjęta została przez władze miasta decyzja o budowie nowego ratusza. Rozpisano konkurs architektoniczny. Znamy dwie prace z tego konkursu. Jedna jest w archiwach. Szczęście, że nie została zrealizowana, bo nie jest piękna. A drugi to jest ten projekt zrealizowany, który stoi neorenesansowy budynek ratusza w takim urzędowym stylu podkreślającym dostojność urzędu. Zrealizowany bardzo szybko w latach 1912. Położenie kamienia węgielnego pod koniec roku, wtedy kiedy obchodzimy kolejną rocznicę nadania praw miejskich Olsztynowi, a oddany w 1915 roku do użytku, choć jeszcze prace wykończeniowe później przez ileś tam lat trwały, to późniejszy jest zegar, część wyposażenia wnętrza burmistrza, tego mieszkalnego wnętrza, bo tam mieszkał burmistrz Olsztyna, więc prace trochę dłużej trwały. Tym niemniej firma Albert Dilewski, która budowała ten ratusz, popisała się szybkością i jakością prac.
0: Co jest wyjątkowego w tym budynku? Czym moglibyśmy się chwalić?
1: On jest jednym z najładniejszych ratuszy w Polsce. Udany projekt, także możemy się chwalić wyglądem całości tego ratusza, a jeśli mielibyśmy popatrzeć na detale, proszę Państwa, to tak. Ponieważ to jest styl renesansowy, nawiązuje do starożytności, a w starożytności uznawano, że istniały cztery pierwiastki tego świata antycznego, prawda? Woda, ziemia, ogień i powietrze. To proszę popatrzeć na wykusze od strony 1 maja i tam ta woda, ziemia, ogień i powietrze są przedstawione w różnych formach. Jak popatrzymy na powietrze, to proszę Państwa, jedną z form przedstawienia tego powietrza jest cepelin unoszący się nad Olsztynem, a dlatego, że od 1913 roku pod Olsztynem w Dywitach była baza cepelinów i to było takie coś wyjątkowe, na tyle wyjątkowe, że artysta, który rzeźbił, przygotowywał tę dekorację, postanowił cepelina upamiętnić.
0: To jest też bardzo ciekawy wątek w historii Olsztyna. No właśnie, może w takim razie przy tej okazji też trochę odbiegniemy i o tych cepelinach chciałabym porozmawiać. Dlaczego one się w ogóle tutaj pojawiły, jaką rolę to odgrywało i dlaczego i kiedy zniknęły?
1: No znaczy, cepeliny pojawiły się z powodów militarnych. To były bardzo dobre w tamtym czasie tak zwane aerostaty, czyli statki powietrzne unoszące się, lżejsze od powietrza i unoszące się w powietrzu, do obserwacji, również do pewnych działań bojowych i dlatego one zostały wprowadzone w wojsku do takich zadań. Przestały funkcjonować cepeliny. Właściwie kres cepelina jako statku powietrznego to była ta słynna katastrofa w Nowym Jorku w 1937 roku, kiedy pasażerski cepelin Hindenburg spłonął w momencie cumowania i było wiele ofiar. I to był właściwie koniec tych statków powietrznych, choć powiem Państwu, że nad Olsztynem latał cepelin. Jedna z firm w celach reklamowych użytkowała ten statek powietrzny i na tydzień czasu statek zacumował w Dajtkach na lotnisku, notabene lotnisku istniejącym od 1913 roku, czyli już grubo ponad 100 lat. Zacumował tam ten cepelin i można było się nim przelecieć. Miałem okazję lecieć cepelinem nad Olsztynem, zrobiłem trochę zdjęć, choć pogoda tego dnia była dość podła, słońca nie było.
0: Mówił Marian Jurak, przewodnik PTTK po Olsztynie i nie tylko. Skarbnica wiedzy o naszym mieście i regionie. Polecam spotkania, bar, Zo. No i zgodzicie się ze mną chyba, że jest się czym w historii Olsztyna chwalić. Ja tu mam takie małe spaczenie na te wszystkie pojazdy latające w ogóle, a że Art Deco jest w mym guście, a to jakby się nakłada z czasami, kiedy na naszym niebie widoczne były cepeliny, no to ja już się cała rozpływam i błądzę myślami, jak musiało być pięknie. Tymczasem schodzimy na ziemię, a nawet jeszcze niżej. Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena poleca się i zachęca do tego, żeby dołączyć do ich podwodnego świata. Moim i Państwa gościem jest Mieszko Raczyński, prezes AKP Skorpena, działającego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czy to jest niebezpieczne?
2: Nie, to nie jest sport niebezpieczny, jeżeli zachowujemy wszystkie tam podstawowe zasady bezpieczeństwa, jeżeli nurkujemy z partnerem, robimy to zgodnie z wytycznymi, to nie jest to niebezpieczne, nawet wydaje mi się, że nie jest to w tym momencie sport ekstremalny, ponieważ z racji na dość małą ilość wypadków spadło to z tej kategorii, powiedzmy, sportów.
0: Gdyby ktoś chciał zacząć, teraz nas usłyszy i stwierdzi sobie, no chciałabym spróbować, to jak zacząć?
2: Każda środa 20.15 w siedzibie naszego klubu w DS1, można do nas przyjść, zagadać, zobaczyć, z czym to się je, zapraszam. Po prostu to od tego dialogu należy to wszystko zacząć.
0: A potem jakieś kursy?
2: Tak, potem kurs realizujemy raz do roku, zwykle pod koniec roku akademickiego, zbiorczy kurs P1, czyli to są podstawowe uprawnienia dla płetwonurka w Federacji KDP CMAS. Tam wszystkiego uczymy się od podstaw, nie trzeba nawet umieć pływać tak do końca.
0: A czy jakiś sprzęt dobrze byłoby mieć, czy tutaj na miejscu też będzie można od Was pożyczyć?
2: Na miejscu mamy cały sprzęt, który oczywiście udostępniamy członkom. Jeżeli ktoś ma własną maskę płetwy, to oczywiście warto zabrać, też zobaczymy, czy one się nadają do nurkowania, czy nie.
0: Czy wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest dużo osób zainteresowanych nurkowaniem? Często do Was przychodzą i podpytują o kursy?
2: Tak, z roku na rok mamy coraz więcej kursantów na tym właśnie naszym corocznym kursie i myślę, że no będziemy się dalej tak rozwijać. Też niestety po tej pandemii to zainteresowanie spadło, no ale powoli do przodu myślę, że wrócimy do numerów jeszcze z przed pandemii.
0: Jeżeli ktoś zrobi ten kurs P1 i będzie czuł niedosyt, to może z Wami się dalej rozwijać?
2: Oczywiście. Mamy na tyle świetne instruktorów, że praktycznie każda dodatkowa tam specjalista doszkalająca można u nas zrobić. Jeżeli nie mamy takich możliwości zrobienia tego w klubie, to pokierujemy gdzieś dalej do osób, które będą też mogły zrobić w sposób profesjonalny. Więc tutaj naprawdę całą karierę nurkową można u nas zacząć ją rozwijać praktycznie do granic tego, co jest oferowane dla nurków cywilnych.
0: Co możemy zobaczyć w tych naszych warmińsko-mazurskich, ale głównie też olsztyńskich jeziorach, no bo tak jak Pan wspomniał, no głównie się tutaj obracacie. No właśnie, czy tam są jakieś takie skarby, niespodzianki, które warto zobaczyć?
2: Na temat tego, co można zobaczyć w jeziorach, myślę, że można było napisać wielotomową encyklopedię, jeszcze by miejsca zabrakło. Z tego naprawdę doktoraty można pisać, jeżeli chodzi o ryby, które tu występują, jeżeli chodzi o różnego rodzaju roślinność wodną, glony, sam całokształt jezior, to jak się ono utrzymuje. Mamy w klubie specjalistów, którzy się tym zajmują naukowo. Ja niestety też takiej dużej wiedzy nie posiadam, więc mogę tylko wspomnieć, że mamy w paru miejscach nawet zaprzyjaźnione ryby, fantastyczne miętusy, które nam wychodzą na zawołanie jednego z naszych instruktorów. Mamy dużo szczupaków, które są, myślę, jedną z takich ciekawszych ryb do obserwowania, ponieważ nie boją się one aż tak człowiek, jakby się wydawało. Można do nich naprawdę blisko podpłynąć i dobrze obejrzeć. No dodatkowo lasy roślinności, na przykład na Jeziorze Długim ostatnio tam byłem i świetnie to wygląda pod wodą. No każdy coś dla siebie znajdzie.
0: Jakieś zatopione łódki może? Coś?
2: Też się zdarzy. Oczywiście mamy od takich starych dłubanek. Jakby ktoś dobrze poszukał, też znajdzie tam dłubanki naprawdę, które o datowanie się nawet nie pokuszę. Powiedzmy, marzeniem jest kiedyś znalezienie zatopionego w jeziorze czołgu. Podobno w każdym jest jeden. Mi się jeszcze nie udało znaleźć, ale może coś tam poszperam jeszcze bardziej historycznie. Podpytam się też znajomych z klubu i coś się uda znaleźć. Z ciekawszych, myślę, takich podwodnych artefaktów będzie to kuchnia polowa i sieczkarnia jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Też nam się udało znaleźć. Więc tak, tych rzeczy pod wodą jest bardzo dużo. Całe życie można spędzić i połowie jeszcze nie zobaczyć tego, co tutaj mamy.
0: A ile czasu można w ogóle spędzić tak jednorazowo pod wodą, tak żeby było bezpiecznie?
2: To się zmienia od głębokości i sprzętu, który się posiada. Powiedzmy, na takiej standardowej butli nurkowej, zachowując powiedzmy głębokość do 15 metrów, maksymalnie oczywiście, bo to też zwykle się nurkuje więcej na płytszej wodzie, a na głębsze się schodzi tam na trochę krótszy okres czasu. Do 40 minut takie standardowe nurkowania trwają.
0: Jeszcze tylko jedna rzecz. Czy te nasze olsztyńskie, warmińsko-mazurskie jeziora mają wystarczającą przejrzystość na to, żeby rzeczywiście tak sympatycznie spędzić czas pod tą wodą?
2: To się niestety zmienia i to się zmienia na gorsze, ponieważ ilość zanieczyszczeń spływających do jezior jest niestety rosnąca. Tutaj na przykład można podać przykład jeziora Krzywego, które z roku na rok jest coraz gorsze, jeżeli chodzi o tą jakość wody. podjęliśmy pewne starania, żeby tą degradację tego jeziora zmniejszyć. No ale to jest tak naprawdę proces na lata i to będzie wymagało bardzo dużo czasu nakładu pracy i starań tutaj od różnych instytucji, żeby tą sytuację zmienić. Ale jeżeli chodzi o takie dobre przykłady, no to mam na przykład jezioro Długie, w którym już ten proces rekultywacji zasztun trwał chyba 15 lat i naprawdę jezioro, które było bagnem, stało się naprawdę przyjemnym i czystym jeziorem do nurkowania.
0: Naszym gościem był Mieszko Raczyński, prezes Akademickiego Klubu Płetwonurków Skorpena, z którym, przypominam, możecie się spotkać twarzą w twarz w każdą środę po 20 w DS1 w Kortowie. Mnie prawie przekonali, tylko zmarźlak jestem, a nie ma się co oszukiwać. Woda w olsztyńskich jeziorach nie miewa prawie 30 stopni Celsjusza, a to jedyna akceptowalna temperatura dla redaktor Wiśniewskiej. I tym oto akcentem kończymy to spotkanie. Było mi jak zawsze miło i czekam na powtórkę. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym to tym razem opowiemy o, po trzecie, historii teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, po drugie, o popularnym miejscu spotkań, czyli Wysokiej Bramie, a zaczniemy od kilku słów o nowym olsztyńskim ratuszu, który jest ciekawy od samej wieży aż po piwnicę. Dlaczego? Opowie nam o tym Marian Jurek, przewodnik PTTK. Na czym jeszcze polega wyjątkowość tego miejsca? Bo od czasu do czasu możemy sobie ten olsztyński ratusz pozwiedzać, zwłaszcza wieczorną porą. Możemy się wybrać między innymi na wieżę, z której jest przepiękny widok, ale też podziemia olsztyńskiego ratusza skrywają pewne sekrety.
1: To znaczy, sam budynek ratusza wewnątrz jest ciekawy. Tak jak pani wspomniała, ładna jest sala sesyjna. Ona w tej chwili już nie jest używana do sesji Rady Miasta, bo Rada Miasta ma siedzibę w budynku dawnego Liceum Ogólnokształcącego nr 2, prawda? Natomiast jeśli mówimy o ciekawostkach, to tak, wieża jest ciekawa. Na wieży pozostał mechanizm karillonu, dlatego że w okresie międzywojennym do 1943 roku na wieży ratusza wisiał zestaw dzwonów i te dzwony były używane do wygrywania różnych melodii. Przyjeżdżał jakiś muzyk i na tym stole gry, który stoi na wieży wciąż, grał różne melodie na karillonie. Karillon zdemontowali Niemcy, bo jak to w czasie wojny bywa, mosiądz jest potrzebny do armat i do pocisku, w związku z tym dzwony tylko zostało po jednym w kościele, czy po jednym na wieży, a reszta dzwonów została przetopiona do celów wojskowych. Tak więc był karillon na wieży ratusza. Podziemia są również ciekawe. To są podziemia przygotowane do obrony biernej, czyli są to schrony. Duże, potężne. Czasami są udostępnione do zwiedzania.
0: I one się też troszeczkę nie tylko pod ratuszem, ale takie jeszcze trochę obok ciągną, prawda?
1: Tak, to pod tym parkingiem jest również drugi element tych schronów, ale to nie są obiekty połączone.
0: No to tyle, jeżeli chodzi o olsztyński ratusz. A teraz chciałabym, żebyśmy się przenieśli troszeczkę obok. Tutaj też po sąsiedzku z siedzibą PTTK, w której teraz się znajdujemy. Olsztyńska Wysoka Brama, no i ta dziura, która prawdopodobnie niedługo zniknie z naszego pola widzenia. Ale skupmy się może na Wysokiej Bramie. No właśnie, to jest chyba jeden z takich bardziej rozpoznawalnych zabytków Olsztyna.
1: Tak jest, bo się przecież umawiamy pod Wysoką Bramą, prawda? Gdzie się spotkamy? Jak idziemy na stare miasto, to spotykamy się z reguły pod Wysoką Bramą albo na Moście Jana. Ta brama miała szczęście w historii, dlatego że bram miejskich Olsztyna było kilka, ale miasto w dawnych wiekach sprzedało je na cegłę. One stały się niepotrzebne, no i w związku z powyższym nie myślano wtedy o takich obiektach jako obiektach zabytkowych i miasto je sprzedało. Rozebrano na cegłę. Spore fragmenty murów obronnych zostały w naszym mieście, prawda? I od strony katedry i jeszcze w paru innych miejscach można zobaczyć. Natomiast jedna, jedyna brama, brama wysoka, została dlatego, że była potrzebna. No, proszę Państwa, nie można sobie wyobrazić miasta, w którym nie ma sądu i aresztu. A w Wysokiej Bramie, w tym budynku obok, którym jest hostel, mieścił się sąd i areszt. Była potrzeba, obiekt wyrychtowano i użytkowano.
0: Ile w takim razie w ogóle Olsztyn miał bram, skoro została tylko ta jedna?
1: Wiemy o dużych bramach, to tak, Dolna, czyli ta, gdzie jest Most Jana, i Młyńska, która była w miejscu ciekawym, w miejscu, w którym odbył się atak Krzyżaków na miasto w 1521 roku, ale to jest opowieść na inną okazję. Poza tym jeszcze była furta wodna, czyli wyjście do rzeki, w stronę rzeki.
0: Gdybyśmy mieli trochę naszym słuchaczom jeszcze przybliżyć, no właśnie, poza tym, że wieża już wiemy jest z czerwonej cegły, to tam są też pewne, przynajmniej jeden obraz. Jej wygląd się chyba też za bardzo nie zmieniał. Tam się chyba coś tylko z oknami teraz różni, prawda?
1: Mówimy o Wysokiej Bramie, prawda? Wygląd Wysokiej Bramy się zmienił bardzo mocno, dlatego że jak ktoś popatrzy na ten budynek dokładnie, to zobaczy, że że do pewnej kondygnacji jest inny rodzaj cegły, a to zwieńczenie, ten szczyt wysokiej bramy, to jest inny rodzaj cegły. Widać od razu, że jest to inna robota, bo tę kondygnację dodano. Dodano ten neogotycki szczycik do gotyckiem. Naśladuje pięknie gotyk, ale jest to rzecz nowa. Tak samo jak ta klatka schodowa, gdzie jest teraz drugie przejście pod wysoką bramą, to mniejsze przejście, to była klatka schodowa. I dopóki wystarczało przejścia pod bramą, to klatka schodowa istniała. Później wykuto tam, zrobiono dodatkowe przejście dla mieszkańców, kiedy ruch na ulicy się zwiększył. Z ciekawych rzeczy to warto wspomnieć o tym, jak się popatrzy na wysoką bramę, ale od strony Starego Miasta, to mamy tam w niszy nad przejazdem, mamy mozaikę pokazującą Najświętszą Marię Pannę. To jest dar papieża Jana Pawła II dla Olsztyna w 2004 roku uczyniony, ale miejsce jest tradycyjne, dlatego że jak popatrzymy na stare przedwojenne fotografie, to tam jest zawsze jakiś wizerunek maryjny, powiedzmy tak generalnie, wizerunek maryjny, z tym, że zwykle to był obraz, obrazy malowane na płótnie pewnie trwałe nie są. No a w nawiązaniu do tradycji mamy teraz tę mozaikę,
0: którą można sobie dowolnie oglądać bez względu na pogodę. O olsztyńskiej Wysokiej Bramie opowiadał nam Marian Jurak, przewodnik PTTK, a teraz zabieram Was do innego pięknego obiektu w naszym mieście. W 2025 roku rozpoczął się wyjątkowy jubileusz istnienia teatru w Olsztynie, o którym opowie nam
4: Andrzej Fabisiak, wicedyrektor teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
0: Chciałabym, żebyśmy trochę przy okazji jubileuszu, nawet podwójnego właśnie, wspomnieli historię teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. No właśnie, to najpierw może wyjaśnijmy, dlaczego to jest podwójny jubileusz.
4: Podwójny jubileusz jest dlatego, że teatr został wybudowany w roku 1925 i budynek, który został zaprojektowany przez niemieckiego architekta Augusta Federsena, jest niewątpliwie bardzo istotny w przestrzeni miasta, więc warto by było odnieść się do roku 1925. Wtedy ten teatr nosił nazwę Treudank w podziękowaniu dla narodu niemieckiego za wygrany plebiscyt w roku 1920 i we wrześniu tego roku kurtyna poszła w górę i na scenie odbyła się premiera Fausta Goethego. Później ten teatr niemiecki skoncentrowany był raczej na dramatopisarstwie niemieckim i być może nie odgrywał on jakiejś takiej bardzo znaczącej roli wysokiego poziomu artystycznego, natomiast niewątpliwie publiczność przychodziła do tego teatru i też dość istotną sprawą jest, że w tym teatrze zatrzymywały się bardzo dobre zespoły, które wyjeżdżały z Niemiec do Królewca i zatrzymywały się w Olsztynie. To jest niewątpliwie karta historii i czy byśmy chcieli, żeby to wszystko inaczej się potoczyło, czy nie, to warto o tym pamiętać. Natomiast oczywiście jest rok 1945 i tu mamy już drugi jubileusz 80-lecia, no bardzo istotny dla naszej kultury, bo bardzo mocno już przekłada się to na tradycję, historię teatru w Olsztynie. Czyli mamy 18 listopada 1945 roku, kurtyna uszyta z worków idzie w górę i odbywa się premiera Moralności Pani Durskiej, Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Artura Młodnickiego, w roli tytułowej aktorka, która była bardzo długo związana z naszym teatrem, Eugenia Śnieżko-Szafnaglowa. I tak rozpoczyna się ta nowa karta historii sceny polskiej w Olsztynie. No cóż, myślę, że ten teatr przechodził bardzo różne koleje losu i warto zaznaczyć tutaj dyrekcję Aleksandra Sowruka, który prowadził dość duże przedsiębiorstwo, które polegało na tym, że teatr był w Olsztynie i w Elblągu pod szyldem Teatr imienia Stefana Jaracza. Natomiast cóż, warto powiedzieć, że w sumie do tej pory było 19 dyrektorów, a w tym bardzo istotne jedna kobieta, Zofia Modrzewska. I repertuar z reguły był bardzo eklektyczny, no bo też jest to pewne kryterium, wyznacznikiem, żeby dotrzeć do możliwie szerokiego adresata. A więc ten repertuar miał bardzo dużą rozpiętość, sięgającą do klasyki polskiej, ale też do tego, co bardzo istotne w dramaturgii współczesnej, zarówno polskiej, jak i światowej. Jeśli byśmy chcieli zerknąć na bardzo takie interesujące szczegóły, bardzo ciekawe w historii teatru, to trzeba by było wszystkich zaprosić do naszego teatru. Ponownie będziemy grali spektakl Setka Jaracza, czyli prawie 100 sposobów na setne urodziny i myślę, że tam w sposób bardzo dowcipny, zabawowy będziemy mogli też zapoznać się z tą najnowszą historią sceny polskiej na Warmii i Mazurach.
0: No i właśnie w tym spektaklu wspomnianym przez pana też pojawia się postać właśnie Stefana Jaracza. To może teraz w kilku słowach, dlaczego akurat on został patronem w ogóle tego naszego olsztyńskiego teatru?
4: To są bardzo przedziwne konteksty, bowiem Stefan Jaracz w ogóle nie był w Olsztynie nigdy. Natomiast oczywiście zapisał się bardzo mocno w historii teatru. Był więźniem Oświęcimia, ale też bardzo, bardzo mocno zaznaczył się w swoim testamencie, słynnym testamencie Jaracza, gdzie w sposób bardzo mocny ujął konteksty etyczno-moralne funkcjonowania mechanizmów w teatrze. I po prostu wtedy, w 1946 roku, zespół Teatru Jaracza doszedł do wniosku, że chce mieć właśnie takiego patrona.
0: Jeżeli chodzi o sam budynek, no bo mówił pan o tym, że w 1925 roku tutaj został stworzony ten gmach właśnie w Podzięce i z założenia to właśnie miał od razu być teatr, ale czy tutaj się coś zmieniało? Czy to, co widzimy teraz, to jest to, jak ten teatr wyglądał na początku?
4: No, w zasadzie tak. To, co w tej chwili zostało zrewitalizowane pod bardzo mocnym, rygorystycznym nadzorem konserwatora zabytków, jest w kształcie, który był w roku 1925 poza jednym bardzo istotnym elementem, a mianowicie schody. Schody były zupełnie inne. Schody schodziły wprost do ulicy obecnej 1 Maja. Natomiast w pewnym momencie trzeba było dokonać przebudowy i w tej chwili schody mają taki charakter bardziej pałacowy. I to jest jedyny element, który bardzo mocno, znacząco odróżnia się od tamtej bryły budynku. No i jeszcze też bardzo istotna sprawa, a mianowicie patrząc na fronton teatru, po lewej stronie podczas rewitalizacji dobudowaliśmy jeszcze jedno piętro, gdzie mieści się nowoczesna scena Margines. Tak więc ta bryła i ta część uległa modernizacji.
0: Ale też, skoro ten budynek ma tyle lat, to podejrzewam, że ma swoje różne sekrety. I no właśnie, mimo tej rewitalizacji, przechadzając się tutaj, można trafić na jeszcze takie smaczki właśnie nawiązujące do tego, jak to było kiedyś. To czy może pan naszym słuchaczom trochę zdradzić?
4: No myślę, że tak. Dość sporo jest takich przedziwnych artefaktów, byśmy dzisiaj tak powiedzieli. To też mam zaproszenie dla wszystkich radiosłuchaczy, a mianowicie w teatrze za sprawą byłego kierownika technicznego Macieja Olkowskiego powstała kapsuła czasu. Sama kapsuła czasu to już jest kuratorka Barbara Święcicka, sekundująca temu i prowadząca te działania. Tam są bardzo ciekawe artefakty, które można po prostu zobaczyć. Czyli są tam mechanizmy i urządzenia, które funkcjonowały przed wojną, ale także mamy bardzo wiele różnych elementów, które towarzyszyły w pracy nad scenografią różnych pracowni, czyli cały zestaw różnych narzędzi, które były potrzebne w pracowni fryzjerskiej, bardzo intrygujące, ciekawe maszyny do szycia, ale też urządzenia zaplecza technicznego, jak na przykład inspicjent i tak zwany interkom, czyli system zawiadywania spektaklem, czy też jakieś takie elementy rzeczy, których już się nie używa, a one po prostu były wykorzystywane w spektaklach tamtej epoki. Oczywiście bardzo interesujący, ciekawy dla znawców jest system bardzo zabytkowy wentylacji teatru, ale to trzeba już zejść do podziemia, żeby żeby to zobaczyć. Bardzo ciekawie zawieszony jest na przykład sufit teatru na drutach, co też nie jest w tej chwili stosowane. No słowem, jest dość sporo takich zakamarków, o których w ogóle nie wiemy, że coś takiego w ogóle miało miejsce.
5: Jeśli macie chęć odwiedzić kapsułę czasu w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, wystarczy skontaktować się z kuratorką Barbarą Święcicką. A o historii tego wyjątkowego miejsca na mapie naszego miasta opowiadał Andrzej Fabisiak. Ja jestem Aga Wiśniewska i kłaniam się Wam w pas, wysyłając zaproszenie na następne spotkanie. Pa!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Hej, hej, hej. Jak się macie, moi mili radiosłuchacze? Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na może niezbyt szaloną, ale zapewniam, że interesującą wycieczkę po Olsztynie. A podczas tejże wycieczki odwiedzimy co najmniej jedno miejsce, które z pewnością z przestrzeni naszego miasta kojarzycie. Już za chwilę w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna spotkamy się z Andrzejem Fabisiakiem, wicedyrektorem Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. To moim zdaniem jeden z ciekawszych budynków, o teatrze teraz mówię, w naszym mieście. Kiedyś usłyszałam, że mieściła się w nim loża masonów, ale nie potwierdziłam jeszcze tej informacji. W każdym razie w 1925 roku przy obecnej Alei 1 Maja powstał teatr, który był prezentem dla mieszkańców. Ale jego historia nie była usłana różami. Mało tego, duchy przeszłości podobno wciąż błąkają się po tamtejszych korytarzach.
10: Teatr w tej swojej historii miał takie bardzo trudne momenty. Zdaje się, był przynajmniej jeden pożar, chyba tak?
11: No tam tak, oczywiście. Były bardzo różne niebezpieczeństwa, zagrożenia, ale tak naprawdę to żaden nie miał szczególnego wpływu, jeśli chodzi o granie spektakli. No oczywiście, jeśli chodzi o rok 1945, to było bardzo ciężko, bo zespół nie miał gdzie mieszkać. Mieszkali tutaj w teatrze, w garderobach, nie było kostiumów, etc. Jest na pewno to chyba najtrudniejszy okres, ale później już jest sytuacja stabilna i teatr w sumie działa na płaszczyźnie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Mamy też szereg różnych wyjazdów na festiwale ogólnopolskie, międzynarodowe z naszymi spektaklami. No i mamy też dwa festiwale. W tej chwili festiwal Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. To aż 14 bardzo różnych miejscowości, w bardzo różnych przestrzeniach, od stajni, przez stodołę, dziedziniec zamkowy, do sal zamkowych, między innymi. No i oczywiście będziemy realizowali kolejną edycję olsztyńskich spotkań teatralnych, czyli przegląd najciekawszych spektakli, jakie się wydarzyły w ostatnich sezonach w Polsce.
10: Kiedyś też słyszałam coś takiego, że podobno w teatrze Jaracza straszy.
9: Czy to prawda?
11: No zawsze, jeśli mamy do czynienia z zabytkami, to staramy się zbudować narrację, w której dzieją się rzeczy niezwykłe. Ja z wielką chęcią opowiadam o sytuacji, która jest zupełnie niewiarygodna, a mianowicie przy okazji jednego z jubileuszy, kiedy to żeśmy montowali wystawę w foyer, ukazała nam się blisko północy, bo jakby inaczej, bardzo dziwna postać, która płynęła wręcz, przechodząc z prawej strony foyer do lewej szatni, dość szybko. No i dyskusje były, cóż to za dziwna postać. No wygrała teoria, że pojawił się duch Eugenii Śnieżko, Szafnaglowej. Ale jeśli chcemy dowiedzieć się więcej, to wystarczy zapytać innych pracowników i oni pewno odpowiedzą, że widzieli jeszcze inne duchy, bowiem jest to kwestia wrażliwości, doświadczeń i różnych zbiegów okoliczności, co komu gdzieś tam utkwiło w pamięci.
10: W tym momencie chyba też warto przypomnieć, że w repertuarze właśnie naszego Olsztyńskiego Teatru jest też spektakl Wchodzi Duch.
11: Spektakl Wchodzi Duch bardzo istotny dla nas, bo jest to koprodukcja z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku i myślę, że to jest takie bardzo interesujące, ciekawe nawiązanie do duchów, bo podczas tego spektaklu mamy do czynienia właśnie z duchami. Oczywiście jest to nie tak do końca zabawne. Duchy same w sobie oczywiście, że są ciekawe i czasami śmieszne, ale generalnie odnosi się ten spektakl do Hamleta. Wiadomo, duch ojca, rozmowa z Hamletem, to pewnego rodzaju, oczywiście metafora do naszych różnych doświadczeń, do naszych reminiscencji, do wpływu naszych pradziadków, dziadków, rodziców na to, co my robimy, na ile jesteśmy uzależnieni, co to dla nas znaczy odchodzenie, ale też nie jest to tak do końca podane serio, bowiem jest pewien dystans do uzupełnienia tej narracji przez każdego z nas. I myślę, że to jest najcenniejsze.
9: O duchach w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie opowiadał nam wicedyrektor Andrzej Fabisiek. Na dzień dobry powiedziałam wam, że odwiedzimy dziś kilka miejsc, to też zapraszam was teraz na spacer śladami Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego warmińskiego twórcy. Naszym przewodnikiem będzie Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.
10: Chciałbym, żebyśmy sobie trochę zrobili takie radiowe spacery. Pan ich bardzo dużo przygotowuje i zacznijmy może właśnie od spaceru śladami Feliksa Nowowiejskiego. Gdzie możemy w mieście Olsztyn znaleźć ślady tego wybitnego twórcy?
12: No, parę takich miejsc jest. Tu jest taka sprawa, że ja się doszukałem pewnego zafałszowania historii, że tak powiem, które możemy spotkać przy ulicy Pieniężnego. Mianowicie tam jest tablica wmontowana, która mówi o pobycie, o zamieszkaniu tam Feliksa Nowowiejskiego. Jest tam podane, niech ja zerknę, że mieszkał tam w czasie całego pobytu w Olsztynie, tak? Otóż okazuje się, że to nie jest prawda. Nikt na to dotąd nie natrafił, bo nikt nie natrafił na tą księgę adresową, do której ja się dokopałem swego czasu i w której tą informację znalazłem. Ta księga nie jest znana w Olsztynie, nie jest znana gdzie indziej. Mam tu taką poważną pracę pani Fogt. Feliks Nowowiejski, chyba najobszerniejszą, wydana w 2017, prawda, autorka z bardzo wielu, prawda, dokumentów korzystała, źródeł i tak dalej, to bardzo ciekawe fotografie, ale niestety, jeżeli chodzi o te miejsce zamieszkania, jest tu podawane tak jak tradycyjnie, że to była właśnie Wilhelmstrasse, czyli ulica Pieniężnego. Otóż nie jest to prawdą. To też pokazuje, jak jeżeli nie mamy pewnych wiadomości o czymś, prawda, na jakim manowce nas mogą sprowadzić spekulacje. spekulacje na temat tego właśnie, że prawdopodobnie chyba nie można nigdy, historyk nigdy nie powinien zbyt daleko iść ze swoimi domysłami, bo może się po prostu pomylić. To, że znaleziono taki adres akurat Franca Nowowiejskiego, bo to chodziło o ojca kompozytora, bo on mieszkał tutaj w czasie pobytu swojego ucznia, właśnie ojca. Wspomagał rodzinę, prawda? Wspomagał ojca też finansowo. Więc to, że znaleziono taki zapis w księdze adresowej na 1799 rok, to nie znaczyło, że wcześniej tak było też. Okazuje się mianowicie, że jeszcze rok wcześniej Nowowiejscy mieszkali w innym miejscu. Mianowicie była to ulica Grunwaldzka dzisiejsza. Tak, także i to pasuje w zasadzie do tych wszystkich wspomnień, prawda, które mówią o tym, że mieszkał w pobliżu koszar, bo koszary były i też pani Fogt się tu pomyliła. No właśnie, to jest takie trochę przykre nawet, że mamy dużą pracę i autorka pewne rzeczy bardzo dokładnie, prawda, rozbiera czynniki pierwsze, rzeczywiście podaje ciekawe informacje, a w zakresie innych niestety widać, że to jest nieruszone, czy w zasadzie no, nie pochyliła się tu bardziej, żeby jakby no, ustalić fakty, prawda? Więc tu mamy powtórzone to samo, co pan Jan Bem podawał w latach 70., bo rodzina wspominała oczywiście o rodzina, czyli synowie wspominali o tym olsztyńskim okresie swojego ojca. Ale to były takie bardzo, bardzo ogólne wspomnienia, prawda, że o tym, że pędził na plac koszarowy, że był zawsze spóźniony, prawda, i tak dalej. Także, no, to jest podane, ale proszę sobie wyobrazić, gdzie był plac koszarowy. Był przy ulicy Kromera, nie przy Kasprowicza, więc znowu mamy tutaj pomyłkę. Więc mówię, można nad czym się tam pochylić i znaleźć, ale inne rzeczy niestety nie zostały właściwie rozpoznane. No i taka jest prawda, że my cały czas możemy trafić na jakieś nowe informacje. Jeżeli jesteśmy czujni, to pojawiają się nowe publikacje, wypływają nowe publikacje, prawda? Nowe czasopisma, powiedzmy tego typu jak Adres Buchy, bo to były czasopisma, więc one też się pojawiają. My to nie jest tak, że my wszystkie znamy, mamy tylko szczątkowo je zachowane, jeżeli chodzi o Olsztyn, prawda? I no, pojawia się jedno, takie jak o którym ja mówię. No i się okazuje, że tam są trochę inne zapisy, prawda? Więc jeżeli w roku 98 jeszcze Nowowiejscy mieszkali przy Grunwaldzkiej, no to mieszkali tam przez, praktycznie podejrzewam, no to mówię, że nie twierdzę, że na 100%, ale podejrzewam, jest to logiczne, że mieszkali tam od roku 93, czyli od czasu, kiedy Feliks Nowowiejski podjął pracę w orkiestrze wojskowej. To by się zgadzało, prawda? Jest to niedaleko dom, niedaleko koszar położony, także miał blisko na plac koszarowy. No to wszystko nam bardzo dobrze do siebie pasuje. Natomiast dlaczego nastąpiła zmiana adresu? No ludzie zmieniali adresy, oczywiście przenosili się. To było przecież mieszkanie czynszowe, wynajmowane. Więc podejrzewam, że nastąpiło to w związku z podjęciem nowej pracy, a mianowicie pracy organisty w kościele świętego Jakuba. Tam też było blisko, przez ulicy, akurat z ulicy Pieniężnego, czyli z Wilhelmstrasse ówczesnej, było. No, praktycznie katedra się znajduje po drugiej stronie ulicy. Podejrzewam, że takie były właśnie przyczyny tych zmian mieszkania.
10: To podczas tego spaceru, z tego co rozumiem, odwiedzimy ulicę Pieniężnego, zajdziemy też w okolice katedry, będziemy też na ulicy Grunwaldzkiej i przy tym placu koszarowym, tak?
12: Będziemy przy placu koszarowym, pójdziemy gdzie jeszcze sobie pójdziemy, no pójdziemy może do nie wiem, do katedry być może też wejdziemy, no w końcu tam grywał, więc to jest miejsce bardzo mocno związane z nim. Poza tym pójdziemy sobie na ulicę Kromera, tam gdzie były koszary kiedyś, prawda? Pójdziemy sobie jeszcze w jedno miejsce, mianowicie w miejsce, gdzie nastąpiło prawykonanie hymnu warmińskiego. Ja o tym miejscu pisałem pierwszy raz w książce wydanej w 2003 roku. Była to restauracja Schloss Garten, prawda? Przy ulicy dzisiejszej Okopowej. Budynek, który istniał do lat 70. praktycznie został przez nas zburzony. Przez nas, czyli przez powojennych mieszkańców miasta. Także nikt się nad nim niestety nie ulitował i nikt nie pamiętał wtedy, że to jest taki historyczny właśnie obiekt.
10: Czy z jakiegoś konkretnego powodu akurat Feliksem Nowowiejskim się pan zajmuje?
12: Myślę, że to jest postać, którą warto promować. Ja nie rozumiem za bardzo, dlaczego nasz nowy dworzec kolejowy otrzymał imię Kopernik. Kopernika. Uważam, że powinien otrzymać imię Feliksa Nowowiejskiego. Kopernik jest bardzo znany, natomiast Kopernik nie był warmiakiem. Jeszcze raz podkreślam, nie był warmiakiem. Natomiast Feliks jest warmiakiem, jest Polakiem, jest no, wspaniałą postacią. To chyba jest najwybitniejszy syn Warmii, jeżeli chodzi o przełom XIX-XX wieku. Człowiek, który też dość późno ponoć, tak przynajmniej Bemp pisze, odkrył swoją polskość, prawda, i zmienił swoje nazwisko, bo przecież nazwisko się inaczej pisało, Nowiejski, bez J, jeszcze ojciec się tak podpisywał, prawda, czyli ucząc się literackiego języka polskiego, zmienił sobie to nazwisko, zaczął pisać po polsku, zaczął mówić po polsku i tak dalej, także stał się Polakiem, całkiem świadomie, prawda, był dość jego świadomy wybór, więc wspaniała postać.
10: Czy na tej mapie, na trasie znajdzie się też Filharmonia Warmińsko-Mazurska właśnie imienia Feliksa Nowowiejskiego?
12: Ja bym bardzo chciał, ale niestety wycieczka musi mieć zamknięty, niezbyt długi przebieg, więc nie, wszędzie nie dojdziemy, gdzie byśmy chcieli. No to będzie wokół Starego Miasta praktycznie.
10: Tak jak pan powiedział o tym dworcu właśnie, to tak sobie pomyślałam, może nie dworzec, dlatego że Filharmonia nosi imię Feliksa Nowowiejskiego.
12: No dobrze, a Kopernik? Przecież też mamy, Kopernika mamy w bardzo wielu nazwach, prawda? Ten Kopernik jest niemiłosiernie eksploatowany. A Nowowiejski nie. Uważam, że Nowowiejski jest bardzo słabo znany jako postać. On powinien być szerzej znany jako postać historyczna po prostu, pochodząca z Warmii, z Barczewa, stąd właśnie, tutaj urodzona i wyrosła w tym klimacie warmińskim, prawda? Postać, która związana jest z polskością, więc naprawdę ta osoba wymaga tego, żebyśmy o nim stale pamiętali i stale go przypominali.
9: No i proszę, jakie kwiatki powychodziły. Dlatego dla własnego spokoju dobrze jest czasem informacje weryfikować u różnych źródeł. I tak zakończymy nasze spotkanie, ale nie bójcie się, wrócę do Was na 95 FM. Obiecuję. Aga Wiśniewska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Dzień dobry wszystkim zgromadzonym przed radioodbiornikami. Jestem Aga Wiśniewska i zapraszam Was na radiową podróż po Olsztynie w naszym magazynie reporterów Meloradia. W tym odcinku dowiecie się, kim był pan Naujek i dlaczego jest patronem jednej z najładniejszych olsztyńskich kamienic. Wspomnimy sobie też, gdzie kiedyś można było chodzić w Olsztynie do kina, a na koniec wybierzemy się do Olsztyńskiego Teatru Lalek, który, przypominam, nie jest teatrem dla dzieci, tylko teatrem formy. Może być? Musi. Zatem zaczynamy, a naszym pierwszym gościem będzie Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, który opowie nam o spacerze śladami Ottona Naujaka.
12: Ten akurat spacer dość ładnie się zamyka w pewną pętlę czasową, dlatego że jesteśmy w stanie prześledzić całą drogę Ottona Naujaka przypomnę, że to był jeden z najwybitniejszych kamieniczników olsztyńskich, więc jesteśmy w stanie prześledzić całą jego drogę, prawda, przez, można powiedzieć, po Olsztynie. Nie, bo on też kupował domy, budował domy, ale też zmieniał miejsca pobytu, miejsca zamieszkania, więc to da się ładnie, że tak powiem, powiązać, ze sobą pokazać. I doszedł nam jeszcze jeden element, o którym kiedyś nie wiedzieliśmy, bo przecież ja już pierwszy artykuł o pisałem lata temu, ale wtedy jeszcze nie byłem pewny, gdzie spoczęły jego szczątki. A teraz wiemy, że on leży w Parku Pamięci Śródmieście, czyli przy przystanku Olsztyn Śródmieście. Tam właśnie jego nazwisko zostało upamiętnione na tych betonowych tablicach. Jego żony, także to tutaj bardzo dobrze możemy tą postać pokazać na mapie Olsztyna.
10: No to właśnie jak on się tak przenosił w tym Olsztynie, to gdzie jego ślady możemy znaleźć? No bo kamienica Naujaka to jest chyba taka najbardziej popularna, tak.
12: No ale są, poczynając od kamienicy, w której się cukiernia znajduje przy ulicy Kołłątaja, potem nieistniejącej już kamienicy przy ulicy Staromiejskiej, no i następnie, prawda, już ulica Dąbroszczaków i ulica Mickiewicza. Ulica Mickiewicza, tam było najwięcej jego kamienic, bo w tym rejonie on się budował. Więc tam jest zagłębie, można powiedzieć, jego kamienic.
10: Czy było coś charakterystycznego w tych jego budowlach?
12: No cóż, można powiedzieć, że były bardzo starannie zaprojektowane, były ozdobne, były piękne, dzisiaj się też bardzo podobają, więc to przede wszystkim ten kostium.
10: Wspomniał pan ulicę Dąbroszczaków, to jest jedna z ładniejszych ulic chyba obecnie Olsztyna, takich starych, zadbanych i ona chyba też odgrywała dosyć ważną rolę, bo to był jeden z tych ciągów, który był prowadzony w kierunku dworca, tak?
12: Tak, ulica była bardzo ważna, miała prestiżową nazwę, nazywała się Kaiserstrasse, czyli ulicą Cesarską, przeważnie właśnie za czasów wilhelmińskich, te najbardziej reprezentacyjne ulice, były to bardzo często właśnie ulice powiązane do dworca, nazywały się Kaiserstrasse. Także to były najbardziej reprezentacyjne, takie najbardziej prestiżowe ulice. No i tam mieszkało najlepsze towarzystwo w Olsztynie, prawda? Dlatego tam też pan Naujak inwestował, bo tam się opłacało stawiać kamienice, prawda?
10: No to w takim razie jakich jeszcze moglibyśmy tutaj takich znamienitych mieszkańców ulicy dawnej?
12: O, bardzo wielu, ale to ja pani tak nie podam z ręki. Chodziło przede wszystkim o przedstawicieli Palestry oraz miejscowych dowódców wojskowych, więc było ich tam bardzo dużo przy tej ulicy.
10: W takim razie może jeszcze, bo tak jak pan wspominał o tych rzeczach, których już nie ma, był też kiedyś taki spacer śladami kin olsztyńskich. No to w takim razie ile tych kin tutaj było? Ja pamiętam Kopernik chyba właśnie, tak? Kiedyś była też Awangarda na Starymieście, teraz już przeniesiona nieco, ale głównie kojarzę multipleksy.
12: No tak, kin było kilka, to też trzeba pamiętać, że były takie kina, które przez pewien czas funkcjonowały, a potem przestawały istnieć. Ale z reguły 4-5 kin zawsze było w Olsztynie, także były też plany odnośnie kin, no były też kina pod chmurką, to też o tym trzeba pamiętać, także tych kin było całkiem dużo. No i one odgrywały zupełnie inną rolę niż dzisiaj, prawda? Także to do kina się chodziło, to było wydarzenie. Ale takie też wydarzenie stałe, można powiedzieć. Ja jak byłem w wieku szkolnym jeszcze, w licealnym, no to spotykaliśmy się praktycznie na każdej premierze, prawda? Był nowy film, to trzeba było go obejrzeć właśnie w kinie.
10: Gdzie w takim razie były te kina? Tak podpowiedzmy tym młodym ludziom, którzy dopiero się do Olsztyna zjeżdżają, żeby trochę poznali historię tego miejsca, w którym żyją.
12: Kino, na pewno kino Odrodzenie. Najsłynniejsze chyba olsztyńskie, czyli to jest naprzeciwko ratusza, miejsce, gdzie dzisiaj nie ma już nic. Tam są chodniki, prawda, i poszerzona jezdnia. Kino zaprojektowane kiedyś przed wojną przez Ericha Mendelsona, przynajmniej jego wnętrze, zaprojektowane wnętrze budynku, jako wnętrze budynku kinowego. Było kino Awangarda, prawda, było kino Polonia, to mówię o takich największych. No były też pomniejsze kina, było słynne, było także kino dworcowe, naprzeciwko dworca było kino Student, którego wszyscy, jeżeli ktoś studiował właśnie do tego kina się chodziło. Także tych kin było całkiem sporo.
10: Spora była ta kultura rzeczywiście, taka oglądania filmów w Olsztynie.
12: No była, oczywiście. Ona cały czas się zmienia, bo pojawiła się telewizja, więc kina bardzo odczuły wtedy bardzo duży odpływ oglądających. No ale telewizja też od razu nie była tak wspaniała jak dzisiaj, prawda? Więc to trwało powoli. Ja myślę, że jednak, ja chodzę cały czas do kina i ja myślę, że jednak wyjście do kina, oglądanie filmu w kinie jest zupełnie czymś innym niż oglądanie filmu, prawda, na ekranie. A tym bardziej w smartfonie, prawda? To jest nieporównywalne.
10: A wy lubicie chodzić do kina? Między innymi o tym, gdzie kiedyś można było wybrać się na premierę filmową w Olsztynie, opowiadał nam Rafał Pędkowski z Muzeum Nowoczesności, też w Olsztynie. A teraz zapraszam was na jeden z elementów oferty Olsztyńskiego Teatru Lalek. Regularnie odbywają się tam spacery po teatrze, które przywróciła.
13: Agnieszka Roszko, jestem aktorką w Olsztyńskim Teatrze Lalek. W tym budynku jesteśmy mniej więcej od roku 1989. Jak wiemy, to był rok transformacji naszego całego kraju, całej Polski. No i my właśnie w wyniku tej transformacji otrzymaliśmy częściowo ten budynek. To jest budynek po domu partii. Żeby była jasność, ja to bardzo często właśnie podkreślam, że nie jest to budynek de facto stworzony dla Teatru Lalek, tylko jest to budynek adaptowany. I dlatego mamy tutaj tak, jak mamy, o czym jeszcze będziemy rozmawiali później. A jeśli chodzi o historię Teatru Lalek, no to właśnie niedawno był jubileusz, obchodziliśmy 70-lecie, a tak naprawdę w 1953 roku powstało Towarzystwo Kukułowe, właśnie Czerwony Kapturek i mniej więcej, już dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej pod koniec lat 50. czy w połowie lat 50. przekształcono to towarzystwo w Państwowy Teatr Lalek Czerwony Kapturek. I ta nazwa funkcjonowała naprawdę bardzo długo, bo na pewno chyba z 20 lat, jak nie więcej. Jak nie 30, bo nawet jak ja zaczynałam pracę tutaj w 1993 roku, to jeszcze teatr się nazywał Czerwony Kapturek. Ja jeszcze tutaj zaczynałam pracę jako studentka i teatr właśnie taką nazwę miał. Teraz już jesteśmy Olsztyńskim Teatrem Lalek, co jakby od razu sygnalizuje, że to nie jest teatr tylko i wyłącznie dla dzieci. Teatr Lalek, jak wiadomo, jest to teatr formy, a nie tylko tak, jak wszyscy myślą, że są laleczki. Nie, nie, nie. Są bardzo różne formy, ożywiamy przedmioty, gramy w maskach. serdecznie zawsze zapraszam, bo jest tak różnorodny repertuar naszego teatru i różnorodny w ogóle jakby gama form, z jakimi gramy, z jakimi się tutaj spotykamy, jest naprawdę duża. No ja, to taka historia trochę banalna, ponieważ ja już w szkole podstawowej wiedziałam, że chcę zostać aktorką. Pochodzę z Białegostoku. W Białymstoku, jak wiadomo, jest Wydział Sztuki Lalkarskiej, znaczy teraz to już jest, inaczej to się nazywa, za moich czasów to była Akademia Teatralna Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, tak się to nazywało. Był to odłam Warszawskiej Szkoły Teatralnej. No i jakoś tak, w ogóle pierwotnie miałam być w Toruniu, ale tam się troszeczkę sprawy pokomplikowały i ściągnął mnie tutaj nieżyjący już mój profesor, znany na pewno wszystkim olsztynianom, twórca olsztyńskiej pantomimy, pan Bogdan Głuszczak, który był moim profesorem na studiach i po prostu taką sierotę ściągnął tutaj na drugi dyplom, ponieważ ja jeden dyplom zrobiłam w szkole, a drugi dyplom właśnie zrobiłam tutaj w Olsztyńskim Teatrze Lalek, to był dyplom w maskach, sztuka słowik. My tutaj mamy w ogóle w teatrze coś takiego jak edukację teatralną. Przychodzą do nas grupy, ale my im głównie opowiadamy tylko i wyłącznie o lalkach albo o technikach lalkowych. Pokazujemy zarówno, jeżeli jest możliwość, zarówno dużą scenę, jak i scenę kameralną. A tak pomyślałam sobie, że można to jakoś rozszerzyć, bo z reguły wiemy, że bardzo ludzi czy publiczność interesuje to, co się dzieje z tyłu. To też tak nie do końca, bo oczywiście nie możemy zdradzać wszelkich sekretów, ale ten pomysł właśnie się narodził z tego, z ciekawości ludzkiej, tak? Żeby właśnie pokazać publiczności, jak pracujemy, jak wyglądają nasze pracownie, szczególnie pracownia akustyczna, bo w zasadzie do niej w ogóle się nie wchodzi, więc spacer po teatrze to jest jedyna możliwość, żeby tam wejść, bo do pracowni plastycznej, owszem, również jeżeli prowadzę edukację, czy koledzy moi prowadzą edukację, bo to jest u nas zmienne, jest rotacja, natomiast spacer po teatrze prowadzę ja tylko i wyłącznie. I właśnie tak jak mówiłam, pracownia jest do zobaczenia jakby podczas edukacji, również podczas spaceru. Natomiast tam, gdzie pójdziemy, czyli pójdziemy do piwnic, zobaczymy, to już zdradzam, zobaczymy magazyn lalek, to możemy zobaczyć tylko i wyłącznie podczas spaceru. Tam są urządzenia, to znaczy stoją dwa stoły mikserskie. Jakbyśmy tam wprowadzili po prostu tabun dzieci, lat powiedzmy na oko 9, no to byśmy już tam za bardzo nie mieli co zbierać. Oczywiście no sprzęt mamy jaki mamy i bardzo dobrze by było, żeby były po prostu nowsze. Robimy czym możemy, o może tak to ujmę. No bo szczerze przez 30 lat, proszę Państwa, no tutaj była tylko kosmetyka robiona tak naprawdę w całym budynku. A to pomalowaliśmy, a to coś tam, a to był remont toalet. Tak naprawdę to było wszystko. Natomiast jeśli chodzi o scenę, no fakt, zrobiliśmy scenę kameralną, tak, bo jej nie było. Ona powstała po jakimś czasie, dokładnie wtedy, kiedy dyrektorem był pan Krzysztof Rościszewski, nieżyjący już. On po prostu powołał tą scenę do życia, bo myśmy mieli tylko dużą scenę. I tak naprawdę jeździliśmy tylko w terenie, a właśnie, to jest bardzo ważny aspekt naszej pracy. Byliśmy teatrem objazdowym tak naprawdę, dlatego że w momencie, bo tak jak wcześniej, ja nie powiedziałam tego wcześniej, pani zapytała tą historię, jeszcze na sekundkę wrócę. Na pewno wszyscy znają osławiony belwederek, który stał na placu Bema, niedaleko dworca, więc wszystkie dzieci miały blisko, bo prosto z dworca szły do teatru. Ale niestety belwederek się zawalił już ze starości, w momencie, kiedy chciano poszerzyć widownię, bo już była niewystarczająca i w momencie, kiedy zaczęto pracę, żeby poszerzyć widownię, belwederek się zawalił, więc stwierdzono, że no nie ma sensu w ogóle robienia czegokolwiek tam w tamtym miejscu, no i właśnie mamy rok 89 i dostajemy dom partii. No ale trzeba było to wszystko jakoś zaadaptować, więc to wymagało czasu. I myśmy w tym czasie jeździli właśnie po całym województwie warmińsko-mazurskim i nie tylko po warmińsko-mazurskim. Graliśmy w tak dziwnych miejscach, w tak małych miejscowościach. Powiem tak, ja to z bardzo dużym sentymentem wspominam, dlatego że czasami w takiej miejscowości, gdzie tak naprawdę było przysłowiowe 10 chat i świetlica, w której graliśmy właśnie, to i przyjeżdżały dzieci z okolicznych wsi, to był dla nich jedyny kontakt z teatrem. One pierwszy raz na przykład były dzieci, które pierwszy raz widziały lalki. Więc to również dla nas była taka praca, no powiedzmy, trochę się czuliśmy jak w XIX wieku, doktor Judym co najmniej, albo coś w tym stylu, że przyjeżdżamy, prawda, z kulturą, niesiemy, że tak powiem, ten kaganek

0: to trzeba podkreślić, że byliśmy również teatrem objazdowym.
1: O olsztyńskim Teatrze Lalek opowiadała nam aktorka Agnieszka Rożko. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam w tym wydaniu naszego magazynu. Aga Wiśniewska, dzięki i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Halo, halo, czy ktoś mnie słyszy? Aga Wiśniewska melduje się na stanowisku i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Ponieważ trochę gości nam się dzisiaj zebrało, to ja raczej im oddam głos i to w podskokach, bo nasz czas antenowy nie jest z gumy. Już za chwilę aktorka Agnieszka Rożko opowie nam o trudach pracy w Teatrze Lalek i zdradzi, o co najczęściej pytają uczestnicy spacerów po OTL-u i zajęć edukacyjnych organizowanych właśnie przez Olsztyński Teatr Miejski.
0: Również powiem tak naprawdę szczerze, to chciałam ludziom również pokazać, w jakich warunkach pracuję. Bo często spotykamy się z taką opinią jako środowisko, czy jako lalkarze, że to jest bardzo lekka praca, o tam przyjdą, pomachają laleczkami i wyjdą. No więc jak ludzie przyjdą i skorzystają z takiego spaceru po teatrze i zobaczą, jak to wygląda, no to trochę zmieniają zdanie. I to też jest powód, dla którego ja po prostu te spacery prowadzę i opowiadam ludziom, jak wygląda nasza praca. Bo naprawdę, proszę mi wierzyć, 90% społeczeństwa nie ma o tym bladego pojęcia. Zadziwiają warunki, w jakich pracujemy, to powiem uczciwie, bo zaczynają doceniać naszą pracę bardziej. Pytania najczęstsze, no to ile się przygotowujemy do roli? Czy to trwa długo, czy krótko, jaki czas jest poświęcony na próby. Czasami dzieci szczególnie właśnie pytają, z czego są na przykład zrobione poszczególne lalki, albo jak to działa, coś tam na przykład. No nie zawsze to zdradzamy, bo to musi zaistnieć magia teatru, więc nie można wszystkiego sprzedać. O co jeszcze pytają? A no tak, no, bardzo prozaiczna sprawa, pytają o zarobki. Tak naprawdę, szczególnie jak już przychodzą starsze takie dzieci na edukację, czy przy spacerze, przy teatrze to się nie zdarza, bo to są grupy z rodzicami, więc jakoś nie wypada o to zapytać. Natomiast podczas edukacji, kiedy na przykład przychodzą dzieci już takie nastolatki, powiedzmy 11, czy 12, czy 13 lat, no to padają takie pytania. Tak, i też padają, ponieważ no, mamy zupełnie inne pokolenie, ono jest wychowane na castingach i na serialach, więc im się wydaje, fajnie jest, przychodzimy, pstryk z ulicy, fajnie. I tu pani wchodzi, pani bierze lalkę, pani robi i jest fajnie. No nie, to tak nie działa. Więc również o tym opowiadam, jaka jest też droga, jeżeli to oczywiście kogoś interesuje, jaka jest droga po prostu do tego, żeby stać się lalkarzem, żeby pracować w Teatrze Lalek. No, że to nie jest casting, że to trzeba skończyć studia i naprawdę ciężko. Oczywiście mamy też adeptów sztuki, ale to jest naprawdę ciężka praca i to trzeba się tego nauczyć. Także to, no jeśli chodzi o pytania, tak, no pytania o zarobki, tak, bywają, tak. Ja zawsze swojej publiczności, osobom, które przychodzą na spacer po teatrze, ja zawsze mówię, że oprócz sceny dla mnie osobiście najważniejsza jest pracownia plastyczna. My mamy świetną pracownię plastyczną. To mówię bez żadnej fałszywej skromności. Dziewczyny są naprawdę świetne. To jest bardzo dobra pracownia. One potrafią praktycznie zrobić wszystko. Proszę mi wierzyć, naprawdę wszystko. Dziergają, szyją, malują, kleją, wycinają. No, wszystko zrobią. Co trzeba, co jest potrzebne do sztuki, nasza pracownia to wykona. No, bo żeby nie oni, oczywiście ja abstrahuję od kostiumów, no bo wiadomo, że kostiumy również szyjemy, nasza pracownia szyje kostiumy. My bardzo rzadko coś kupujemy. Zdarza się oczywiście, że coś zamawiamy, bo na przykład czegoś nie ma, albo coś jest bardzo szybko potrzebne, a nie ma czasu na wykonanie, więc to wszystko jest robione w pracowni. Również nadmienię, że również powodów ekonomicznych tak jest, ponieważ my jako teatr, jako placówka miejska, no nasza dotacja nie powala. Umówmy się. I przez ostatni okres byliśmy naprawdę traktowani bardzo po macoszemu. Troszeczkę to się zmienia, ale wcześniej to naprawdę, naprawdę było ciężko.
1: A skoro jest coraz lepiej, to teraz dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczorowski pochwali się, na jakie fajne wydarzenia dostali dofinansowanie.
3: Olsztyński Teatr Lalek oczywiście gra dla dzieci, ma spektakle dla dzieci i to jest większość naszego repertuaru. Natomiast jesteśmy teatrem konwencji, gatunku. Teatr Lalek nigdy nie był teatrem młodego widza. To jest historycznie związane z czasem po II wojnie światowej, kiedy artyści, lalkarze na jednym z konwentów podjęli decyzję, żeby też ich władze komunistyczne nie utrąciły,

0: wróciły finansowania, że przejmą rolę po likwidowanych, wygaszanych lub przekształcanych teatrach młodego widza, które istniały na przełomie lat 40. i 50. Wówczas teatry lalek przejęły ten repertuar dla dzieci. I tak w zasadzie do dzisiaj to pokutuje, ponieważ to i tak jest w większości dla najmłodszej widowni, dla przedszkolaków, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Natomiast staramy się, żeby ten stereotyp przełamywać. Akurat Olsztyński Teatr Lalek ma w swoim repertuarze już od co najmniej 3 dekad spektakle regularnie produkowane i grane dla widzów starszych niż dzieci, dla młodzieży i dorosłych. To są spektakle i starsze, i nowsze. Wciąż grani są u nas Chłopcy z Placu Broni. To zresztą teraz piętro niżej kończy się spektakl. Spektakl, który ma chyba 16 lat, a w ogóle się nie zestarzał. Może aktorzy troszeczkę, ale to tylko nabrało charakteru. Te podwórkowe animozje, wojenki i jak bardzo to rzutuje na los tych najsłabszych i że w wojnie tak naprawdę wszyscy obrywamy, to ten spektakl o tym bardzo mocno opowiada. Także Teatr Lalek, w tym Olsztyński Teatr Lalek, to jest teatr dla każdego, niezależnie od wieku. Zależy nam na tym, że nawet jeżeli gramy spektakle w danym tygodniu tylko dla dzieci, żeby to był pretekst do spotkania międzypokoleniowego, familijnego, żeby dzieci przyszły z bliskimi sobie dorosłymi. W tygodniu oczywiście dla grup zorganizowanych, są to przedszkola, szkoły, no ale dzieci same nie podejmują tej decyzji, żeby do nas przyjść kupić bilet. To są decyzje opiekunów, nauczycieli, przedszkolanek. Także to jest czas spędzony wspólnie. A potem tematy, które były poruszane w spektaklach, są również pretekst do tego, żebyśmy wspólnie o tym porozmawiali. My do naszych spektakli też dodajemy bardzo często działania edukacyjne, a to spacer po teatrze, a to edukacja teatralna, kontekstowa związana z naszym danym spektaklem, po to, żeby rozwinąć trochę myślenie, wyobraźnię otworzyć, trochę pomóc również dorosłym, żeby nie bali się rozmawiać o tym, co zobaczyli na scenie. Także staramy się, żeby ten czas mógł zostać wartościowo spędzony, niezależnie od wieku, czy dzieci przyjdą z opiekunami, czy z rodzicami, czy z rodzeństwem starszym, czy z dziadkami, czy z jeszcze jakimiś innymi bliskimi sobie dorosłymi. My tutaj mamy bardzo szerokie plany na rozwijanie repertuaru dla dorosłych i dla młodzieży. Niedawno dostaliśmy dofinansowanie z programu Teatr Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zasadzie 2 dofinansowania i 2 związane z rozwojem teatru dla dorosłego widza. Pierwszy dotyczy tego, że na 3 lata dostaliśmy grant, dzięki któremu rok w rok będziemy mogli przygotować spektakl lalkowy dla dorosłych. Przygotujemy wampira Reymonta w okolicach Międzynarodowego Dnia Teatru na dużą scenę. Przygotujemy Fausta Goethego i to jest coś niebywałego, ponieważ Faust w teatrach lalek w Polsce był zrealizowany do tej pory tylko raz. I było to w latach 80. i właśnie tutaj w Olsztynie. Także nikt później nie sięgnął po ten kanoniczny tekst europejskiej literatury, co więcej, we fragmentach również lektury szkolnej. Więc tutaj ten eksperyment formalny, jak przełożyć ten poetycki, wielki tekst opowiadający o uniwersalnych rzeczach, o ucieczce czasu, o tym, jak zatrzymać czas, jak uchwycić wszystko, co dla nas ważne w otaczającej codzienności, zostanie przygotowany spektakl z elementami ożywionej formy na dużą scenę, na co najmniej 10 aktorów. A w 2027 porywamy się na bardzo szalony projekt dla dorosłych. Otóż przygotujemy lalkową komedię poświęconą życiu i twórczości Immanuela Kanta. Także postaramy się, żeby było bardzo zabawnie, przewrotnie, żeby ta filozofia uważana za trudną, niezrozumiałą została ubrana w taką formę i ta taka hermetyczność w ogóle postaci Kanta, o którym się mówi, że nigdy nie wyjechał z Królewca, oddalonego od Olsztyna tylko 150 km, była pretekstem do opowieści o bardzo zabawnym człowieku i o jego życiu. A jeszcze z innego programu Wydarzenia Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży na część, która zaprezentuje najciekawsze, najbardziej innowacyjne spektakle teatru lalkowego dla młodego widza.
1: A co byśmy zawrotu głowy od tego teatru nie dostali, to teraz zapraszam Was na wycieczkę z przewodnikiem PTTK Marianem Jurakiem, który wprawdzie zacznie nasze spotkanie od wyjaśnienia, o co chodzi z dziurą przed Wysoką Bramą w Olsztynie, ale później nieco zmienimy kierunek.
2: Jak mamy mówić o tym wykopalisku, które jest przed Wysoką Bramą, to jest fragment obwarowań miejskich. Dowiedzieliśmy się, i to zupełnie nie tak dawno, patrząc na historię, że Olsztyn był lepiej obwarowany, niż nam się wydawało kilkadziesiąt lat temu. Jeden fragment obwarowań odkryty został przy okazji obowiązkowych badań archeologicznych prowadzonych przy okazji budowy linii tramwajowej. Plany różne były, ale to strasznie kosztowne plany były na zagospodarowanie tego obszaru. No, będzie, stanie się to, że pewnie w najbliższym czasie ta rondella zostanie zasypana, ale ślad po niej będzie uwidoczniony przed wejściem do Starego Miasta, przed wejściem na Stare Miasto. Wiadomo będzie, że tam taki obiekt jest. To nie jedyny ślad, który jest pod ziemią. Jak idziemy wokół Starego Miasta, to warto popatrzeć, że na niektórych chodnikach mamy zamiast płytek w kolorze szarym, mamy płytki i cegiełki w kolorze czerwonym. To jest uwidocznienie murów obronnych otaczających miasto. Także też taka ciekawostka dla mieszkańców i dla gości. A ta rondella, będzie wiadomo, że była.
1: Jak ona pełniła funkcję? Czy ona była jakoś powiązana z tą wysoką bramą?
2: Tak, oczywiście była powiązana, dlatego że takie rondelle, takie baszty na szyi na przykład w innych miejscach gdzieś tam występujące nie w Olsztynie, to są miejsca, z których można bezpiecznie się dostać do nich i z nich ostrzeliwać atakującego wroga po zewnętrznej stronie muru. To taka jest istota tych urządzeń obronnych.
1: No i teraz skoro o tych urządzeniach obronnych, tych narzędziach obronnych zaczęliśmy wspominać, to przyszło mi do głowy Dobre Miasto, bo tam przecież też jest baszta i trochę tych murów też obronnych zostało, prawda?
2: Tak, zostały mury obronne, została baszta bociania tak zwana, choć bociany już od wielu lat tam nie chcą gniazda założyć. Niestety Stare Miasto spłonęło i zostało odbudowane w sposób modernistyczny. Został tylko niewielki odcinek właśnie na murach obronnych, gdzie jest to ten skansen miejski Dobrego Miasta. No ale w Dobrym Mieście jest parę innych ciekawych zabytków. Absolutnie prima sort, pierwszego wyboru zabytkiem jest kolegiata dobromiejska z XIV wieku. Potężny kościół, drugi co do wielkości gotycki kościół na Warmii z bardzo ciekawym wyposażeniem. Wyposażenie z różnych epok pochodzi, w większości z okresu baroku. No i dla ciekawych zwiedzania i poszukiwania podpowiem, że tak warto poszukać, gdzie są w szklanej trumnie czy przeszklonej trumnie złożone relikwie świętego Innocentego. Zapraszam do Dobrego Miasta i jak już znajdziecie te relikwie świętego Innocentego, to jak pójdziecie na drugi koniec tej nawy, to zobaczycie na drzwiach portret Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, biskupa warmińskiego, tytularnego biskupa warmińskiego, który został wybrany na papieża. Więc jeden biskup warmiński stał się papieżem.
1: No dobra, a jakie jeszcze w takim razie zabytki, takie godne uwagi ma Dobre Miasto? Jak się już tam wybierzemy, na przykład robiąc sobie wypad z Olsztyna, organizując sobie wypad z Olsztyna, to na co jeszcze warto zwrócić tam uwagę?
2: Zachęcam do wypadu z Olsztyna rowerem. To jest rowerem około 30 km. Jest Łynostrada, trasa rowerowa, spokojna. W tej z powrotem razem 60, to nie jest dystans na rower. I można zobaczyć tak, wspomnianą kolegiatę, ale także kościół świętego Mikołaja, barokowy kościół ceglany, który stoi przy wjeździe z Olsztyna i w tej chwili pełni funkcję kościoła obrządków wschodnich, a naprzeciw niego dawny kościół ewangelicki, tak zwany kościół szynklowski, który od wielu lat pełni rolę biblioteki miejskiej, więc jest co w tym Dobrym Mieście pooglądać.
1: A gdybyśmy chcieli zobaczyć też najbliższe okolice Dobrego Miasta, czy warto jeszcze tam gdzieś się udać?
2: Oj, pewnie, że warto i to w bardzo wiele miejsc. Warmia jest bardzo bogata w zabytki. Blisko w Glotowie jest Kalwaria Warmińska i też ciekawy XVII-wieczny kościół barokowy, bardzo ładny kościół barokowy, więc można zobaczyć w Dolinie Rzeki Kwieli Kalwarię Warmińską. Ale jak ktoś chce w inną stronę, to dwa bardzo ładne kościoły są bardzo blisko Dobrego Miasta, tylko po przeciwnej, po wschodniej stronie. Glotowo jest po stronie zachodniej, a po wschodniej stronie mamy bardzo imponująco wyglądający wiejski kościół w Międzylesiu i ładnie na górce, na wzgórzu położony kościół wiejski w Orzechowie. To tak w samej okolicy Dobrego Miasta. Bo jak to kiedyś powiedział olsztyński arcybiskup, na tej Warmii to co większa wieś, to prawie katedra stoi.
1: Czyli lubimy w kościoły?
2: To znaczy one są dowodem, są dokumentem historii, są dokumentem sztuki, dziełem architektury i są bardzo warte oglądania.
1: O atrakcjach Dobrego Miasta i jego okolic opowiadał nam Marian Jurek, przewodnik PTTK, a ponieważ to już wszystko, co dla Was przygotowałam tym razem, kłaniam się nisko i mówię do następnego. Aga Wiśniewska.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: A cóż to? Nic strasznego, moi drodzy, to tylko wybiła godzina magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Aga Wiśniewska, będę Wam dziś robiła zadzwonnika, a razem ze mną przed mikrofonami zasiądzie dwóch panów. Naszym pierwszym gościem będzie przewodnik PTTK Marian Jurak, który opowie nam tym razem o WDK-u i olsztyńskim stadionie leśnym, który pamięta dni z zawodami zapierającymi dech w piersi. Jesteśmy w Olsztynie i chciałabym, żebyśmy teraz się wybrali na właściwie już kraniec Zatorza, niedaleko Wadonga, jeszcze zanim się wybierzemy do Dywit, po lewej stronie jest bardzo ładny budynek, który z mojej perspektywy, chociaż gusta bywają różne, kiedyś był jeszcze ładniejszy i tam się bardzo, bardzo dużo rzeczy działo. Mówimy o obecnej siedzibie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych, które większość nieco starszych olsztyniaków zna pod zupełnie inną nazwą.
2: Tak jest. Ja wciąż jeżdżę autobusem linii numer 107 do WDK-u, dlatego że tam przez wiele lat funkcjonowała jednostka, która nazywała się Wojewódzki Dom Kultury. Ale jak doszło do zmian w naszym kraju, to i nazwa, i funkcja tego obiektu przestała być ta historyczna i w związku z tym zmieniło się to na CEIK. Ale nazwa WDK na Zatorzu, szczególnie gdzie mieszkam, funkcjonuje wśród starszych mieszkańców również, ale to nie jest tak daleko od Olsztyna, to dzisiaj jest Olsztyn. To kiedyś była wyprawa dla olsztynian, którą zresztą Alojzy Śliwa ładnie opisał w Spacerkach po Olsztynie, jak to mieszkańcy Olsztyna wybierali się tam do tego Jakubowa, bo to jest część Olsztyna, która nazywa się Jakubowo, po to, żeby odpocząć, pobalować, bo tam była restauracja, odbywały się występy, była scena. Tam zresztą odbyła się też w 1910 roku wielka prowincjonalna wystawa przemysłowa, ale to jest temat znowuż na inną opowieść, nie na tą. Natomiast to Jakubowo to było miejsce odpoczynku olsztynian przez wiele, wiele lat. I w końcu XIX i XX wieku, i przed wojną, i po wojnie w tym XX wieku chodziło się do parku, przy fontannie siadło, wypoczęło, można było się pobawić, posłuchać zespołów. No i chyba tak jest do tej pory.
1: Trochę tak, chociaż mam wrażenie naprawdę, że kiedyś to wszystko miało taki trochę inny klimat. Te panie w bolowych sukniach tak mi się kojarzą jakoś z tym miejscem. Piękne, jasne okna. No i właśnie, czy tam obok też mieszkał jakiś gospodarz tego miejsca? Jak to w ogóle, dlaczego w ogóle to miejsce powstało?
2: Ono powstało w wielu etapach. Ta restauracja Jakubowo najpierw była tam, gdzie jest leśniczówka, po prawej stronie, jak jest przystanek dla wysiadających. Leśniczówka istnieje do tej pory. Po czym wybudowano, rozbudowano to Jakubowo. Na dodatek tam jeszcze są dwa cmentarze z I wojny światowej. Po lewej stronie drogi jest cmentarz żołnierzy niemieckich, natomiast po prawej stronie drogi, zarośnięty dość mocno niestety, cmentarz żołnierzy rosyjskich z I wojny światowej, więc tam też taka historia się toczy. I stopniowo to Jakubowo, park Jakubowo rozbudowywano, szczególnie intensywnie przygotowując się na ten 1910 rok na wystawę przemysłową, na prowincjonalną wystawę przemysłową. I tak krok po kroku zrobiło się to miejsce wypraw mieszkańców Olsztyna. Las miejski, niedaleko w lesie miejskim w zimie, tor saneczkowy był, były spływy łodzią, rzeką Łyną, aż do mostu na Wadongu można było płynąć taką pychówką, siadali ludzie na łódkę i ktoś tam tą łódką sterował i płynęło się na taką ciekawą wycieczkę. Także to dlatego to Jakubowo stało się takie znane. Niestety Sowieci Jakubowo spalili. Ten budynek, który dzisiaj stoi, to są mury magistralne tego dawnego przedwojennego Jakubowa. Był nawet pomysł taki, żeby przykryć go spadzistym dachem, ale jakoś to pewnie pieniądze, pewnie ileś tam działań. W związku z tym, jak robiono ostatni remont, nie wrócono w całości do przedwojennej architektury, choć jak się porówna zdjęcie przedwojenne od strony tego małego jeziorka Mumel i wygląd obecny, to łatwo znajdziemy nawiązania mówiące, że jest to ten sam budynek.
1: I jeszcze z grafity chyba się z grafita pojawiły się.
2: Z grafita to jest taki olsztyński, pewnie nie tylko olsztyński, sposób na dekorację za niewielkie pieniądze. Mamy tych z grafit trochę i tam są z grafita na budynku CEIK-u. Chciałem powiedzieć WDK-u, ale powiem CEIK-u. No i w paru innych miejscach w Olsztynie, ale to też ciekawy temat, skąd się one wzięły, dlaczego, jak je robiono, na długą opowieść.
1: No to na tę opowieść będziemy się musieli jeszcze oddzielnie umówić, ale skoro jeszcze mówimy sobie o tym terenie przy obecnym CEIK-u, czasami tam spacerując i idąc w kierunku Łyny, też mijając stadion leśny po prawej stronie, można zauważyć gdzieś tam wystające jakieś takie fundamenty. No i teraz moje pytanie brzmi, czy to są fundamenty po jakimś ogrodzeniu, czy po jakichś innych budynkach, czy coś wiadomo na ten temat?
2: To znaczy, pani nie może pamiętać tego stadionu leśnego tak, jak on wyglądał. I te resztki kamienne to są resztki trybun Stadionu Leśnego, jakieś pewnie fundamenty po spalonych zabudowaniach Stadionu Leśnego. Wspomnienie Olsztynian to jest stadion, który się w olsztyńskiej tradycji zachował z racji rekordu świata. W 1960 roku Józef Schmidt, honorowy obywatel Olsztyna zresztą, który niedawno z tym światem się rozstał, skoczył trójskoku, słynne 17 metrów 3 centymetry, bijąc rekord świata. Było to tak, że jak to na zawodach lekkoatletycznych, dzieje się różne rzeczy się dzieją na płycie stadionu, ale po tym skoku zamarła cisza, bo wiadomo było, że skok wyjątkowo udany i czekano w tej ciszy na oficjalne ogłoszenie wyniku. To szybko idzie w takich zawodach. No i wrzawa wielka, hura, sukces Schmidta, ogłoszony rekord świata 17 metrów 3 centymetry.
1: To znów pojawiło mi się pytanie, co się wydarzyło, że ten stadion został tak zaniedbany, że teraz to jest właściwie po prostu zielona polana.
2: Historia jest taka, że przyszły dożynki. Dożynki to był czas, kiedy robiono bardzo duże inwestycje. Taka była gierkowska tradycja, że tam, gdzie wybierano miejsce na dożynki, tę miejscowość, to pakowano kupę pieniędzy w nowe drogi, mosty, coś jeszcze. Potrzebny był stadion dożynkowy. No i podjęto decyzję o budowie nowego stadionu, tego, który stoi przy fabryce opon, w złym miejscu. Tam miejsce od strony gruntu wymagało wiele prac, a nie zdecydowano się wówczas na to, żeby wyremontować stadion leśny. I od tego czasu to jest okres degrengolady stadionu leśnego i już go mieć nie będziemy.
1: Nie traćmy nadziei, panie Marianie. Ja naprawdę wierzę w to, że tak jak teraz się trochę więcej na tym zatorzu zaczęło dziać, zresztą przecież urząd już podejmuje pewne kroki, żeby tam pewne centrum sportowe powstało.
2: Ale to nie w tym miejscu, to nie na Stadionie Leśnym, tylko na dawnym stadionie Warmii, czyli to był kolejowy klub sportowy, KKS Warmia. Dobry klub sportowy, który przez pewien czas w latach 60. piłkarską gdzieś tam nawet wysoko stał w skali kraju. No i tam będzie centrum takie szkoleniowe dla młodzieży, dla młodych ludzi, żeby sobie pokopać piłkę. Bardzo fajna inicjatywa.
1: Tak sobie teraz w ogóle pomyślam, jak o tym opowiadamy, jak to kiedyś było, że i właśnie były takie miejsca, gdzie można było potańczyć. Sporo tego sportu było też na terenie Olsztyna, to chyba było dobre miejsce do życia, tak w ogóle, i to od lat.
2: Od lat Olsztyn był fajnym miejscem do życia, do mieszkania, bo tak, hasło pod tytułem Mieszkamy na wakacjach to jest hasło współczesne, ale my mieszkamy na wakacjach, jak ja jestem już olsztyniakiem od bardzo wielu lat, to zawsze mówiłem, że mieszkamy na wakacjach, bo nie trzeba wyjeżdżać, żeby być nad jeziorem, w lesie, odpocząć. To z tego powodu też, ale też i liczba wydarzeń kulturalnych zawsze w naszym mieście była wystarczająco duża, żeby nie móc skorzystać z tego, co by człowiek chciał, bo osiołkowi w żłobu dano i trzeba wybierać, prawda? W jednym owie, z drugim siano i tu pachnie i tu nęci i co zrobić?
1: Między innymi o Stadionie Leśnym w Olsztynie opowiadał nam Marian Jurak, przewodnik PTTK. Na początku wspominałam, że gości dziś będzie dwóch i słowa dotrzymuję. Panie i panowie, zapraszam na rozmowę z wicedyrektorem Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, Andrzejem Fabisiakiem. Wybiegając może troszkę w przyszłość, czy ten teatr, ten gmach, no bo teraz trzeba to trochę chyba rozdzielić. No właśnie, mamy teatr jako budynek i teatr jako zespół. Czy zespołowi wystarcza to, co ten budynek oferuje? No bo czasy się trochę zmieniły. Myślę, że macie smaka na coraz nowsze i ciekawsze rzeczy. I czy one są możliwe jeszcze do realizowania tutaj w tych przestrzeniach?
4: Myślę, że ta infrastruktura jest już nie taka bardzo nowoczesna, ale na pewno te cztery sceny, które mamy, scena kameralna, margines, duża scena, no scena u Sewruka, która w zasadzie jest swoistego rodzaju takim poletkiem doświadczalnym dla adeptów sztuki aktorskiej, czyli słuchaczy studium aktorskiego przy Teatrze Jaracza, ale myślę, że ta infrastruktura na pewno w sposób dość optymalny zapewnia realizację bardzo różnych wizji reżyserskich. Oczywiście, że cały park zaplecza technicznego, logistycznego, tu na pewno bardzo dużo jest takich koniecznych wręcz elementów do modernizacji, bowiem niektóry sprzęt jest bardzo przestarzały już, ale generalnie mamy też już w tych urządzeniach technicznych bardzo nowoczesne rozwiązania i myślę, że to jest to, co stanowi sens pracy dla aktorów i zespołu technicznego, że ta infrastruktura może w większości przypadków spełniać ich oczekiwania.
1: Czego można byłoby Wam życzyć na kolejne 100 lat?
4: Najważniejszą wartością teatru jest dialog z widzami. I myślę, że teatr dopóty będzie święcił triumfy, dopóki będzie przychodziła do niego publiczność. I jeśli ten dialog będzie bardzo żywy i będzie obchodził naszych widzów, więc ta rozmowa, w której my będziemy bardzo wiarygodni dla widza i intrygujący, jeśli chodzi o rozmowę, czyli rozmowę, myślę tutaj o budowaniu pewnego dialogu związanego i w tym kontekście bardzo szerokim, czyli począwszy od wartości, filozofii życia do też elementów rozrywki, czyli dość bogatego, szerokiego spektrum. Tak więc życzmy sobie, by jak najczęściej, jak najliczniej publiczność odwiedzała Teatr imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
1: Na koniec jeszcze jedna rzecz, bo to jest w sumie coś nowego, co pojawiło się tutaj w Olsztynie razem z nowym dyrektorem. To, że zaczęliście trochę sygnować się właśnie tym, że jesteście teatrem Warmii i Mazur. I te spektakle też zaczęły się trochę częściej pojawiać, właśnie poruszające temat naszego regionu, prawda?
4: No myślę, że bardzo to ważny nurt. Paweł Dobrowolski bardzo mocno zaakcentował już w swoim programie, aplikując do tego konkursu na dyrektora, żeby ten nurt związany z naszą historią, z szukaniem naszej tożsamości był bardzo mocno zaznaczony i tak się stało. Co ważniejsze, że mamy bardzo dużo głosów osób, które nas odwiedzają, że jest to bardzo dla nich cenne, bardzo wartościowe. Pamiętajmy o tym, że często towarzyszą temu spotkania z autorami tych spektakli, zarówno jeśli chodzi o dramatopisarzy, powieściopisarzy, reportażystki, jak i twórców. Czyli jest też bardzo bogata oferta, żeby spektakl nie kończył się tylko i wyłącznie wejściem i wyjściem, oglądając inscenizację, ale też, żeby do tego była też przestrzeń do rozmów dla tych, którzy tego oczekują. Natomiast niewątpliwie z jednej strony to jest budowanie strategii wokół historii naszego regionu, zawsze przez pryzmat funkcjonowania tego człowieka tu i teraz, czyli z perspektywy nie muzealnej, tylko żyjących teraz, ale też bardzo istotna i ważna sprawa, tak jak w przypadku naszego festiwalu Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur, że ta formuła poszerza niejako obecność teatru nie tylko w Olsztynie, ale również w naszym regionie. I myślę też, że swoistego rodzaju wizja marketingowa związana z Teatrem Warmii i Mazur bardzo dobrze funkcjonuje w przestrzeni ogólnopolskiej, bo dla niektórych ograniczenie tylko tego teatru do Olsztyna czasami nie jest tak silne i mocne, jak w przestrzeni Warmii i Mazur.
1: Teatr Warmii i Mazur. Ładnie to brzmi, prawda? Naszym gościem był Andrzej Fabisiak z Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie i tym spotkaniem kończymy to wydanie magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Odmeldowuje się Aga Wiśniewska. Pa!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pko.com.pl.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Agnieszka Wiśniewska, dzień dobry. Czas na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie wybrzmią głosy dwóch panów. Jeden z nich będzie opowiadał nam o olsztyńskich wieżach i wystawie, którą można oglądać w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. A drugi, który przejmie zaraz stery naszej anteny, opowie o lalkach, które są wykorzystywane w olsztyńskim teatrze, a jakże lalek. Od siebie mogę dodać, że to małe arcydzieła, które można oglądać na korytarzach teatru. To przede wszystkim lalki, które grają w minionych spektaklach. Naprawdę warto się im przyjrzeć i wyobrazić sobie, jak mogły się poruszać ożywione przez aktorów. No dobrze, to zamiast się tutaj mądrzyć, ja może po prostu oddam głos naszemu gościowi. Przed Wami Tomasz Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek.
10: Formy są tak różnorodne, że w zasadzie jedynym ograniczeniem do tego, jakie są formy, to jest wyobraźnia twórców. Oczywiście mamy pewne kanony lalek, takie klasyczne, takie jak często w ogóle są utożsamiane ze wszystkimi możliwymi lalkami. To są na przykład pacynki. Pacynki, czyli lalki na rękę, zakładane na rękę, często z rękami, które są animowane przez dwa palce z boku, albo z pyskującą twarzą. One są najczęściej grane za parawanem, albo za jakiegoś okna, za jakiejś powierzchni, która zasłania trochę animatora. Ponadto z takich klasyczniejszych form są marionetki. To jest bardzo trudna sztuka. Marionetki to są lalki prowadzone z góry na sznurach. One mają często kilkanaście sznurów po to, żeby każdy staw, noga, pięta, kolano, tułów, lędźwie, głowa czy ręce i wszystkie stawy ruchome, nadgarstki i łokcie były animowane oddzielnie. To jest niesamowicie precyzyjna sztuka, zamierająca. Coraz mniej jest specjalistów potrafiących w ogóle stworzyć marionetki. Coraz mniej jest aktorów, którzy może nie potrafią, ale mają do czynienia na co dzień z marionetkami. U nas na przykład w Balladynie jest marionetką do plana. Tutaj niesamowite przygody skarpetek. Również jedna skarpetka jest planowana jako taka troszeczkę uproszczona wersja marionetki. Ponadto mamy takie kanoniczne formy jak jawajka, czyli taka kukła. Kukła to jest lalka z kijem wychodzącym z pleców, poruszana takim dynamicznym ruchem dającym jej rozpęd. A jawajka ma dodatkowo jeszcze ręce na czempurytach, czyli takich patyczkach, którymi się to animuje. zajmuje, też się tym gra zazwyczaj nad parawanem. Ale są różne niekanoniczne formy, lalki hybrydowe. To jest taka lalka, która musi grać z ciałem aktora. Tutaj w naszym repertuarze mamy taki wybitny spektakl dla widza starszego, dla młodzieży i dorosłych. To jest Lot Karoliny Sadowskiej. Spektakl niesamowity, gdzie jedna aktorka potrafi ożywić mnóstwo postaci za pomocą dwóch lalek ze specjalnie spreparowanej gąbki. I no jest to niesamowicie do złudzenia przypominające ruch człowieka, mimo tego, że lalka składa się częściowo z ciała aktora, a częściowo z tej formy gąbczastej nałożonej na ciało. Ponadto mamy takie klasyczniejsze formy jak maski, mamy ponadto przedmiot, czyli to, co wydaje nam się w życiu codziennym, że ma tylko funkcję użyteczną, może zagrać spektakl. Można sobie wyobrazić, jak zagrać Hamleta na sztućce, na widelce i noże, albo Romea i Julię, jak dwa walczące ze sobą rody próbują się ze sobą zwalczać za pomocą właśnie wcielania się w przybory codzienne. No i z tego teatru przedmiotu nam wchodzą różnego rodzaju eksperymentalne formy, które nie są w żaden sposób mimetyczne, czyli naśladujące to, co znamy. To są często jakieś eksperymentalne rzeczy. Mamy w spektaklu kreska, w którym jest taką plątaniną czerwonego drutu rozciągliwą i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie nią naśladować ruchu człowieka czy jakiegokolwiek zwierzęcia. To wszystko jest nowe i za każdym razem do odkrycia przez aktora we współpracy z reżyserem i scenografem od nowa.
9: To tyle o lalkach, które można oglądać w Olsztyńskim Teatrze Lalek, o których opowiadał nam dyrektor OTL-u Tomasz Kaczorowski, ale, bo to jeszcze nie wszystko, co mamy do powiedzenia, czy Olsztyński Teatr Lalek wystarcza twórcom na rozwijanie swojej wyobraźni i realizację marzeń teatralnych? Chodzi oczywiście o obiekt, a nie ich aspiracje.
10: Jeśli chodzi o to, czy jest za ciasne, no to takim najlepszym przykładem są kulisy, a w zasadzie ich brak. Mamy dużą scenę, która, jeżeli wziąć pod uwagę przestrzeń do grania, nie jest mała. Natomiast jeżeli myślimy o tym, że mamy ją wykorzystać, że w pewnym momencie wjedzie, zostanie wniesiona jakaś duża forma, jakiś element konstrukcyjny, to nie mamy jej gdzie schować. Ona może wjechać na sztankiecie kilka metrów do góry, ale w kulisy mamy raptem pół metra w każdą stronę. Także to pół metra jest bardzo ograniczające. Warto dodać, że ten budynek, on nie był teatrem. To jest tymczasowa siedziba teatru. Po tym, jak rozwiązano PZPR, dawny Miejski Komitet PZPR-u, który się tutaj mieścił, ten obiekt został dostosowany do potrzeb Teatru Lalek. Natomiast do dzisiaj widać, że to nie było wymyślone jako przestrzeń teatralna, ponieważ brakuje nam przestrzeni odpowiedniej na pracownie plastyczne, na pracownie mechanizatorskie. To jest za mała przestrzeń na to, żeby produkować najwyższej jakości spektakle, a głównie chodzi o to, żeby zapewnić godne warunki pracy i komfort pracy twórcom, nie mówiąc o coraz lepszym odbiorze widowni. Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury w wysokości 500 000 zł rozłożone na 3 lata na to, żeby wymienić sprzęt, który tutaj mamy. Jesteśmy jakieś 15 lat do tyłu za tym, jak powinien się prezentować, jakie funkcje powinien spełniać sprzęt sceniczny. Mówię o reflektorach, o nagłośnieniu, ale również o bezpieczeństwie i higienie pracy. Nie mamy na ten moment żadnego energooszczędnego oświetlenia, nie mamy inteligentnie sterowanego oświetlenia. To jest przede wszystkim ogromny koszt. Co roku te rachunki za prąd są ogromne, a jeżeli będziemy w stanie je wymienić na energooszczędne reflektory LED-owe czy inteligentnie sterowane, po to, żeby nasi oświetleniowcy nie musieli tyle razy 7 metrów do góry wchodzić po drabinie, to będzie na pewno ogromne usprawnienie w ogóle montaży, demontaży spektakli. Będziemy mogli grać więcej, ponieważ na ten moment często 2 dni po jednym spektaklu są przeznaczone na demontaż, montaż nowego spektaklu plus próba, plus ustawienie świateł. To nas bardzo ogranicza. Bardzo byśmy chcieli to zwiększyć możliwość grania spektakli w naszej siedzibie. Jest drugi dobry news, ponieważ gmina Olsztyn, również w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury, otrzymała dofinansowanie na dalszą dokumentację projektową nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek, która na ten moment jest procedowana i ma mieć siedzibę nasz teatr przy hali Urania, więc lokalizacja jest bardzo dobra, tuż przy nitce tramwajowej, wciąż w centrum, mimo że leciutko na uboczu. Co jest ważne, to będzie budynek budowany od podstaw. Nie będziemy adaptować żadnego starego obiektu. W związku z czym tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia i finanse. Chcemy stworzyć obiekt marzeń, który wreszcie nie będzie tymczasową siedzibą Olsztyńskiego Teatru Lalek i będzie czymś reprezentacyjnym, będzie wizytówką miasta. Miasta wyobraźni pomiędzy jedną kopułą a drugą i w zasadzie trzecią, między Halą Urania, Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. W mieście, gdzie przeglądamy się w wodzie, w zasadzie z każdej strony miasta, gdzie te jeziora i natura i lasy wchodzą bardzo głęboko w tkankę miasta. Gdzie patrzymy bardzo wnikliwie w niebo i patrzymy z nadzieją w przyszłość naszą. Więc mamy nadzieję, że ten nasz obiekt będzie mógł się wpisywać również w tę myśl miasta wyobraźni, miasta spoglądającego dumnie w przyszłość i w niebo.
9: Pozostaje nam czekać na realizację tego planu, o czym z pewnością będę Was informowała na antenie Meloradia z Olsztyna. A teraz zmieniamy temat, chociaż oczywiście wciąż będziemy opowiadać o Olsztynie. Czy wiedzieliście, że olsztyńskie Stare Miasto wcale nie jest takie stare, jak mogłoby się wydawać? Wybieramy się do Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, które, przypominam, mieści się w Parku Centralnym niedaleko zajezdni trolejbusowej i jest jedną z jednostek podlegających Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie. To tam czeka już na nas Rafał Będkowski, który zaraz nam zdradzi sekrety dotyczące naszego miasta. Ale na początek...
11: Wieże Olsztyna. Jeszcze jest taki temacik właśnie. Kiedyś jak byłam na Olsztyńskim Zamku, to tam pan Sebastian mi powiedział, że właśnie Zamek Olsztyński trochę się wpisuje w jakąś taką linię czy trójkąt, gdzie te wieże takie są widoczne, bo mamy zaraz obok też wieżę kościoła garnizonowego, teraz garnizonowego. Widać też wieżę katedry właśnie świętego Jakuba. To jaki pan ma pomysł na ten spacer śladami olsztyńskich wieży?
12: Nie, no to jaki można mieć spacer? No wiadomo, że idzie się od wieży do wieży. Tych wież mamy kilka, więc można o nich coś opowiedzieć. Można opowiedzieć oczywiście o tym, o ich historii przede wszystkim, ile mierzą metrów, prawda, jak powstały i tak dalej, i tak dalej. Także tej wiedzy też jest całkiem sporo, prawda? No i pamiętajmy, że niektóre z tych wież zmieniły swoją funkcję, prawda? Tak jak na przykład wieża ciśnień przy ulicy Żołnierskiej, prawda? To była wieża ciśnień, a dzisiaj wiele osób kojarzy to z obserwatorium astronomicznym. Także to jest też taki dodatkowy smaczek.
11: No to jak taki spacer pan zaczyna, to od której wieży pan zaczyna i dlaczego akurat od niej?
12: Od najbliższej.
11: To tutaj najbliższą mamy chyba świętego Jakuba?
12: No i najstarszej. No tak, to świętego Jakuba, tak, oczywiście. To jest, no potem idziemy do zamku oczywiście. No to wieża Wysokiej Bramy, bo przecież to też jest wieża. Zresztą się mówi o takich obiektach, że wieża jakiejś tam bramy, prawda? No, wieża ratuszowa, prawda? Następnie idziemy ulicą Mickiewicza właśnie do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, prawda? No, jedna z najpiękniejszych wież w Olsztynie, bardzo charakterystyczna, widoczna z różnych punktów. Potem oczywiście możemy iść dalej, czyli do wieży ciśnień. Tam chyba swój spacer zakończyłem właśnie przy wieży ciśnień na ulicy Żołnierskiej.
11: Jak pan mówił o tym, jak te funkcje ich się zmieniały, to no właśnie, kiedyś to po prostu miały być jakieś obiekty bardziej militarne, teraz kwestia ozdobna.
12: Jaka to była wieża, no bo wiadomo, że wieże kościelne, tam były dzwony, prawda, tam był potem zegar, czyli pełniły one funkcję takich wież sygnałowych też, prawda, jakby no te sygnały, które z wież płynęły, tak regulowały życie w mieście. Mamy też wieżyczkę na starym ratuszu, prawda. Ta wieżyczka już nie przypomina tej poprzedniej, ona jest odtworzona, troszkę chyba inaczej wygląda niż ta pierwsza wieżyczka, ale tam trzeba pamiętać, że tam był też zegar, który odmierzał kwadranse, czyli co kwadrans był, i tego już nie ma, prawda? Ale wiemy, że taka sytuacja była kiedyś.
11: Teraz tak sobie jeszcze pomyślałam, jak pan powiedział o tej wieży, przypomniała mi się wystawa, którą pan przygotował, która miała być tymczasowa, a jest z nami trochę dłużej, właściwie z wami tutaj w Muzeum Nowoczesności. Chciałabym może w takim razie jeszcze, żeby pan w kilku słowach o niej opowiedział. Co my na tych fotografiach z pana kolekcji możemy zobaczyć?
12: Nie tylko z mojej kolekcji, bo to są z różnych kolekcji. Są tam fotografie z Archiwum Państwowego. Mówimy o Olsztynie, prawda, zniszczonym w 1945 roku i odbudowanym. Przede wszystkim widzimy skalę zniszczeń, prawda, do jakich doszło w Olsztynie. Dotyczyło to przede wszystkim Starego Miasta, ale też głównych ciągów komunikacyjnych. Możemy się też przyjrzeć odbudowie, bo ta odbudowa w niektórych przypadkach zaczęła postępować bardzo szybko, w innych nie. W jeszcze innych przypadkach nie zdążono odbudować obiektu, zostały one rozebrane. Do dzisiaj jest na przykład puste miejsce gdzieś tam. Także to też widać. Więc warto sobie uświadomić, jak wiele obiektów było zniszczonych w Olsztynie. Nawet te, o których jeszcze w latach 70., jak Browiński pisał swoją historię Olsztyna, to on już nie miał wiedzy o tym, że niektóre obiekty były w 1945 spalone i potem szybko zostały odbudowane. Także to też jest, my mamy bardzo szczątkową wiedzę, jeżeli chodzi o ten fragment historii, bo nie mamy dokumentacji. Tej dokumentacji nie ma, ta dokumentacja się nie zachowała, albo jest gdzieś skrzętnie schowana i jeszcze po prostu nie wypłynęła, bo też takie sytuacje bywają.
11: Jak pan mówi o tym, jak to miasto się zmieniło, to jeszcze mi przyszło do głowy to, że właśnie ten rynek Starego Miasta, Stare Miasto w Olsztynie, ono wcale takie stare nie jest, bo ono po prostu było dosyć dokładnie, chyba możemy tak powiedzieć, odbudowane.
12: No tak, oczywiście, że jak to się mówi, że na Starym Mieście nie ma Starego Miasta, prawda? A ulica prosta nie jest prosta, nie? Także to takie paradoksy są rzeczywiście. No, to jest kreacja powojenna w większości. Nieliczne domy ocalały jeszcze z okresu z XIX wieku, ale to jest przypadek całkowicie, dlatego że jeżeli by starówka została odbudowana w myśl tych projektów, które tworzyli architekci po wojnie, no to byśmy tych obiektów przedwojennych nie mieli, bo to miało być też odprusaczenie Olsztyna, czyli te wszystkie obiekty zniesione przez naszych poprzedników przed 1945 rokiem miały, że tak powiem, ulec rozbiórce.
11: To były przepiękne budynki, takie mam no przynajmniej tak, wyobrażenie.
12: Pani pamięta o tym, że gusta się zmieniają i coś, co dzisiaj jest piękne, przez pewien czas nie było piękne i ludziom się nie podobało. Były takie sytuacje jeszcze wtedy, ja w takich sytuacjach słyszałem, że ktoś miał na przykład meble gdańskie, prawda? I rąbał je na opał, żeby zrobić miejsce na meblościankę, bo meblościanki były modne. To były takie czasy, tak? Także to trzeba pamiętać. My teraz też podlegamy temu samemu, prawda? Też są różne mody. Moda na betonozę na przykład, czyli na betonowanie wszystkich placów, prawda? Żeby nie było... To jest też moda. To jest też moda. My cały czas jesteśmy w szponach różnych takich trendów właśnie, mód.
9: O olsztyńskim Starym Mieście opowiadał nam Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. I tak sobie myślę, że może w tym kwadransie wystarcza nam tej historii. Czas na głębszy oddech i chwilę przerwy od magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, a ja za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam. Aga Wiśniewska, ciao!
13: To jest tydzień! To jest tydzień! Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
9: Ajajajajaj, Aga Wiśniewska, dzień dobry, witam się w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Będzie, albowiem goście mają sporo do powiedzenia. Przed nami dwa tematy. Będzie o kociarzach z przypadku, ale najpierw posłuchamy Rafała Będkowskiego z Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, który nam opowie o zmianach w naszym mieście na przestrzeni wielu lat.
11: Co się jeszcze tak zmieniło w taki bardzo znaczący sposób, jeżeli chodzi o wygląd Olsztyna właśnie po tym 45 roku?
12: Miasto się rozwija na pewno, więc na pewno się układ komunikacyjny zmienił, bo rzeczywiście można było ten układ komunikacyjny po wojnie zmienić. Wiele obiektów zostało wyburzonych, rozebranych, prawda, czy zostały one zastąpione jakimiś nowymi obiektami. No ja mogę powiedzieć, że Olsztyn pięknie, oczywiście niektórzy mnie tu odsądzą od czci wiary, ale taka jest prawda, że rzeczywiście miasto poprawiło swój wizerunek. No my oglądamy przede wszystkim ten Olsztyn ze starych pocztówek, który nam się tak bardzo podoba, no ale pamiętajmy, że to było malutkie miasteczko, naprawdę, gdzie no było szereg problemów, prawda, których na tych starych pocztówkach nie zobaczymy. To te pocztówki miały pokazywać tą piękną rzeczywistość. One nie pokazują nam dokładnie tego miasta, jak ono wyglądało. My dopiero z opisów możemy się dowiedzieć, jak, jeżeli gdzieś trafimy oczywiście, to możemy się dowiedzieć, jak wyglądało to miasto i jak wyglądało życie w tym mieście.
11: Czy jest coś takiego, czego panu jako historykowi jest najbardziej szkoda, że zniknęło z Olsztyna?
12: No na przykład szkoda mi, że zniknął ten budynek restauracji Schlossgarten, czyli tam, gdzie wykonano, prawda, prawykonanie, gdzie doszło do prawykonania hymnu warmińskiego w 1920 pod batutą właśnie Nowowiejskiego, więc szkoda, no po prostu szkoda takiego historycznego obiektu.
11: Nie ma szans, żeby wrócić.
12: No gdzie? No nie, to pewne rzeczy się nie odbuduje. Tam już nie ma ducha, że tak powiem, w tych obiektach. Jeżeli one są na nowo zniesione, to już są inne obiekty. To już jest coś innego zupełnie. Dlatego mówię, jak się prowadzi renowację, rewitalizację jakiegoś zabytku, to trzeba pamiętać, że ta rewitalizacja powinna być tak przeprowadzona, żeby po odejściu, że tak powiem, właściciela, nowego właściciela, żeby on nadal pozostał zabytkiem. A bardzo często tak się nie dzieje. Obiekt jest tak zmieniony, że on praktycznie przestaje być zabytkiem.
11: Ma pan jakieś swoje ulubione miejsce w Olsztynie? Takie, które lubi pan oglądać, odwiedzać?
12: Z pewnością tak, ale teraz mi nic nie przychodzi do głowy. No ja lubię Stare Miasto, jednak mimo wszystko lubię, bo to tam jest klimat po prostu. Nawet jeżeli nie ma tych budynków, to przecież no, szerokość pierzej rynkowych jest zachowana. Układ przestrzenny mniej więcej jest zachowany. Mniej więcej, bo przecież wiele ulic zniknęło w trakcie powojennej odbudowy, ale coś z klimatu. tu spadki terenu przede wszystkim, bo to jest też ważne, prawda? Nie wszystkie się udało ocalić, bo niektóre miejsca zostały zmienione bardzo, na przykład Park Rybny, prawda? I ulica Młyńska, która tam była, ona jest nie do odtworzenia praktycznie wskutek tego, że dom Gazety Olsztyńskiej znalazł się troszkę wyżej, prawda? Został podniesiony, a to w związku z planami umieszczenia parkingu podziemnego pod Targiem Rybnym, do których to planów nigdy realizacji nigdy nie doszło, więc tutaj żeśmy coś stracili. Więc to jest bardzo ważne też. Układ przestrzenny, prawda, ciągi komunikacyjne, spadki terenu, powiadam, to jest niezwykle istotne. Różnice wysokości też.
11: Tak sobie jeszcze raz pomyślałam, że w sumie chyba nigdy nie rozmawialiśmy o tym miejscu, w którym jesteśmy, Muzeum Nowoczesności i ten budynek, który też właściwie po 2000 roku został odrestaurowany. Słabo, ale jeszcze pamiętam, jak tutaj zamiast Parku Centralnego było po prostu ogromna dziura z zieleńcem, a zamiast tego pięknego budynku po prostu stała ruina.
12: No, stała ruina, chociaż no, myślę, że ci, którzy znali troszkę, mieli troszkę wyczucia, to widzieli w tym piękny budynek, prawda, bo to jest taki ryglowy budynek, bardzo już teraz rzadki, bo tych budynków w tej konstrukcji jest coraz mniej, dlatego że ich konserwacja się nie opłaca, prawda, jest zbyt droga, więc często się nie zauważa takich budynków. Taki budynek mamy na przykład też przy ulicy Jedkowski. Jedna z hal jest tam właśnie w konstrukcji ryglowej. Ja nie wiem, jaki los jej będzie, dlatego że tam się wszystko już chyli ku upadkowi. No, nie ma nikogo, kto by zainwestował pieniądze. Trzeba było jakiś projekt opracować. Może by się wtedy pieniądze znalazły.
11: Jeżeli chodzi o Muzeum Nowoczesności, które teraz się tutaj znajduje, to co zastąpiło to miejsce?
12: No to był tartak. To jest budynek tartaczny, to fabryczny. Tak, tartak.
11: A zajezdnia tutaj zaraz obok, ona tutaj była też od razu, czy po prostu została?
12: Zajezdnia to jest już na kolejny etap, czyli moment, kiedy Rowidzina Farzon sprzedała ten teren miastu i tutaj powstała właśnie też między innymi, powstała jedna zajezdnia najpierw trolejbusowa, w której dzisiaj jest Wydział Komunikacji, bo tam są te wejścia na parterze, to są garaże dla trolejbusów dawnych, przebudowane oczywiście. No i kolejna to była ta właśnie, zajezdnia z trolejbusowa, którą tu mamy.
11: Kiedy Rafelsonowie się stąd wynieśli?
12: No, to nastąpiło w 1929 roku, czyli jeszcze przed okresem hitlerowskim został obiekt sprzedany miasto. Bratankowie rozdzielili swój biznes. Jeden miał tartak przy ulicy, przejęli tartak przy ulicy Lubelskiej dzisiejszej i tam ten tartak prowadzono, a potem oczywiście w czasach hitlerowskich zostało to im, musieli to sprzedać te swoje, tą swoją nieruchomość.
11: To na koniec jeszcze tylko właśnie, chciałabym właśnie tym młodym ludziom trochę przybliżyć to miejsce i zachęcić ich do tego, żeby odwiedzali. Co tutaj w Muzeum Nowoczesności warto zobaczyć? Dlaczego warto tu przyjść?
12: No, ja myślę, że warto jest całą ekspozycję zobaczyć, na spokojnie, po prostu przejść, popatrzeć sobie, poczytać, pomyśleć o tym, jak się nasz świat zmienił. Właśnie on się zmienił przede wszystkim w XIX wieku. Także to był okres największych, wtedy najbardziej intensywnych zmian. Ja myślę, że obecnie jesteśmy w takim okresie, gdzie też bardzo intensywne zmiany zachodzą. Prawda? Ale to ocenimy ten okres dopiero jak on minie, prawda? W pewnym momencie. Na górze można oglądać wystawę na temat zniszczeń Olsztyna w 1945 roku, czyli warto tą wystawę sobie też dokładnie obejrzeć. Ja myślę, że fotografia Olsztyna ze sterowca, czyli pierwsza fotografia lotnicza wykonana w roku 1914, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Także jest to rzeczywiście taka unikalna fotografia, która jest powiększona i gdzie można sobie zobaczyć cały Olsztyn, jak on wtedy właśnie wygląda przed I wojną światową.
11: O tartaku Rafelsonów, który teraz jest siedzibą Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, opowiadał nam historyk Rafał Będkowski, a już teraz historia dla osób, które umiłowały mruczki. Od kilku lat w Olsztynie i jego okolicach działa Fundacja Permondo, która opiekuje się starymi, chorymi lub bezdomnymi kotami. Zanim jednak do jej założenia doszło, wydarzyły się niespodziewane rzeczy, o których opowie nam
14: Magda Orłowska, prezes Fundacji Permondo.
11: No i właśnie, o Permondo będę chciała dzisiaj porozmawiać. To jest taka fundacja, którą ja bardzo lubię odwiedzać. Uważam, że robicie kawał naprawdę bardzo dobrej roboty i to nie tylko dlatego, że jestem kociarą. I chciałabym, żebyśmy teraz naszym radiosłuchaczom trochę opowiedziały właśnie o tym, czym się zajmujecie i zacznijmy od początku w ogóle. Kiedy fundacja powstała? Co panią tknęło tak do tego właśnie, żeby fundację założyć?
14: Jakie są początki i co mnie tknęło? Sama nie wiem do dziś. Nie, oczywiście żartuję, ale tak naprawdę to był taki naturalny tok wydarzeń, na których tak naprawdę nie miałam większego wpływu. Minęło już tyle lat i tak naprawdę trudno mi byłoby powiedzieć, że podjęłam jakąś taką racjonalną, przemyślaną decyzję o tym, że będę prowadziła fundację. Nie, zupełnie nie. Wszystko było przypadkiem. Fundacja tak naprawdę, tak oficjalnie fundacja powstała w 2019 roku w styczniu. Natomiast ja zwierzętami zaczęłam się zajmować jeszcze 4 lata wcześniej. Zaczęło się od tego, że ja zawsze byłam psiarą. Kochałam wszystkie zwierzęta, ale miałam psa i tak sobie zawsze myślałam, że w przyszłości chciałabym się zajmować właśnie psami. Bałam się iść do schroniska, bo myślałam, że jak ja pójdę do schroniska, to się zaliczę. Wezmę wszystkie i w ogóle serce mi pęknie, co zresztą się wydarzyło, bo jak moje pierwsze wizyty w schronisku i w ogóle jak zaczęłam chodzić do takich miejsc, gdzie są zwierzęta bezdomne, to zawsze się u mnie lykiem kończyło. Nawet do dziś jeszcze potrafię się popłakać. Zupełnie się nie znieczuliłam na to, że te zwierzęta po prostu domów nie mają. Ale tak naprawdę ta cała historia zaczęła się od tego, jak moja ciężko chora sunia któregoś bardzo mroźnego wrześniowego wieczoru bardzo niespokojnie się na spacerze zachowywała i doprowadziła mnie do takiego miejsca, gdzie znalazłam takie malutkie stworzonko, które mi się mieściło na dłoni. Jeszcze z pępowiną. I ja tak myślałam, że może to jest kot, ale tak szczerze mówiąc to nie byłam pewna, bo to było takie maleństwo. Darło się w niebo głosy i jeszcze któryś z sąsiadów mi powiedział, że on się tak, ten zwierz już tam od iluś godzin drze. No i ja oczywiście psa do domu, tego zwierzaka pod pachę i do Polikliniki Weterynaryjnej u nas w Olsztynie. No i myślałam, że oddam tego zwierzaka, oni tam się nim zajmą w mojej naiwności. Po czym się tam, to było już godzina właśnie bardzo dosyć późna, no i tam jeden z weterynarzy powiedział, że to jest ślepy miot. Ja zupełnie nic o kotach nie wiedziałam i myślałam, że ślepy miot to znaczy, że już będzie niewidomy całe życie. Nie wiedziałam, że koty się rodzą ślepe i głuche. Poważnie, naprawdę zero po prostu takiej wiedzy na temat kotów. No i że trzeba tego kociaka uśpić, bo to nie ma szans i tak dalej. On bez opieki matki nie ma szans przeżycia. Ja oczywiście powiedziałam, że absolutnie biorę go i będę walczyć. Oni mi tam powiedzieli, co mam robić. No więc ja oczywiście w internecie przeflirtowałam wszystko, żeby się dowiedzieć, jak tego zwierzaka uratować. Jeszcze dodam, że w tym samym czasie wiedziałam, że mój pies odejdzie, dlatego że ona miała nowotwór, była po trzeciej operacji i ten nowotwór znowu odrastał. Ale ona była jeszcze w super formie, więc tak naprawdę moja toficzka mi pomogła trochę tego kociaka odchować przez przynajmniej pierwsze tygodnie. No i tak naprawdę to się zaczęła jazda bez trzymanki, bo ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy z tego, jaka to jest odpowiedzialność i ile czasu trzeba poświęcić, żeby takiego kociego dzieciaka odchować. Się śmieję, że miałam depresję bez polodu, poporodową bez polodu i naprawdę udało mi się tego kota uratować. Okazało się, najpierw weterynarze myśleli, że to jest chłopak, więc dostał nazwę Lucky, że takim jest szczęściarzem, że udało mu się przeżyć. Później się okazało, że to jest dziewczyna, którą też pasuje, którą mam do dzisiaj. Natomiast jest ona takim okazem tego, co się dzieje, jak się nie ma pojęcia, jak wychować kota. Dlatego, że ja koncentrując się na wychowaniu, znaczy utrzymaniu jej przy życiu, zupełnie pominęłam takie elementy behawioralne, bo na to nie było czasu, byłam skoncentrowana na, mówię, chorej mojej suni i na niej. I tak naprawdę wyhodowałam kota, który myśli, że jest człowiekiem, który nie umie się bawić, bo przy każdej naszej zabawie takiej wręcz to ja jestem podlapana, pogryziona. No teraz już nie ma zębów, więc chociaż to jedno odpadło. No zupełnie nie wszystkie błędy, jakie można popełnić, to ja popełniłam. No i tak naprawdę ona do trzeciego miesiąca jej życia, tak książkowo przeczytałam, że tam po tych wszystkich szczepieniach będę mogła znaleźć jej dom i taki był zamysł. Ja nie zamierzałam jej zostawić. No ale w międzyczasie musiałam uśpić moją Tofi. To była straszna rozpacz, bo ona była ze mną prawie 20 lat, a ta gówniarka mi rozwalała cały dom i ona trochę odwróciła tą moją rozpacz, bo ja musiałam za nią latać po mieszkaniu. I cały czas byłam przekonana o tym, że ja ją jednak dam do adopcji. I jak już znalazłam jej dom, to tak usiadłam w tym domu i doszłam do wniosku, że Boże, ja nie mogę jej oddać, tak, bo ja już ją kocham. No i wtedy poszłam do mojej mamy, która zawsze się opiekowała moimi zwierzętami, bo w tamtym czasie ja bardzo dużo podróżowałam. No i się jej zapytałam, czy ona by ewentualnie się nią zajmowała, gdybym ja się zdecydowała ją zostawić. No i moja mama mi powiedziała wtedy, że to chyba jest logiczne, bo i tak wszyscy wiedzieli w rodzinie, że ja i tak jej nie oddam. Więc jakby wszyscy wiedzieli to przede mną, że ona zostanie ze mną. No ale co się zmieniło w moim życiu? To, że ona otworzyła mi oczy na świat, którego wcześniej nie dostrzegałam. Na świat cierpienia kotów, na to, jak strasznie duży jest to problem, jak dużo tych zwierząt jest i jak niezorganizowana jest pomoc dla nich i tak naprawdę one są na marginesie opieki nad zwierzętami. Oczywiście to nie przyszło wszystko na raz, tylko działo się stopniowo, natomiast ja zaczęłam dostrzegać coraz więcej kotów wokół siebie, chociaż mimo tego, że ja wcześniej też jakieś tam koty dokarmiałam, między innymi matkę Laki, ale to tak na zasadzie jak przychodziła, to coś tam się jej dało, ale zupełnie bez takiej świadomości. I później tak naprawdę nie wiem, kiedy się stało. Za chwilę wzięłam następnego kota z podwórka, który miał niedowłod łapki i to też nie była przemyślana decyzja. Ja go po prostu wzięłam i był. I tak naprawdę w pewnym momencie zobaczyłam, że ja mam 5 kotów ciężko chorych, tak? Zaczęłam te koty wszędzie widzieć. Troszeczkę wyżej na ulicy, gdzie mieszkam, dotarłam do stada takiego, gdzie było prawie 30 chorych kotów. No i doszłam do wniosku, że ja muszę tam zrobić porządek i tak naprawdę dopiero wtedy zaczęłam się wgryzać w ten temat. Na początku te działania oczywiście były takie trochę chaotyczne. Ja musiałam poznać zasady opieki nad zwierzętami. To wszystko było mi zupełnie obce. Natomiast ja, tak jak dzisiaj z perspektywy patrzę, ja wtedy już wsiąkłam, tak? Wsiąkłam. I postanowiłam, że chciałabym tym zwierzętom pomóc. Ale też jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to, co ja sobie wymyśliłam, że będę miała takie miejsce, gdzie pomogę kilkunastu czy kilku kotom, nie jest rozwiązaniem. Bo właśnie, tak jak powiedziałam, zaczęłam te koty sprowadzać do domu. Moja Laki bardzo źle to znosiła, bo ona nienawidzi kotów. Jedyny, który akceptuje, to właśnie ten, co opowiadałam, Tofik. On został nazwany po mojej Tofi, ten bez łapki. Później łapkę trzeba było amputować i to tak naprawdę jest jedyny kot, którego ona akceptuje. Też nie wiem dlaczego. Może dlatego, że on jest po prostu taki bardzo ugodowy. No ale mówię, te koty się przewijały przez mój dom i w pewnym momencie musiałam podjąć decyzję o tym, żeby tą działalność jakoś sformalizować.
9: I tak właśnie powstała Fundacja Permondo, o której opowiadała nam prezes Magda Orłowska. A ponieważ zegar na mnie krzyczy, żebym kończyła, to kłaniam się nisko i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Aga Wiśniewska, pa!

0: Obowiązki kierownika Muzeum Przyrody w Olsztynie. Proszę Pani Martyno nam trochę opowiedzieć o tym właśnie, jaka jest historia tego miejsca. Siedziba muzeum jest przepiękna, to jest przepiękny stary budynek, który niestety jest schowany raz, że pośród drzew, ale też jest tak troszeczkę na uboczu. Jakbym ciągle mam wrażenie, że niewiele osób wie, że tutaj taką perełkę w Olsztynie mamy.
1: Rzeczywiście są osoby, które jeszcze o nas nie wiedzą, ale nie do końca mogę się zgodzić z tym, że jest to standardowe podejście. Bardzo dużo osób wie o naszym muzeum, wiele osób je poleca, wiele osób przychodzi tu wielokrotnie z rodzinami albo po tym, jak dzieci uczestniczą w naszej lekcji edukacyjnej. Niemniej jednak historia Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur, ściśle związana jest z tym, jakie działania podejmowali wcześniej przyrodnicy na tych terenach. Za czasów Heimatmuseum Allenstein zebrano kolekcję różnych eksponatów, okazów przyrodniczych, geologicznych, przyrodniczych, które po 1945 roku weszły w skład zbiorów naszego nowego muzeum, powołanego właśnie po wojnie. Natomiast samo Muzeum Przyrody, które działa od 25 lat w tym miejscu, czyli w Parku Nagórki, w pałacu, w założeniu pałacowo-parkowym, ma równie długą historię, dlatego że sam dział przyrody powstał już na etapie zakładania i porządkowania tej kolekcji po niemieckiej. W latach 50. pozyskiwano już kolejne eksponaty. Kilkanaście lat później wykształcił się dział przyrody, który właśnie w 2000 roku został przemianowany na Muzeum Przyrody w Olsztynie, oddział Muzeum Warmii i Mazur.
0: To co w takim razie w tej kolekcji się znalazło? No bo z tego, co pani mówi, to są takie zbiory już też wiekowe, no może za mocne słowo, ale już swoje lata mają.
1: Rzeczywiście. Sam początek kolekcji to zbiory, które teraz mają ponad 100 lat, ale przez wszystkie lata pracownicy Muzeum Przyrody, czy działu przyrody ówczesnego, pozyskiwali eksponaty. Często trafiają do nas zwierzęta po wypadkach, takie, które po prostu na etapie rozwoju w jakiś sposób wcześniej zakończyły swoje życie. Często trafiają teraz eksponaty, które w jakiś sposób zostały odnalezione przez na przykład Lasy Państwowe, czy w ogóle jako przekazy, czy depozyty kół łowieckich. Natomiast jeśli chodzi o same zbiory przyrodnicze, to przez wiele lat właśnie pracownicy Muzeum Przyrody pozyskiwali te eksponaty w formie badań terenowych. Tak się właśnie przez lata te eksponaty pozyskiwało. Nikt ich oczywiście celowo teraz nie poszukuje, tak? To, co do nas trafia, te zwierzęta, które do nas trafiają, są zwykle ofiarami wypadków, chociaż nie zawsze.
0: Co nam ta kolekcja mówi? O czym ona nam opowiada?
1: Przede wszystkim opowiada nam o bioróżnorodności naszego regionu. Mamy tutaj przedstawicieli fauny i flory, mamy w naszych zbiorach skały, mamy skamieniałości, czyli każdy człowiek, który wchodzi do naszego muzeum, w którym prezentujemy głównie zwierzęta, jako tę część taką najbardziej obrazującą skład naszego świata przyrodniczego, przede wszystkim człowiek poznaje to, co zwykle jest nieuchwytne, poznaje przyrodę taką, która zwykle się przed nami chowa albo której my się boimy i dowiaduje się, w jakim środowisku poszukiwać tych zwierząt w terenie. Bo nasze ekspozycje są ekspozycjami siedliskowymi, czyli spoglądając na dany eksponat, spoglądając na dane zwierzę, jesteśmy w stanie określić w przyszłości, gdzie go szukać.
0: Czy coś się zmieniło właśnie na terenie Warmii i Mazur pod kątem tej bioróżnorodności? No właśnie, czy jakieś nowe rośliny może się do nas, u nas pojawiły, a może zwierzęta właśnie przyszły do nas?
1: Rzeczywiście przyroda zmienia się. Gatunki, które kiedyś wydawały się nieuchwytne, ponieważ występowały na południu Polski, często do nas zalatują. Na przykład wilga częściej w różnych porach roku możemy widywać ptaki właśnie te, które lubią klimat cieplejszy. Możemy też na naszej wystawie chociażby zobaczyć, jakie zwierzęta już do nas nie wrócą w nasze tereny, już się zmieniło na tyle środowisko. Chociażby niedźwiedź, który jest bardzo dobrze znany na południu naszego kraju w górach, u nas już po prostu w lasach nie występuje. A na naszej wystawie mamy przedstawiciela właśnie tej grupy zwierząt i rzeczywiście nie jest to dorosły okaz, spokojnie. Natomiast rzeczywiście można z bliska przyjrzeć się takim zwierzętom, które już u nas po prostu w lasach nie występują.
0: Z czego to wynika? No właśnie, no bo to, że jakieś nowe gatunki się pojawiają, to jest trochę oczywiste, no bo, no właśnie, zwierzęta też migrują po prostu, tak? No ale co im przestało pasować na Warmii i Mazurach, tym gatunkom, które się stąd wyniosły?
1: No powody do tego, że gdzieś gatunek nie występuje, są różne. Czasami jest to kwestia gatunku, na przykład raki, które u nas występowały jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, chociażby rak szlachetny czy błotny. W tej chwili już nie są to zwierzęta, które pospolicie można spotkać w naszych wodach, po prostu zmieniły się warunki, ale też nie do końca. Czasami jest tak, że jakaś choroba, jakiś element zmiany w środowisku czy coś nowego eliminuje dane gatunki.
0: To co możemy w takim razie na tej wystawie jeszcze pooglądać? Wspomniała Pani o niedźwiedziu, mówi Pani o tym, że mamy też jakieś, też między innymi ptaki. No właśnie, czy są też jakieś takie szczególnie ciekawe eksponaty, którym warto byłoby się przyjrzeć? No

0: Właśnie, na przykład, albo już nie będziemy mieli okazji ich zobaczyć, albo po prostu są trudno uchwytne.
1: Rzeczywiście mamy takie zwierzęta. Jeśli chodzi o gablotę, gdzie prezentujemy gatunki, które wyginęły, to chociażby pardwa, która doskonale prezentuje się u nas na wystawie, ale w środowisku ciężko ją zobaczyć. Mamy w swoich zbiorach chociażby czajkę, która przez jakiś czas w naszym terenie nie występowała, a teraz już wróciła i można ją spotkać, co dla osób, które przez ostatnie 20 lat podróżowały po województwie, może się okazać zaskakujące, bo bardzo długo jej nie było. Możemy na przykład przyjrzeć się z bliska gadom, co jest zwykle takie trudne, ponieważ to jest grupa zwierząt, która raczej unika towarzystwa ludzkiego. Możemy obejrzeć fotogramy prezentujące różne ryby, możemy obejrzeć ptaki, które zwykle chowają się w trzcinach albo gdzieś na terenach zalewowych. Też bardzo bogatą kolekcję owadów. Bo jak sami Państwo wiecie, owady to grupa trudno rozpoznawalna, trudno uchwytna, a u nas można się dowiedzieć właśnie, jak nazywa się chociażby nasz ulubiony motyl.
0: I na przykład można się dowiedzieć, że ten ładny, taki kolorowy, z okami, to rusałka pawik. O Muzeum Przyrody w Olsztynie opowiadała nam Martyna Kozłowska. A jeśli ciekawi Was, co za cuda i dziwy pojawiają się regularnie w bocznych oknach Domu Gazety Olsztyńskiej, który, przypominam, także jest otoczony opieką Muzeum Warmii i Mazur, to spieszę z gościnią, która to wszystko wytłumaczy.
2: Iwona Bolińska-Walędzik, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Reszt Sztuki.
0: Na początek chciałabym, żebyśmy trochę opowiedziały i zdradziły sekret w ogóle, dlaczego to się akurat tak nazywa.
2: Pierwszy prezes, założyciel stowarzyszenia miał taką ideę, aby przenieść areszt śledczy gdzieś na obrzeża miasta, a w miejscu, w którym jest on, żeby tam powstało centrum kultury, bo zawsze było tak, że areszty były budowane poza jakby granicami miasta. No, ten areszt też tak był zbudowany, ale wiadomo, miasto się w międzyczasie mocno rozrosło, no i tak samo centrum i areszt śledczy to... No, z różnych powodów mogłoby wyjść.
0: Ale udało się w końcu. No właśnie, bo kiedy w ogóle stowarzyszenie powstało i po ilu latach właśnie udało wam się tę siedzibę pozyskać?
2: Idea powstania stowarzyszenia była 20 lat temu. 20 lat temu powstaliśmy, w 2005 roku. I faktycznie głównie wtedy myśleliśmy o tym, żeby przenieść ten areszt śledczy i tam stworzyć centrum kultury. No, do dzisiaj się to nie udało, prawda? Bo nadal jest areszt w środku miasta. Natomiast ziarenko zostało zasiane, obecny prezydent też przebąkuje, mówi trochę o tym, żeby przenieść areszt, więc myślę, że to wcześniej czy później nastąpi, natomiast my jako stowarzyszenie skupiające plastyków, głównie plastyków, ale również ludzi kultury, właściwie tak do końca nie dążyliśmy do tego, żeby mieć swoją siedzibę, bo właściwie w cały Olsztyn, region, a zresztą nie tylko, bo i galerie w Polsce po prostu czy za granicą były, są dla nas, stoją otwarte. Ale fakt, troszeczkę nam brakowało takiego naszego miejsca, takiego, gdzie byśmy mogli się prezentować i udało się przez rozmowy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego oraz z dyrekcją Muzeum Warmii i Mazur. I po takich prawie rocznych rozmowach lokal, który mieści się w Domu Gazety Olsztyńskiej, który przez 3 lata był pustostanem, udało się i jest nasz i mamy tam możliwość prezentowania naszej twórczości.
0: I to jest sporo osób, które może się tam prezentować. Gdyby mogła nam pani tak troszeczkę w liczbach to przybliżyć, no właśnie ilu tych artystów zrzesza Areszt Sztuki?
2: Areszt Sztuki obecnie to około 50 artystów, ale to nie tylko plastyków, głównie. To są plastycy. Myślę, że tych twórców w sensu stricto związanych z technikami plastycznymi jest około 40. I faktycznie już te wystawy, które do tej pory udało nam się zorganizować, pokazują, jak szeroki przekrój jest to właśnie technik, dziedzin sztuki, bo pierwsza wystawa była taka ogólna, gdzie mogliśmy się wszyscy, każdy z osobna zaprezentować. Potem była wystawa indywidualna Ewy Polkę. Kolejne wystawy to były 2 wystawy fotograficzne. Tam się zaprezentowało 9 fotografów.
0: Co Państwu przyświeca? Jakby chodzi o to, żeby rzeczywiście po prostu jednoczyć to środowisko, czy łączą Was jeszcze jakieś inne idee?
2: Myślę, że ważne jest łączenie środowiska przede wszystkim, bo działając wspólnie, Czasami okazuje się, że więcej można. No chociażby to, że pozyskanie tego lokalu świadczy o tym, bo pojedynczy, ani pojedynczy artysta nie byłby w stanie też utrzymać tego lokalu, ale też przez to, że jesteśmy tak liczną grupą, właściwie w tej chwili poza uniwersytetem, gdzie jest Wydział Sztuki i tam faktycznie pracują plastycy, no to to jest takie jedyne miejsce, gdzie ludzie związani z plastyką mogą się spotkać, wymienić doświadczenia, nawiązywać między sobą relacje, bo to też jest ważne, żeby mieć takie miejsce, gdzie można się spotkać z innym człowiekiem.
0: No właśnie, to znaczy, że każdy, kto jest zainteresowany, może po prostu do was dołączyć?
2: I tak, i nie, bo to nie jest takie wszystko proste. Natomiast no, stowarzyszenie skupia głównie artystów profesjonalnych albo takich, którzy już, nawet jeżeli nie są profesjonalni, no to mają już duży dorobek i w ten sposób trafiają do naszego grona.
0: Gdybyśmy mieli, no bo nie wymienimy pewnie wszystkich, ale gdybyśmy mieli wymienić takie może bardziej uznane nazwiska w tym świecie artystycznym, to kto do stowarzyszenia należy?
2: No ciężko mi tak też powiedzieć, bo przez te 20 lat to te osoby się troszeczkę też zmieniały, prawda? No na pewno taką osobą bardzo, bardzo ważną dla środowiska olsztyńskiego i no, związanego generalnie z naszym regionem jest Wiesław Wachowski, Wiesław Bieńkuński, Mirosław Bojenko, Andrzej Waszczuk, Mirosława Smerek-Bielecka, Jerzy Wojciech Bielecki, Bogdan Bartkowski, Ewa Polkę, Marek Szczęsny, Wioleta Jaskulska, Marta Wasilewska-Frągnowska, Renata Zimnicka-Prabucka i wielu, wielu naprawdę innych, którzy są, którzy działają, którzy się pojawiają, wystawiają.
0: No właśnie, bo stowarzyszenie tak naprawdę to, z mojej perspektywy, to jest grupa ludzi nie tylko tych, którzy na co dzień tworzą, ale też po prostu przyjaciół, tych, którzy was wspierają.
2: Tak, zdecydowanie tak, bo oprócz tych takich tworzących osób, tych, którzy spełniają się jako twórcy, mamy też grupę osób takich, którzy robią dużo dla świata kultury. To są państwo Fabisiakowie, Ela i Andrzej. Jest ostatnio, no, pozyskana do stowarzyszenia Ewa Czułowska, czy ostatnio Weronika Chworak.
0: O czym tak sobie jeszcze marzycie? Jak sobie rozmawiacie, jak się spotykacie i planujecie to, co dalej, to oczywiście poza kolejnymi wystawami, czego Areszt Sztuki by sobie jeszcze życzył?
2: Na razie jesteśmy dosyć tacy przejęci i szczęśliwi tym, że posiadamy to pomieszczenie, w którym możemy się prezentować, więc jakby częściowo nasze marzenia, nawet jeżeli nie marzyliśmy o nich tak do końca, to się spełniły. Na pewno to Centrum Kultury w Areszcie Śledczym, myślę, że to by było też jakieś takie spełnienie marzeń, spełnienie ideologiczne, chociaż tam, no to są duże budynki, które wymagają też i odpowiedniego przygotowania do tego, żeby tam w ogóle mogło coś innego poza aresztem być. Myślę, że ważne jest dla nas to, abyśmy się tak mogli wspierać i upowszechniać tą kulturę artystów z Warmii i Mazur w Polsce i na świecie, bo to jest chyba cenne, żebyśmy właśnie tak intensywnie jak teraz, może trochę bardziej nawet, funkcjonowali tak, żeby było nas słychać.
0: I wydaje mi się, że jest, bo jak sobie myślę o tych wernisażach, które się już odbyły, no to tam w tej przestrzeni robiło się ciasnawo.
2: Tak, tak, tak. Wernisaże mają to do siebie, że sporo osób przychodzi, ale faktycznie na każde z tych dotychczasowych wernisaży było dużo osób i mogę powiedzieć, że to miejsce i galeria właśnie w tym miejscu na Targu Rybnym to jest strzał w dziesiątkę, bo możemy tam naprawdę dużo osób przyjmować. Też działamy społecznie. To też jest takie z jednej strony trudne, ale z drugiej strony myślę, że też ważne dla tych, którzy przychodzą do nas, do odbiorców, że nie ma tam pracowników, tylko za każdym razem, jak się wejdzie do galerii, to ma się kontakt z konkretnym artystą, który jest autorem danej wystawy i jego prace są między innymi też na tej wystawie. Także to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie zawsze można spotkać artystę.
0: Mówiła Iwona Bolińska-Walędzik, a zatem Targ Rybny w Olsztynie, Dom Gazety Olsztyńskiej, Areszt Sztuki. Odwiedzajcie i polecajcie, a ja idę szukać kolejnych ciekawostek. To mówiłam ja, Aga Wiśniewska. Pa!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Hej, hej, hej, Aga Wiśniewska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Zakręciłam kołem fortuny i wygląda na to, że dziś poruszymy dwie kwestie. Po pierwsze, czy są tu jacyś sympatycy nurkowania? Uprawiacie? Rozważacie? Bo jeśli tak, to może was to zainteresować. W jednym z kurtowskich DS-ów od szczytu budynku po schodkach w dół jest pokój, a w tym pokoju unosi się zapach warmińskich jezior. To właśnie tam spotykają się nurkowie z klubu Skorpena, o którym opowie nam...
4: Dzień dobry, mam na imię Mieszko Raczyński, jestem prezesem klubu podwodnurków AKP Skorpena.
0: To jest jeden, no właśnie się przed chwilą dowiedziałam, jeden z najstarszych klubów w ogóle akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. No to może przypomnimy nieco jego historię. No właśnie, jak to się tutaj wszystko zaczęło?
4: Wszystko zaczęło się od tak naprawdę dwóch osób, które zaangażowały się w historię, w nurkowanie tutaj jeszcze dawno, kiedy to nie była Skorpena, a naukowe koło badań podwodnych. Dwie osoby się skrzyknęły i później tam w wyniku różnych, powiedzmy, działań, współpracy z różnymi innymi klubami, na przykład Warszawskim Klubem Podwodnurków, no urodziła się Skorpena, jako taka, jaką teraz widzimy.
0: No właśnie, a jaka ta Skorpena teraz jest?
4: Jesteśmy jednym chyba z bardziej aktywnych klubów, ciągle organizujemy jakieś akcje, ciągle nurkujemy, przeważnie raz w tygodniu jest ktoś z nas w wodzie, więc działamy prężnie, aktywnie, teraz jeszcze trochę zaczęliśmy się angażować w badania podwodne, ostatnio robiliśmy badania na Jeziorze Starodworskim, właśnie na zlecenie UWM-u, więc myślę, że cały czas do przodu i aktywnie.
0: Czy to jest taki klub, do którego może dołączyć każdy? I teraz chodzi mi o to, czy to jest tylko dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, czy nie?
4: Nie wydaje mi się. Oczywiście tutaj może każdy dołączyć. Organizujemy kurs nie tylko dla studentów i doktorantów, ale też dla wszystkich, którzy są zainteresowani nurkowaniem. Oczywiście po pomoc może do nas przyjść każdy i zawsze jej chętnie udzielimy.
0: Czy były jakieś takie kamienie milowe właśnie w dziejach Skorpeny, która już liczy ponad 50 lat?
4: Czy kamienie milowe? Myślę, że no od początku to założenie naszego klubu, tu najważniejsza właśnie będzie część. A później myślę, że no każdy kolejny rok jest takim kamieniem dla nas milowym. W każdym roku dzieje się coraz więcej. Czy to powtarzamy te same akcje, które już organizujemy z wielkim sukcesem, na przykład jak nasz spływ płyną, czy ciągle wymyślamy jakieś nowe akcje i się rozwijamy, więc myślę, że każdy rok jest takim nowym dla nas kamieniem milowym, dla każdego zarządu.
0: No właśnie, a jak dużo w ogóle członków Skorpeny jest? No bo to jest też grupa, która rotuje, prawda?
4: Ciężko tak naprawdę policzyć, ponieważ mamy przez to 50 ponad lat, zebraliśmy mnóstwo i absolwentów, i różnych osób zaprzyjaźnionych, więc myślę, że no ciężko jest nas policzyć.
5: W setkach.
0: Dobra. No i właśnie, bo tutaj została wspomniana jedna z waszych takich sztandarowych akcji, czyli spływ płynu. Ja pamiętam jeszcze te wydarzenia, kiedy brały w nich... No właściwie chyba też setki osób udział. To była taka bardzo, bardzo kolorowa parada. Jak to się zmieniało? Bo się trochę zmieniło i chciałbym, żebyśmy podpowiedzieli też słuchaczom o tym, że przy okazji tego spływu robicie też coś dobrego dla środowiska.
4: Tak, jeżeli chodzi o samą formę naszego spływu łyną, no to na początku faktycznie to były bardzo duże i huczne akcje. Ze wsparciem miasta, ze wsparciem UWM-u, takie naprawdę organizowane, jako to była chyba największa impreza okołonurkowa w Polsce, jeżeli nie na świecie. Niestety po COVID-zie wszystko się trochę zmieniło. Mieliśmy parę lat przerwy, klub też się mocno zmienił przez ten czas, mieliśmy mniej członków i teraz dopiero wracamy jakby do takiej formy, która była jeszcze wcześniej. To cały czas to jakoś rozkręcamy, co roku jest, wydaje mi się, coraz więcej osób, no ale i tak do tych numerów sprzed, powiedzmy, pandemii ciężko będzie wrócić. Jeżeli chodzi o sprzątanie, to oczywiście każdy spływ płynu jest też akcją prowadzoną do środowiska, co stało się, szczerze mówiąc, jedną z głównych działalności naszego klubu. Każdy dostaje tam oczywiście worki i staramy się wyciągnąć z tej łyny jak najwięcej śmieci. Widzimy w tym jakieś plusy, to też zmieniło się świadomość społeczna, ponieważ coraz mniej tych śmieci jest wyrzucanych, więc powiedzmy zamiast wyciągać coraz to nowe śmieci, po prostu zgłębiamy się bardziej w dno tej rzeki, wyciągamy te, które już tam leżały 10, 20, 30 lat.
0: No dobrze, to teraz jeszcze chciałabym, żebyśmy troszeczkę porozmawiali o tym nurkowaniu samym. W ogóle co w tym jest fajnego? Dlaczego ludzie przychodzą do was, żeby się tego uczyć? I jakie mamy możliwości tutaj u nas w Olsztynie do tego, żeby w ogóle to hobby realizować?
4: Jeżeli chodzi o realizację tego hobby, no to jesteśmy chyba w najlepszym miejscu w Polsce tego, ponieważ Olsztyn ma bardzo duże jezioro do okolicy. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie, czy to sobie będą głębokie jeziora, takie jeziora, gdzie będzie dużo tego życia na płytszych strefach. Jeżeli chodzi o to, co kręci, no to w tym nurkowaniu to każdy chyba sam odpowie sobie na to pytanie, bo jest ilu nurków, tyle odpowiedzi tak naprawdę. Jedni będą bardziej zaangażowani w wyjazdy zagraniczne, czyli rafy koralowe, Egipty i tak dalej. Takie wyjazdy też organizujemy raz, dwa razy do roku nam się zdarza. Jednak działalność naszego klubu taką codzienną, no z prostych przyczyn skupiamy raczej na tych jeziorach okolicznych, więc czy to będą jakieś głębsze nurkowania, czy to będzie właśnie poznawanie środowiska wodnego, jakieś tam jest też praca nad polepszaniem stanu tego środowiska, czy to będą badania naukowe, no ile osób, tyle możliwości. Każdy do klubu wnosi coś od siebie i każdy trochę inaczej prowadzi tą swoją działalność nurkową.
0: A czy to jest dla każdego? Czy każdy może zostać nurkiem?
4: Tak, każdy ma, no prawie każdy. Są pewne ograniczenia zdrowotne, ale naprawdę ja się chyba nie spotkałem jeszcze z przypadkiem, kiedy komuś lekarz by stanowczo powiedział, że nie może nurkować. Jeżeli chodzi o bardziej konkretne, to będą problemy z zatokami, z przegrodą nosową. Wtedy, jeżeli one są niedrożne, faktycznie zalecane zmiany ciśnienia, może lekarz odradzić to nurkowanie albo wręcz zakazać nurkowania.
0: Wy nurkujecie tylko z butlami?
4: Nie tylko z butlami, to na tym się powiedzmy głównie skupiamy, ale nurkujemy też na wstrzymanym oddechu, jeśli ktoś byłby tym zainteresowany. Myślę, że jeżeli chodzi o każdą formę nurkowania, ktoś by się w klubie znalazł, kto by tego próbował, albo kto by to dalej praktykował.
0: A jak to jest zimą, kiedy no, temperatury wody nie zachęcają do tego, żeby się w nich zamaczać?
4: Tutaj też bez problemów. Na przykład organizowaliśmy nurkowania podlodowe na Jeziorze Kortowskim, połączone też z kursem centralnym, czyli szkoliliśmy też w klubie instruktorów z całej Polski, jeżeli chodzi o bezpieczne prowadzenie nurkowań podlodowych, więc tutaj zima nie jest żadnym dla nas przeszkodą.
0: Chodzicie gdzieś trenować mimo wszystko?
4: To każde nurkowanie jest treningiem. Tutaj mamy oczywiście dostęp do basenu uniwersyteckiego. Każdy z naszych członków ma odpowiedni, z których można ten basen wejść za darmo. Więc taki trening kondycyjny też oczywiście jest przydatny, ale też no, nie da się trenować nurkowania bez samego nurkowania. Na każdym nurkowaniu człowiek się uczy czegoś nowego. Może się spotkać z jakimiś nowymi problemami, to trochę dużo powiedziane, ale jakieś tam inne rozwiązania, powiedzmy sprzętowe, co jak przyczepić, co jak skonfigurować sobie. Więc tutaj myślę, że najważniejszym treningiem dla nurka jest samo nurkowanie. Im częściej to robi, tym lepszy w tym się staje.
0: Naszym gościem był prezes klubu AKP Skorpena, działającego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Mieszko Raczyński. A skoro już wypełźliśmy na ląd, to zapraszam Was do Lasu Parku przy ulicy Metalowej w Olsztynie. A jak, żeby inaczej, to tam właśnie jest jeden z moim zdaniem najładniejszych budynków w Olsztynie, a w nim działa Muzeum Przyrody, o którym opowie nam Martyna Kozłowska. Ludzie Was odwiedzają, no właśnie, między innymi dlatego, że macie tutaj takie otwarte lekcje dla dzieci. Co jeszcze się tutaj dzieje w Muzeum Przyrody?
1: Muzeum Warmii i Mazur, tak, bo jesteśmy częścią Muzeum Warmii i Mazur. Co jeszcze się dzieje? Przede wszystkim staramy się na swoich wystawach być otwarci dla osób w każdym wieku, więc od wtorku do niedzieli można tak naprawdę bez żadnych ograniczeń czasowych, niezależnie od pogody, zwiedzać, poznawać, uczyć się. Czasami organizujemy akcje edukacyjne, które pozwalają z bliska przyjrzeć się tym zwierzętom, ale pod czujnym okiem przewodnika czy osoby prowadzącej zajęcia. Można też po prostu zadzwonić, umówić się na zwiedzanie z przewodnikiem, bo to też dużo łatwiej jakby utrwala tą wiedzę, którą pozyskujemy oglądając zwierzęta z bliska.
0: I teraz chciałabym, żeby jeszcze troszeczkę Pani opowiedziała o tym kompleksie. No właśnie, czy Muzeum Przyrody by od razu się tutaj znajdowało? Czy Wy się w tym 2000 roku skąd się tutaj przenosiliście? No i troszeczkę właśnie, gdyby mogła nam Pani przybliżyć historię tego miejsca, tego kompleksu. Co tutaj się kiedyś znajdowało?
1: Nie jesteśmy tu od zawsze. Sam pałac został wyremontowany, pałac, w którym teraz jest wystawa, rzeczywiście został wyremontowany 25 lat temu. Natomiast dział przyrody przyniósł się tutaj około 50 lat temu. Początkowo kolekcja znajdowała się na wystawach w Zamku Olsztyńskim i tam rzeczywiście można było obejrzeć część naszych eksponatów, te najstarsze eksponaty, które w tej chwili posiadamy. Później po jakimś czasie zapadła decyzja, żeby kompleks pałacowo-parkowy, ten tutaj na Nagórkach, wykorzystać właśnie dla celów przyrodniczych. Jest to bardzo trafione, dlatego że samo otoczenie i samo założenie pałacowo-parkowe właśnie zbliża nas do przyrody. Niezależnie od tego, co jest na wystawach, również tutaj mając kontakt z parkiem, z przyrodą w parku, możemy tą przyrodę poznawać, odczuwać. Jeśli chodzi o pałac, to budynki to część dużego majątku Nagórki, majątku Bergenthal, który z początkiem XX wieku został właśnie wzbogacony o ten pałac w stylu eklektycznym z elementami secesji. Ówczesny właściciel wybudował ten pałac jako zwykły budynek mieszkalny. Z czasem majątek został podzielony, chociażby dzisiejsze osiedle mazurskie, które doskonale znają mieszkańcy Olsztyna, jest właśnie był częścią tego majątku. Z czasem była tu szkoła na przykład dla żołnierzy, później mieszkania komunalne, zwykłe mieszkania, takie dla każdego mieszkańca dostępne. Natomiast jeśli chodzi o naszych muzealników, to około 50 lat temu zapadła decyzja, pierwsze kroki zostały podjęte w tym celu, żeby tutaj przenieść nasz dział. I rzeczywiście na początku oddano budynek powozowni, a z czasem, gdy już lokatorzy pałacu zmienili swoje miejsce zamieszkania, można było wykorzystać tamten budynek do stworzenia tej wystawy, którą teraz możecie Państwo oglądać.
0: No właśnie, ten budynek, w którym teraz jesteśmy, pełnił zupełnie inną funkcję kiedyś, prawda?
1: Tak, zwykły budynek gospodarczy, powozownia, czyli to miejsce, które tak naprawdę znała służba i pracownicy tego folwarku czy tego majątku. Natomiast budynek jest rzeczywiście też wpisany do rejestru zabytków. Historyczny budynek z różnymi uwarunkowaniami wynikającymi z czasów budowy i dostosowany do naszych celów, tak?
0: No właśnie, czy pałac było trzeba bardzo przebudowywać, żeby mógł stać się taką przestrzenią wystawienniczą?
1: Raczej nazywałabym ten etap restauracją niż przebudowaniem. Jakby sam zamek jako, sam pałac jako budynek zabytkowy nie został przebudowany, nie został zmieniony w swojej strukturze, a jedynie odrestaurowany, odbudowane były te elementy, które były w jakiś sposób przez lata uszkodzone, tak? W czasie, gdy nie był użytkowany przez instytucje publiczne.
0: To gdybyśmy jeszcze w takim ekspresowym tempie miały opowiedzieć słuchaczom o tym, no właśnie, jak się przechodzi przez tę wystawę i co po kolei będziemy mogli zobaczyć, ile tych eksponatów też w ogóle Państwo macie wystawione?
1: Około 300 eksponatów oglądamy, zwiedzając wystawę, wchodząc przez prezentację dużych ssaków, czyli tych zwierząt, które kojarzą nam się z lasem, jelenie, sarne, niedźwiedzie, dziki. Później prezentujemy małe ssaki, łasicowate, ssaki owadożerne. Przechodzimy przez wystawę czasową, mamy różne wystawy, zmienne wystawy, które mieszczą się właśnie na parterze, w tak zwanym salonie błękitnym, który, uwaga, ma w sobie elementy, zresztą cały budynek ma w sobie elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz zgodne z tym, co kiedyś tu było 100 lat temu, z tym, jak to wyglądało historycznie. Natomiast na piętrze to jest przeogromna kolekcja ptaków, różnych ptaków i wodnobłotnych, i szponiastych. Mamy bielika, czyli nasz sztandarowy gatunek. Mamy największą sowę, mamy rzadkie gatunki, takie nielicznie występujące w Polsce, chociażby rybołowa. Gatunki, które były zagrożone wyginięciem i naprawdę ich liczba jest bardzo ograniczona, czyli chociażby głuszec i cietrzew. Mamy bociana czarnego, który zwykle jest nieuchwytny, ciężko zauważalny, jeśli chodzi o rzeczywiście obserwatorów przyrody. Trzeba być naprawdę czujnym i wiedzieć, gdzie ten bocian występuje. Możemy spotkać tutaj na wystawie zwierzęta takie, które bardzo licznie występują na terenach zalewowych rzek. Młodego łabędzia, nasze brzydkie kaczątko, przekrój przez różne mewy, ale nie tylko ptaki, bo przecież są też gady i płazy. Ci, którzy jeszcze się tym tematem nie interesowali, mogą nauczyć się rozróżniać chociażby trzy gatunki ropuch, które na naszym terenie występują, bo nie każdy wie, że ropucha ropusze nierówna. No i oczywiście ryby. Dla pasjonatów wędkarstwa, gdy już nie ma na to siły albo czasu, albo pogoda nie sprzyja, można przyjść, popodziwiać ryby, które w naszych jeziorach i rzekach występowały przez lata. No i oczywiście kolekcja owadów społecznych i owadów, które żyją samotnie, motyli, chrząszczy, ważek. Myślę, że ta kolekcja jest na tyle dużym przekrojem przez naszą florę i faunę, że może być inspiracją. Także zapraszam.
0: A ja się do tego zaproszenia od Martyny Kozłowskiej z Muzeum Przyrody w Olsztynie przyłączam. Spoglądam też na nasz zegar, a on nieubłaganie wskazuje, że zbliża się kolejny koniec naszego spotkania. Nie żegnam się jednak na długo. Aga Wiśniewska, dzięki i do usłyszenia. Słyszenia na 95 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
2: Zaraz wracam.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
1: Po reklamie.

0: Meloradia Olsztyn.
1: Cześć, Aga Wiśniewska przed mikrofonem. Witam Was serdecznie i zapraszam na kwadrans razem. A w tychże właśnie prawie 15 minutach pojawią się dwa tematy. Jeśli szukacie sobie zajęcia, hobby albo po prostu chcecie spróbować czegoś nowego, to może nurkowanie z klubem Skorpena? Już za chwilę porozmawiamy z prezesem klubu o tym, dla kogo jest taka aktywność, jak zacząć i czy to sport niebezpieczny. Ale najpierw... Najpierw zapraszam na lekcję historii Olsztyna. Stolica Warmii i Mazur lubi w wierze. Ma takich charakterystycznych punktów co najmniej kilka, a o jednej z nich było głośno w całej Polsce, chociaż tu się akurat nie ma czym chwalić. No i właśnie ona, czyli ratuszowa wieża, będzie elementem, o którym sobie dziś będziemy rozmawiać, a wszystko to w kontekście oczywiście. Umiejscowi nam...
2: Marian Jurak, przewodnik PTTK.
1: No właśnie, bo nie tylko po Olsztynie, chociaż głównie o Olsztynie będziemy dzisiaj rozmawiali. Na początek chciałabym, żebyśmy sobie rozwikłali pewną zagadkę, jak to jest z tymi ratuszami w Olsztynie, bo mamy dwa, ale tylko w jednym już teraz załatwimy takie urzędowe sprawy.
2: Mamy dwa ratusze, mamy stary ratusz i nowy ratusz. Stary ratusz stoi na rynku Starego Miasta. Niestety nazwa Rynek Starego Miasta formalnie nie funkcjonuje, ale przecież wszyscy mówimy o tym miejscu Rynek Starego Miasta. I mamy nowy ratusz. On taki nowy, że został oddany do użytku w 1915 roku, więc taki nowy nie jest, ale tak się utarło go nazywać. I te dwa ratusze są ciekawe.
1: To zacznijmy może od tego starego ratusza właśnie na tym rynku, który rynkiem oficjalnie nie jest.
2: Ten stary ratusz to, żeby nie mówić o wszystkim i żeby Państwa zaciekawić, to powiem, że to jest pewna niespodzianka w Olsztynie. Pewnie tylko starsi olsztyniacy pamiętają, jak on wyglądał jeszcze do 2002 roku. Mianowicie to południowe skrzydło było otynkowane i wszyscy w Olsztynie myśleli, że jest to budynek, no powiedzmy, z XVII wieku. Przystąpiono do remontu elewacji na 650. rocznicę nadania praw miejskich Olsztynowi. No, trzeba odkuć tynko gdzieś tam, spuch i tak dalej, i spod tynku zaczęła wychodzić gotycka struktura. I tym sposobem przed 2003 roku, przed tą datą uzyskania praw miejskich przez Olsztyn, zyskaliśmy w Olsztynie nowy gotycki obiekt w postaci jednego skrzydła, najstarszego skrzydła starego ratusza. Ten stary ratusz wcale taki stary w całości nie jest, dlatego że północne jego skrzydło zostało dobudowane w 1927 roku. Ale tak zostało, jest o tym obiekcie, mówi się, że jest to stary ratusz i jeszcze od czasów przedwojennych mieści w sobie bibliotekę.
1: Czy ja dobrze kojarzę też, bo wydaje mi się, że też w Muzeum Nowoczesności była taka wystawa, może nadal jest, poświęcona właśnie temu, jak się Olsztyn zmieniał po wojnie między innymi. Czy właśnie po II wojnie światowej z tego starego ratusza przypadkiem nie została tylko ta taka fasada, ta pierwsza ściana frontowa, od której wchodzimy?
2: Stary ratusz spłonął, spalony przez Sowietów w 1945 roku. Nawet takie zdjęcie, gdzie Sowiet stoi przed stojącym ratuszem niezniszczonym, a następnie zdjęcie zniszczonego ratusza. I został, ale ten budynek nie miał szczęścia w historii. W XX wieku palił się kilkakrotnie. Raz w 1943 roku jest takie piękne zdjęcie świetnego fotografa, który uchwycił spadającą wieżyczkę w trakcie pożaru. Drugi raz spalony został przez Sowietów w 1945 roku i jeszcze raz spłonął, już jak mieściła się tam biblioteka, w roku 1968. Więc nie miał ten obiekt szczęścia w najnowszej historii. Natomiast mury są oryginalne, naturalne, takie oryginalne z czasu budowy poszczególnych skrzydeł, natomiast reszta, no jak to reszta, prawda?
1: Jeszcze jedna rzecz, bo chyba teraz jest jakaś różnica z tą wieżyczką z zegarem. Tam albo jej nie ma, albo tego zegara nie ma, czegoś brakuje.
2: Brak zegara, dlatego że na tej wieżyczce zawsze był zegar. Szkoda, że tego zegara nie ma. Ja gdzie mogę, to powtarzam, że może by administrator, jakieś pieniążki, bo to dziś niewielkie koszty, nie musi być zegar mechaniczny, wszystko jest elektroniczne, a byle tarcza, cyferblat był taki tradycyjny. Przydałoby się umieszczenie zegara, to zawsze dodaje blasku takiej wieżyczce.
1: No ale blasku na pewno nie brakuje wieży tego nowego ratusza. Sobie teraz właśnie na niego spoglądam. Tutaj też ciekawostka, bo tarcze zegara widoczne są tylko z trzech stron, prawda?
2: Tak, bo z trzeciej to nawet gdyby była tarcza zegara, to by jej nie było widać, bo przysłania budynek. Tarcze zegara, proponuję wziąć lornetkę, obejrzeć z bliska. Dekoracje na tarczach zegara są bardzo ciekawe. Nie będę mówił co, dlatego, żeby zachęcić Państwa do przyjścia z lornetką pod Nowy Ratusz i pooglądania, co tam w tych dekoracjach jest.
1: No to teraz jeszcze może zacznijmy od początku, czyli od historii właśnie tego budynku. Kiedy on się w ogóle w Olsztynie pojawił i czy od razu z zamysłem, żeby tam właśnie był ten Nowy Ratusz?
2: Zamysł był od razu, żeby budować Nowy Ratusz, bo miasto się w początku XX wieku dynamicznie rozwijało. Miejsca dla urzędu nie było i w związku z tym podjęta została przez władze miasta decyzja o budowie nowego ratusza. Rozpisano konkurs architektoniczny. Znamy dwie prace z tego konkursu. Jedna jest w archiwach. Szczęście, że nie została zrealizowana, bo nie jest piękna. A drugi to jest ten projekt zrealizowany, który stoi neorenesansowy budynek ratusza w takim urzędowym stylu podkreślającym dostojność urzędu, zrealizowany bardzo szybko, w latach 1912, położenie kamienia węgielnego pod koniec roku, wtedy kiedy obchodzimy kolejną rocznicę nadania praw miejskich Olsztynowi, a oddany w 1915 roku do użytku, choć jeszcze prace wykończeniowe później przez ileś tam lat trwały, to późniejszy jest zegar, część wyposażenia wnętrza burmistrza, tego mieszkalnego wnętrza, bo tam mieszkał burmistrz Olsztyna, więc prace trochę dłużej trwały. Tym niemniej firma Albert Dilewski, która budowała ten ratusz, popisała się szybkością i jakością prac.
1: Co jest wyjątkowego w tym budynku? Czym moglibyśmy się chwalić?
2: On jest jednym z najładniejszych ratuszy w Polsce. Udany projekt, także możemy się chwalić wyglądem całości tego ratusza. A jeśli mielibyśmy patrzeć na detale, proszę Państwa, to tak. Ponieważ to jest styl renesansowy, nawiązuje do starożytności, a w starożytności uznawano, że istniały cztery pierwiastki tego świata antycznego, prawda? Woda, ziemia, ogień i powietrze. To proszę popatrzeć na wykusze od strony 1 maja i tam ta woda, ziemia, ogień i powietrze są przedstawione w różnych formach. Jak popatrzymy na powietrze, to proszę Państwa, jedną z form przedstawienia tego powietrza jest zeppelin unoszący się nad Olsztynem, a dlatego, że od 1913 roku pod Olsztynem w Gliwicach była baza zeppelinów i to było takie coś wyjątkowe, na tyle wyjątkowe, że artysta, który rzeźbił, przygotowywał tę dekorację, postanowił zeppelina upamiętnić.
1: To jest też bardzo ciekawy wątek w historii Olsztyna. No właśnie, może w takim razie przy tej okazji też trochę odbiegniemy i o tych zeppelinach chciałabym porozmawiać. Dlaczego one się w ogóle tutaj pojawiły, jaką rolę to odgrywało i dlaczego i kiedy zniknęły?
2: No znaczy, zeppeliny pojawiły się z powodów militarnych. To były bardzo dobre w tamtym czasie tak zwane aerostaty, czyli statki powietrzne unoszące się, lżejsze od powietrza i unoszące się w powietrzu, do obserwacji, również do pewnych działań bojowych i dlatego one zostały wprowadzone w wojsku do takich zadań. Przestały funkcjonować zeppeliny. Właściwie kres zeppelina jako statku powietrznego to była ta słynna katastrofa w Nowym Jorku w 1937 roku, kiedy pasażerski zeppelin Hindenburg spłonął w momencie cumowania i było wiele ofiar. I to był właściwie koniec tych statków powietrznych, choć powiem Państwu, że nad Olsztynem latał zeppelin. Jedna z firm w celach reklamowych użytkowała ten statek powietrzny i na tydzień czasu statek zacumował w Dajtkach na lotnisku, notabene lotnisku istniejącym od 1913 roku, czyli już grubo ponad 100 lat. Zacumował tam ten zeppelin i można było się nim przelecieć. Miałem okazję lecieć zeppelinem nad Olsztynem, zrobiłem trochę zdjęć, choć pogoda tego dnia była dość podła, słońca nie było.
1: Mówił Marian Jurak, przewodnik PTTK po Olsztynie i nie tylko. Skarbnica wiedzy o naszym mieście i regionie. Polecam spotkania bardzo. No i zgodzicie się ze mną chyba, że jest się czym w historii Olsztyna chwalić. Ja tu mam takie małe spaczenie na te wszystkie pojazdy latające w ogóle, a że Art Deco jest w mym guście, a to jakby się nakłada z czasami, kiedy na naszym niebie widoczne były zeppeliny. No to ja już się cała rozpływam i błądzę myślami, jak musiało być pięknie. Tymczasem schodzimy na ziemię, a nawet jeszcze niżej. Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena poleca się i zachęca do tego, żeby dołączyć do ich podwodnego świata. Moim i Państwa gościem jest Mieszko Raczyński, prezes AKP Skorpena, działającego przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czy to jest niebezpieczne?
0: Nie, to nie jest sport niebezpieczny, jeżeli zachowujemy wszystkie tam podstawowe zasady bezpieczeństwa, jeżeli nurkujemy z partnerem, robimy to zgodnie z wytycznymi, to nie jest to niebezpieczne, nawet wydaje mi się, że nie jest to w tym momencie sport ekstremalny, ponieważ z racji na dość małą ilość wypadków spadło to z tej kategorii, powiedzmy, sportów.
1: Gdyby ktoś chciał zacząć, teraz nas usłyszy i stwierdzi sobie, no chciałabym spróbować, to jak zacząć?
0: Każda środa 20:15 w siedzibie naszego klubu w DS1, można do nas przyjść, zagadać, zobaczyć, z czym to się je, zapraszam. zapraszamy. Po prostu to od tego dialogu należy to wszystko zacząć.
1: A potem jakiś kurs?
0: Tak, potem kurs realizujemy raz do roku, zwykle pod koniec roku akademickiego, zbiorczy kurs P1, czyli to są podstawowe uprawnienia dla platformurka w Federacji KDP CMAS. Tam wszystkiego uczymy się od podstaw, nie trzeba nawet umieć pływać tak do końca.
1: A czy jakiś sprzęt dobrze byłoby mieć, czy tutaj na miejscu też będzie można od was pożyczyć?
0: Na miejscu mamy cały sprzęt, który oczywiście udostępniamy członkom. Jeżeli ktoś ma własną maskę płetwy, to oczywiście warto zabrać też, zobaczymy, czy one się nadają do nurkowania, czy nie.
1: Czy wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest dużo osób zainteresowanych nurkowaniem? Często do was przychodzą i podpytują o kursy?
0: Tak, z roku na rok mamy coraz więcej kursantów na tym właśnie naszym corocznym kursie i myślę, że no będziemy się dalej tak rozwijać. Też niestety po tej pandemii to zainteresowanie spadło, no ale powoli do przodu myślę, że wrócimy do numerów jeszcze z przed pandemii.
1: Jeżeli ktoś zrobi ten kurs P1 i będzie czuł niedosyt, to może z wami się dalej rozwijać?
0: Oczywiście. Mamy na tyle świetny instruktor, że praktycznie każda dodatkowa tam specjalistyczna doszkalająca można u nas zrobić. Jeżeli nie mamy takich możliwości zrobienia tego w klubie, to pokierujemy gdzieś dalej do osób, które będą też mogły zrobić w sposób profesjonalny. Więc tutaj naprawdę całą karierę nurkową można u nas zacząć ją rozwijać praktycznie do granic tego, co jest oferowane dla nurków cywilnych.
1: Co możemy zobaczyć w tych naszych warmińsko-mazurskich, ale głównie też olsztyńskich jeziorach, no bo tak jak pan wspomniał, no głównie się tutaj obracacie. No właśnie, czy tam są jakieś takie skarby, niespodzianki, które warto zobaczyć?
0: Na temat tego, co można zobaczyć w jeziorach, myślę, że można było napisać wielotomową encyklopedię, jeszcze by miejsca zabrakło. Z tego naprawdę doktoraty można pisać, jeżeli chodzi o ryby, które tu występują, jeżeli chodzi o różnego rodzaju roślinność wodną, glony, sam całokształt jeziora, to jak się ono utrzymuje. Mamy w klubie specjalistów, którzy się tym zajmują naukowo. Ja niestety też takiej dużej wiedzy nie posiadam, więc mogę tylko wspomnieć, że mamy w paru miejscach nawet zaprzyjaźnione ryby, fantastyczne miętusy, które nam wychodzą na zawołanie jednego z naszych instruktorów. Mamy dużo szczupaków, które są myślę jedną z takich ciekawszych ryb do obserwowania, ponieważ nie boją się one aż tak człowiek, jakby się wydawało. Można do nich naprawdę blisko podpłynąć i je dobrze obejrzeć. No dodatkowo lasy roślinności, na przykład na Jeziorze Długim ostatnio tam byłem i świetnie to wygląda pod wodą. No każdy coś dla siebie znajdzie.
1: Jakieś zatopione łódki może? Coś?
0: Też się zdarzy. Oczywiście mamy od takich starych dłubanek. Jakby ktoś dobrze poszukał, też znajdzie tam dłubanki naprawdę, które o datowanie się nawet nie pokuszę. Powiedzmy marzeniem jest kiedyś znalezienie zatopionego w jeziorze czołgu. Podobno w każdym jest jeden. Mi się jeszcze nie udało znaleźć, ale może coś tam poszperam jeszcze bardziej historycznie, podpytam się też znajomych z klubu i coś się uda znaleźć. Z ciekawszych myślę takich podwodnych artefaktów będzie to kuchnia polowa i sieczkarnia jeszcze z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Też nam się udało znaleźć. Więc tak, tych rzeczy pod wodą jest bardzo dużo. Całe życie można spędzić i połowie jeszcze nie zobaczyć tego, co tutaj mamy.
1: A ile czasu można w ogóle spędzić tak jednorazowo pod wodą, tak żeby było bezpiecznie?
0: To się zmienia od głębokości i sprzętu, który się posiada. Powiedzmy na takiej standardowej butli nurkowej, zachowując powiedzmy głębokość do 15 metrów, maksymalnie oczywiście, bo to też zwykle się nurkuje więcej na płytszej wodzie, a na głębsze się schodzi tam na trochę krótszy okres czasu. Do 40 minut takie standardowe nurkowania trwają.
1: Jeszcze tylko jedna rzecz. Czy te nasze olsztyńskie, warmińsko-mazurskie jeziora mają wystarczającą przejrzystość na to, żeby rzeczywiście tak sympatycznie spędzić czas pod tą wodą?
0: To się niestety zmienia i to się zmienia na gorsze, ponieważ ilość zanieczyszczeń spływających do jezior jest niestety rosnąca. Tutaj na przykład można podać przykład jeziora Krzywego, które z roku na rok jest coraz gorsze, jeżeli chodzi o tą jakość wody. Podjęliśmy pewne starania, żeby tą degradację tego jeziora zmniejszyć, no ale to jest tak naprawdę proces na lata i to będzie wymagało bardzo dużo czasu nakładu pracy i starań tutaj różnych instytucji, żeby tą sytuację zmienić. Ale jeżeli chodzi o takie dobre przykłady, no to mam na przykład jezioro Długie, w którym już ten proces rekultywacji zaszczytu trwał chyba 15 lat i naprawdę jezioro, które było bagnem, stało się naprawdę przyjemnym i czystym jeziorem do nurkowania.
1: Naszym gościem był Mieszko Raczyński, prezes Akademickiego Klubu Płetwonurków Skorpena, z którym, przypominam, możecie się spotkać twarzą w twarz w każdą środę po 20 w DS1 w Kortowie. Mnie prawie przekonali, tylko zmarźlak jestem, a nie ma się co oszukiwać. Woda w olsztyńskich jeziorach nie miewa prawie 30 stopni Celsjusza, a to jedyna akceptowalna temperatura dla redaktor Wiśniewski. I tym oto akcentem kończymy to spotkanie. Było mi jak zawsze miło i czekam na powtórkę. Aga Wiśniewska, do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym to tym razem opowiemy o Po trzecie, historii Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. Po drugie, o popularnym miejscu spotkań, czyli Wysokiej Bramie. A zaczniemy od kilku słów o nowym olsztyńskim ratuszu, który jest ciekawy od samej wieży aż po piwnicę. Dlaczego? Opowie nam o tym Marian Jurek, przewodnik PTTK. Na czym jeszcze polega wyjątkowość tego miejsca? Bo od czasu do czasu możemy sobie ten olsztyński ratusz pozwiedzać, zwłaszcza wieczorną porą. Możemy się wybrać między innymi na wieżę, z której jest przepiękny widok, ale też podziemia olsztyńskiego ratusza skrywają pewne sekrety.
2: To znaczy, sam budynek ratusza wewnątrz jest ciekawy. Tak jak pani wspomniała, ładna jest sala sesyjna. Ona w tej chwili już nie jest używana do sesji Rady Miasta, bo Rada Miasta ma siedzibę w budynku dawnego Liceum Ogólnokształcącego nr 2, prawda? Natomiast jeśli mówimy o ciekawostkach, to tak, wieża jest ciekawa. Na wieży pozostał mechanizm karillonu, dlatego że w okresie międzywojennym do 1943 roku na wieży ratusza wisiał zestaw dzwonów i te dzwony były używane do wygrywania różnych melodii. Przyjeżdżał jakiś muzyk i na tym stole gry, który stoi na wieży wciąż, grał różne melodie na karillonie. Karillon zdemontowali Niemcy, bo jak to w czasie wojny bywa, mosiądz jest potrzebny do armat i do pocisków, w związku z tym dzwony tylko zostało po jednym w kościele, czy po jednym na wieży, a reszta dzwonów została przetopiona do celów wojskowych. Tak więc był karillon na wieży ratusza. Podziemia są również ciekawe. To są podziemia przygotowane do obrony biernej, czyli są to schrony. Duże, potężne. Czasami są udostępnione do zwiedzania.
1: I one się też troszeczkę nie tylko pod ratuszem, ale takie jeszcze trochę obok ciągną, prawda?
2: Tak, to pod tym parkingiem jest również drugi element tych schronów, ale to nie są obiekty połączone.
1: No to tyle, jeżeli chodzi o olsztyński ratusz. A teraz chciałabym, żebyśmy się przenieśli troszeczkę obok. Tutaj też po sąsiedzku z siedzibą PTTK, w której teraz się znajdujemy. Olsztyńska Wysoka Brama, no i ta dziura, która prawdopodobnie niedługo zniknie z naszego pola widzenia. Ale skupmy się może na Wysokiej Bramie. No właśnie, to jest chyba jeden z takich bardziej rozpoznawalnych zabytków Olsztyna.
2: Tak jest, bo się przecież umawiamy pod Wysoką Bramą, prawda? Gdzie się spotkamy? Jak idziemy na Stare Miasto, to spotykamy się z reguły pod Wysoką Bramą albo na Moście Jana. Ta brama miała szczęście w historii, dlatego że bram miejskich Olsztyna było kilka, ale miasto w dawnych wiekach sprzedało je na cegłę. One stały się niepotrzebne. No i w związku z powyższym nie myślano wtedy o takich obiektach jako obiektach zabytkowych i miasto je sprzedało. Rozebrano na cegłę. Spore fragmenty murów obronnych zostały w naszym mieście, prawda? I od strony katedry, i jeszcze w paru innych miejscach można zobaczyć. Natomiast jedna, jedyna brama, brama wysoka, została dlatego, że była potrzebna. No, proszę Państwa, nie można sobie wyobrazić miasta, w którym nie ma sądu i aresztu. A w Wysokiej Bramie, w tym budynku obok, którym jest hostel, mieścił się sąd i areszt. Była potrzeba, obiekt wyrychtowano i użytkowano.
1: Ile w takim razie w ogóle Olsztyn miał bram, skoro została tylko ta jedna?
2: Wiemy o dużych bramach, to tak, Dolna, czyli ta, gdzie jest Most Jana, i Młyńska, która była w miejscu ciekawym, w miejscu, w którym odbył się atak Krzyżaków na miasto w 1521 roku, ale to jest opowieść na inną okazję. Poza tym jeszcze była Furta Wodna, czyli wyjście do rzeki, w stronę rzeki.
1: Gdybyśmy mieli trochę naszym słuchaczom jeszcze przybliżyć, no właśnie, poza tym, że wieża już wiemy jest z czerwonej cegły, to tam są też pewne, przynajmniej jeden obraz. Jej wygląd się chyba też za bardzo nie zmieniał. Tam się chyba coś tylko z oknami teraz różni, prawda?
2: Mówimy o Wysokiej Bramie, prawda? Wygląd Wysokiej Bramy się zmienił bardzo mocno, dlatego że jak ktoś popatrzy na ten budynek dokładnie, to zobaczy, że do pewnej kondygnacji jest inny rodzaj cegły, a to zwieńczenie, ten szczyt Wysokiej Bramy, to jest inny rodzaj cegły. Widać od razu, że jest to inna robota, bo tę kondygnację dodano. Dodano ten neogotycki szczycik do gotycki. On naśladuje pięknie gotyk, ale jest to rzecz nowa. Tak samo jak ta klatka schodowa, gdzie jest teraz drugie przejście pod Wysoką Bramą, to mniejsze przejście, to była klatka schodowa. I dopóki wystarczało przejścia pod bramą, to klatka schodowa istniała. Później wykuto tam, zrobiono dodatkowe przejście dla mieszkańców, kiedy ruch na ulicy się zwiększył. Z ciekawych rzeczy to warto wspomnieć o tym, jak się popatrzy na Wysoką Bramę, ale od strony Starego Miasta, to mamy tam w niszy nad przejazdem, mamy mozaikę pokazującą Najświętszą Marię Pannę. To jest dar papieża Jana Pawła II dla Olsztyna w 2004 roku uczyniony, ale miejsce jest tradycyjne, dlatego że jak popatrzymy na stare przedwojenne fotografie, to tam jest zawsze jakiś wizerunek maryjny, powiedzmy tak generalnie, wizerunek maryjny, z tym, że zwykle to był obraz, obrazy malowane na płótnie pewnie trwałe nie są. No a w nawiązaniu do tradycji mamy teraz tę mozaikę,
1: którą można sobie dowolnie oglądać bez względu na pogodę. O olsztyńskiej Wysokiej Bramie opowiadał nam Marian Jurak, przewodnik PTTK, a teraz zabieram Was do innego pięknego obiektu w naszym mieście. W 2025 roku rozpoczął się wyjątkowy jubileusz istnienia teatru w Olsztynie, o którym opowie nam
4: Andrzej Fabisiak, wicedyrektor teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
1: Chciałabym, żebyśmy trochę przy okazji jubileuszu, nawet podwójnego właśnie, wspomnieli historię teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. No właśnie, to najpierw może wyjaśnijmy, dlaczego to jest podwójny jubileusz.
4: Podwójny jubileusz jest dlatego, że teatr został wybudowany w roku 1925 i budynek, który został zaprojektowany przez niemieckiego architekta Augusta Federsena, jest niewątpliwie bardzo istotny w przestrzeni miasta, więc warto by było odnieść się do roku 1925. Wtedy ten teatr nosił nazwę Treudank w podziękowaniu dla narodu niemieckiego za wygrany plebiscyt w roku 1920 i we wrześniu tego roku kurtyna poszła w górę i na scenie odbyła się premiera Fausta Goethego. Później ten teatr niemiecki skoncentrowany był raczej na dramatopisarstwie niemieckim i być może nie odgrywał on jakiejś takiej bardzo znaczącej roli wysokiego poziomu artystycznego, natomiast niewątpliwie publiczność przychodziła do tego teatru i też dość istotną sprawą jest, że w tym teatrze zatrzymywały się bardzo dobre zespoły, które wyjeżdżały z Niemiec do Królewca i zatrzymywały się w Olsztynie. To jest niewątpliwie karta historii i czy byśmy chcieli, żeby to wszystko inaczej się potoczyło, czy nie, to warto o tym pamiętać. Natomiast oczywiście jest rok 1945 i tu mamy już drugi jubileusz 80-lecia, no bardzo istotny dla naszej kultury, bo bardzo mocno już przekłada się to na tradycję, historię teatru w Olsztynie. Czyli mamy 18 listopada 1945 roku, kurtyna uszyta z worków idzie w górę i odbywa się premiera Moralności Pani Durskiej Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Artura Młodnickiego w roli tytułowej aktorka, która była bardzo długo związana z naszym teatrem, Eugenia Śnieżko Szafnaglowa. I tak rozpoczyna się ta nowa karta historii sceny polskiej w Olsztynie. No cóż, myślę, że ten teatr przechodził bardzo różne koleje losu i warto zaznaczyć tutaj dyrekcję Aleksandra Sowruka, który prowadził dość duże przedsiębiorstwo, które polegało na tym, że teatr był w Olsztynie i w Elblągu pod szyldem Teatr imienia Stefana Jaracza. Natomiast cóż, warto powiedzieć, że w sumie do tej pory było 19 dyrektorów, a w tym bardzo istotne jedna kobieta, Zofia Modrzewska. I repertuar z reguły był bardzo eklektyczny, no bo też jest to pewne kryterium, wyznacznikiem, żeby dotrzeć do możliwie szerokiego adresata. A więc ten repertuar miał bardzo dużą rozpiętość, sięgającą do klasyki polskiej, ale też do tego, co bardzo istotne w dramaturgii współczesnej, zarówno polskiej, jak i światowej. Jeśli byśmy chcieli zerknąć na bardzo takie interesujące szczegóły, bardzo ciekawe w historii teatru, to trzeba by było wszystkich zaprosić do naszego teatru. Ponownie będziemy grali spektakl Setka Jaracza, czyli prawie 100 sposobów na setne urodziny i myślę, że tam w sposób bardzo dowcipny, zabawowy będziemy mogli też zapoznać się z tą najnowszą historią sceny polskiej na Warmii i Mazurach.
1: No i właśnie w tym spektaklu wspomnianym przez Pana też pojawia się postać właśnie Stefana Jaracza. To może teraz w kilku słowach, dlaczego akurat on został patronem w ogóle tego naszego olsztyńskiego teatru?
4: To są bardzo przedziwne konteksty, bowiem Stefan Jaracz w ogóle nie był w Olsztynie nigdy. Natomiast oczywiście zapisał się bardzo mocno w historii teatru. Był więźniem Oświęcimia, ale też bardzo, bardzo mocno zaznaczył się w swoim testamencie, słynnym testamencie Jaracza, gdzie w sposób bardzo mocny ujął konteksty etyczno-moralne funkcjonowania mechanizmów w teatrze. I po prostu wtedy, w 1946 roku, zespół Teatru Jaracza doszedł do wniosku, że chce mieć właśnie takiego patrona.
1: Jeżeli chodzi o sam budynek, no bo mówił pan o tym, że w 1925 roku tutaj został stworzony ten gmach właśnie w Podzięce i z założenia to właśnie miał od razu być teatr, ale czy tutaj się coś zmieniało? Czy to, co widzimy teraz, to jest to, jak ten teatr wyglądał na początku?
4: No, w zasadzie tak. To, co w tej chwili zostało zrewitalizowane pod bardzo mocnym, rygorystycznym nadzorem konserwatora zabytków, jest w kształcie, który był w roku 1925, poza jednym bardzo istotnym elementem, a mianowicie schody. Schody były zupełnie inne. Schody schodziły wprost do ulicy obecnej 1 Maja. Natomiast w pewnym momencie trzeba było dokonać przebudowy i w tej chwili schody mają taki charakter bardziej pałacowy. I to jest jedyny element, który bardzo mocno, znacząco odróżnia się od tamtej bryły budynku. No i jeszcze też bardzo istotna sprawa, a mianowicie patrząc na fronton teatru, po lewej stronie podczas rewitalizacji dobudowaliśmy jeszcze jedno piętro, gdzie mieści się nowoczesna scena Margines. Tak więc ta bryła i ta część uległa modernizacji.
1: Ale też, skoro ten budynek ma tyle lat, to podejrzewam, że ma swoje różne sekrety. I no właśnie, mimo tej rewitalizacji, przechadzając się tutaj, można trafić na jeszcze takie smaczki właśnie nawiązujące do tego, jak to było kiedyś. To czy może pan naszym słuchaczom trochę zdradzić?
4: No myślę, że tak. Dość sporo jest takich przedziwnych artefaktów, byśmy dzisiaj tak powiedzieli. To też mam zaproszenie dla wszystkich radiosłuchaczy, a mianowicie w teatrze za sprawą byłego kierownika technicznego Macieja Olkowskiego powstała kapsuła czasu. Sama kapsuła czasu to już jest kuratorka Barbara Święcicka, sekundująca temu i prowadząca te działania. Tam są bardzo ciekawe artefakty, które można po prostu zobaczyć. Czyli są tam mechanizmy i urządzenia, które funkcjonowały przed wojną, ale także mamy bardzo wiele różnych elementów, które towarzyszyły w pracy nad scenografią różnych pracowni, czyli cały zestaw różnych narzędzi, które były potrzebne w pracowni fryzjerskiej, bardzo intrygujące, ciekawe maszyny do szycia, ale też urządzenia zaplecza technicznego, jak na przykład inspicjent i tak zwany interkom, czyli system zawiadywania spektaklem, czy też jakieś takie elementy rzeczy, których już się nie używa, a one po prostu były wykorzystywane w spektaklach tamtej epoki. Oczywiście bardzo interesujący, ciekawy dla znawców jest system bardzo zabytkowy wentylacji teatru, ale to trzeba już zejść do podziemia, żeby to zobaczyć. Bardzo ciekawie zawieszony jest na przykład sufit teatru na drutach, co też nie jest w tej chwili stosowane. No słowem, jest dość sporo takich zakamarków, o których w ogóle nie wiemy, że coś takiego w ogóle miało miejsce.
1: Jeśli macie chęć odwiedzić kapsułę czasu w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, wystarczy skontaktować się z kuratorką Barbarą Święcicką. A o historii tego wyjątkowego miejsca na mapie naszego miasta opowiadał Andrzej Fabisiak. Ja jestem Aga Wiśniewska i kłaniam się wam w pas, wysyłając zaproszenie na następne spotkanie. Pa!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Hej, hej, hej! Jak się macie, moi mili radiosłuchacze? Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na może niezbyt szaloną, ale zapewniam, że interesującą wycieczkę po Olsztynie. A podczas tejże wycieczki odwiedzimy co najmniej jedno miejsce, które z pewnością z przestrzeni naszego miasta kojarzycie. Już za chwilę w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna spotkamy się z Andrzejem Fabisiakiem, wicedyrektorem Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. To moim zdaniem jeden z ciekawszych budynków, o teatrze teraz mówię, w naszym mieście. Kiedyś usłyszałam, że mieściła się w nim loża masonów, ale nie potwierdziłam jeszcze tej informacji. W każdym razie w 1925 roku przy obecnej Alei

0: jeśli chodzi o granie spektakli. No oczywiście, jeśli chodzi o rok 1945, to było bardzo ciężko, bo zespół nie miał gdzie mieszkać. Mieszkali tutaj w teatrze, w garderobach, nie było kostiumów, etc. Jest na pewno to chyba najtrudniejszy okres, ale później już jest sytuacja stabilna i teatr w sumie działa na płaszczyźnie całego województwa warmińsko-mazurskiego. Mamy też szereg różnych wyjazdów na festiwale ogólnopolskie, międzynarodowe z naszymi spektaklami. No i mamy też dwa festiwale. W tej chwili festiwal Teatr Jaracza w Zabytkach Warmii i Mazur. To aż 14 bardzo różnych miejscowości, w bardzo różnych przestrzeniach, od stajni, przez stodołę, dziedziniec zamkowy, do sal zamkowych, między innymi. No i oczywiście będziemy realizowali kolejną edycję olsztyńskich spotkań teatralnych, czyli przegląd najciekawszych spektakli, jakie się wydarzyły w ostatnich sezonach w Polsce.
1: Kiedyś też słyszałam coś takiego, że podobno w teatrze Jaracza straszy. Czy to prawda?
0: No zawsze, jeśli mamy do czynienia z zabytkami, to staramy się zbudować narrację, w której dzieją się rzeczy niezwykłe. Ja z wielką chęcią opowiadam o sytuacji, która jest zupełnie niewiarygodna, a mianowicie przy okazji jednego z jubileuszy, kiedy to żeśmy montowali wystawę w foyer, ukazała nam się blisko północy, bo jakby inaczej, bardzo dziwna postać, która płynęła wręcz, przechodząc z prawej strony foyer do lewej szatni, dość szybko. No i dyskusje były, cóż to za dziwna postać. No wygrała teoria, że pojawił się duch Eugenii Śnieżko Szafnaglowej. Ale jeśli chcemy dowiedzieć się więcej, to wystarczy zapytać innych pracowników i oni pewno odpowiedzą, że widzieli jeszcze inne duchy, bowiem jest to kwestia wrażliwości, doświadczeń i różnych zbiegów okoliczności, co komu gdzieś tam utkwiło w pamięci.
1: W tym momencie chyba też warto przypomnieć, że w repertuarze właśnie naszego olsztyńskiego teatru jest też spektakl Wchodzi Duch.
0: Spektakl Wchodzi Duch, bardzo istotny dla nas, bo jest to koprodukcja z Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku i myślę, że to jest takie bardzo interesujące, ciekawe nawiązanie do duchów, bo podczas tego spektaklu mamy do czynienia właśnie z duchami. Oczywiście jest to nie tak do końca zabawne. Duchy same w sobie oczywiście, że są ciekawe i czasami śmieszne, ale generalnie odnosi się ten spektakl do Hamleta. Wiadomo, duch ojca, rozmowa z Hamletem, to pewnego rodzaju oczywiście metafora do naszych różnych doświadczeń, do naszych reminiscencji, do wpływu naszych pradziadków, dziadków, rodziców na to, co my robimy, na ile jesteśmy uzależnieni, co to dla nas znaczy odchodzenie, ale też nie jest to tak do końca podane serio, bowiem jest pewien dystans do uzupełnienia tej narracji przez każdego z nas. I myślę, że to jest najcenniejsze.
1: O duchach w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie opowiadał nam wicedyrektor Andrzej Fabisiak. Na dzień dobry powiedziałam Wam, że odwiedzimy dziś kilka miejsc, to też zapraszam Was teraz na spacer śladami Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego warmińskiego twórcy. Naszym przewodnikiem będzie Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. Chciałabym, żebyśmy sobie trochę zrobili takie radiowe spacery. Pan ich bardzo dużo przygotowuje i zacznijmy może właśnie od spaceru śladami Feliksa Nowowiejskiego. Gdzie możemy w mieście Olsztyn znaleźć ślady tego wybitnego twórcy?
2: No, parę takich miejsc jest. Tu jest taka sprawa, że ja się doszukałem pewnego zafałszowania historii, że tak powiem, które możemy spotkać przy ulicy Pieniężnego, mianowicie tam jest tablica wmontowana, która

0: mówi o pobycie, o zamieszkaniu tam Feliksa Nowowiejskiego. Jest tam podane, niech ja zerknę, że no, mieszkał tam w czasie całego pobytu w Olsztynie, tak? Otóż okazuje się, że to nie jest prawdą. Nikt na to dotąd nie natrafił, bo nikt nie natrafił na tą księgę adresową, na którą ja, do której ja się dokopałem swego czasu i w której tą informację znalazłem. Ta księga nie jest znana w Olsztynie, nie jest znana gdzie indziej. Mam tu taką poważną pracę pani Fogt. Feliks Nowowiejski, chyba najobszerniejszą, na 2017, prawda, autorka z bardzo wielu, prawda, dokumentów korzystała, źródeł i tak dalej, to bardzo ciekawe fotografie, ale niestety, jeżeli chodzi o te miejsce zamieszkania, jest tu podawane tak jak tradycyjnie, że to była właśnie Wilhelmstrasse, czyli ulica Pieniężnego. Otóż nie jest to prawdą. To też pokazuje, jak jeżeli nie mamy pewnych wiadomości o czymś, prawda, jak na jakim manowce nas mogą sprowadzić spekulacje. Spekulacje na temat tego właśnie, że prawdopodobnie chyba nie można nigdy, historyk nigdy nie powinien zbyt daleko iść ze swoimi domysłami, bo może się po prostu pomylić. To, że znaleziono taki adres akurat Franca Nowowiejskiego, bo to chodziło o ojca kompozytora, bo on mieszkał tutaj w czasie pobytu swojego łącznie właśnie ojca. Wspomagał rodzinę, prawda? Wspomagał ojca też finansowo. Więc to, że znaleziono taki zapis w księdze adresowej na 1999 rok, to nie znaczyło, że wcześniej tak było też. Okazuje się mianowicie, że jeszcze rok wcześniej Nowowiejscy mieszkali w innym miejscu. Mianowicie była to ulica Grunwaldzka dzisiejsza. Tak, także i to pasuje w zasadzie do tych wszystkich wspomnień, prawda, które mówią o tym, że mieszkał w pobliżu koszar, bo koszary były i też pani Fogt się tu pomyliła. No właśnie, to jest takie trochę przykre nawet, że mamy dużą pracę i autorka pewne rzeczy bardzo dokładnie, prawda, rozbiera czynniki pierwsze, rzeczywiście podaje ciekawe informacje, a w zakresie innych niestety widać, że to jest nieruszone, czy w zasadzie no, nie pochyliła się tu bardziej, żeby jakby no, ustalić fakty, prawda? Więc tu mamy powtórzone to samo, co pan Jan Bem podawał w latach 70., bo rodzina wspominała oczywiście o rodzina, czyli synowie wspominali o tym olsztyńskim okresie swojego ojca, ale to były takie bardzo, bardzo ogólne wspomnienia, prawda, że o tym, że pędził na plac koszarowy, że był zawsze spóźniony, prawda, i tak dalej. Także, no, to jest podane, ale proszę sobie wyobrazić, gdzie był plac koszarowy, był przy ulicy Kromera, nie przy Kasprowicza, więc znowu mamy tutaj pomyłkę. Więc mówię, można nad czym się tam pochylić i znaleźć, ale inne rzeczy niestety nie zostały właściwie rozpoznane. No i taka jest prawda, że my cały czas możemy trafić na jakieś nowe informacje. Jeżeli jesteśmy czujni, to pojawiają się nowe publikacje, wypływają nowe publikacje, prawda? Nowe czasopisma, powiedzmy tego typu jak Adres Buchy, bo to były czasopisma, więc one też się pojawiają. My to nie jest tak, że my wszystkie znamy, mamy tylko szczątkowo je zachowane, jeżeli chodzi o Olsztyn, prawda? I no, pojawia się jedno, takie jak o którym ja mówię. No i się okazuje, że tam są trochę inne zapisy, prawda? Więc jeżeli w roku 98 jeszcze Nowowiejscy mieszkali przy Grunwaldzkiej, no to mieszkali tam przez, praktycznie podejrzewam, no to mówię, że nie twierdzę, że na 100%, ale podejrzewam, jest to logiczne, że mieszkali tam od roku 93, czyli od czasu, kiedy Feliks Nowowiejski podjął pracę w orkiestrze wojskowej. To by się zgadzało, prawda? Jest to niedaleko dom, niedaleko koszar położony, także miał blisko na plac koszarowy. No to wszystko nam bardzo dobrze do siebie pasuje. Natomiast dlaczego nastąpiła zmiana adresu? No ludzie zmieniali adresy, oczywiście przenosili się. To było przecież mieszkanie czynszowe, wynajmowane. Więc podejrzewam, że nastąpiło to w związku z podjęciem nowej pracy, a mianowicie pracy organisty w kościele świętego Jakuba. Tam też było blisko, przez ulicy, akurat z ulicy Pieniężnego, czyli z Wilhelmstrasse ówczesnej, było. No, praktycznie katedra się znajduje po drugiej stronie ulicy. Podejrzewam, że takie były właśnie przyczyny tych zmian mieszkania.
1: To podczas tego spaceru, z tego co rozumiem, odwiedzimy ulicę Pieniężnego, zajdziemy też w okolice katedry, będziemy też na ulicy Grunwaldzkiej i przy tym Placu Koszarowym, tak?
0: Będziemy przy Placu Koszarowym, pójdziemy, gdzie jeszcze sobie pójdziemy, no pójdziemy może do, nie wiem, do katedry być może też wejdziemy, no w końcu tam grywał, więc to jest miejsce bardzo mocno związane z nim. Poza tym pójdziemy sobie na, właśnie na ulicę Kromera, tam gdzie były koszary kiedyś, prawda? Pójdziemy sobie jeszcze w jedno miejsce, mianowicie w miejsce, gdzie nastąpiło prawykonanie hymnu warmińskiego. Ja o tym miejscu pisałem pierwszy raz w książce wydanej w 2003 roku. Była to restauracja Schloss Garten, prawda? Przy ulicy dzisiejszej Okopowej. Budynek, który istniał do lat 70. praktycznie został przez nas zburzony. Przez nas, czyli przez powojennych mieszkańców miasta. Także nikt się nad nim nie, niestety nie ulitował i nikt nie pamiętał wtedy, że to jest taki historyczny właśnie obiekt.
1: Czy z jakiegoś konkretnego powodu akurat Feliksem Nowowiejskim się pan zajmuje?
0: Myślę, że to jest postać, którą warto promować. Ja nie rozumiem za bardzo, dlaczego nasz nowy dworzec kolejowy otrzymał imię Kopernika. Uważam, że powinien otrzymać imię Feliksa Nowowiejskiego. Kopernik jest bardzo znany, natomiast Kopernik nie był warmiakiem. Jeszcze raz podkreślam, nie był warmiakiem. Natomiast Feliks jest warmiakiem, jest Polakiem, jest no, wspaniałą postacią. To chyba jest najwybitniejszy syn Warmii, jeżeli chodzi o przełom XIX-XX wieku. Człowiek, który też dość późno ponoć, tak przynajmniej Bęb pisze, odkrył swoją polskość, prawda, i zmienił swoje nazwisko, bo przecież nazwisko się inaczej pisało, Nowiejski, bez J, jeszcze ojciec się tak podpisywał, prawda, czyli ucząc się literackiego języka polskiego, zmienił sobie to nazwisko, zaczął pisać po polsku, zaczął mówić po polsku i tak dalej, także stał się Polakiem, całkiem świadomie, prawda, był to jego świadomy wybór, więc wspaniała postać.
1: Czy na tej mapie, na trasie znajdzie się też Filharmonia Warmińsko-Mazurska właśnie imienia Feliksa Nowowiejskiego?
0: Ja bym bardzo chciał, ale niestety wycieczka musi mieć zamknięty, niezbyt długi przebieg, więc nie, wszędzie nie dojdziemy, gdzie byśmy chcieli. No, to będzie wokół Starego Miasta praktycznie.
1: Tak jak pan powiedział o tym dworcu właśnie, to tak sobie pomyślałam, może nie dworzec, dlatego że Filharmonia nosi imię Feliksa Nowowiejskiego.
0: No dobrze, a Kopernik? Przecież też mamy, Kopernika mamy w bardzo wielu nazwach, prawda? Ten Kopernik jest niemiłosiernie eksploatowany. A Nowowiejski nie. Uważam, że Nowowiejski jest bardzo słabo znany jako postać. On powinien być szerzej znany jako postać historyczna po prostu, pochodząca z Warmii, z Barczewa, stąd właśnie, tutaj urodzona i wyrosła w tym klimacie warmińskim, prawda? Postać, która związana jest z polskością, więc naprawdę ta osoba wymaga tego, żebyśmy o nim stale pamiętali i stale go przypominali.
1: No i proszę, jakie kwiatki powychodziły. Dlatego dla własnego spokoju dobrze jest czasem informacje weryfikować u różnych źródeł. I tak zakończymy nasze spotkanie, ale nie bójcie się, wrócę do was na 95 FM. Obiecuję. Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry wszystkim zgromadzonym przed radioodbiornikami. Jestem Aga Wiśniewska i zapraszam was na radiową podróż po Olsztynie w naszym magazynie reporterów Meloradia. W tym odcinku dowiecie się, kim był pan Naujak i dlaczego jest patronem jednej z najładniejszych olsztyńskich kamienic. Wspomnimy sobie też, gdzie kiedyś można było chodzić w Olsztynie do kina, a na koniec wybierzemy się do Olsztyńskiego Teatru Lalek, który, przypominam, nie jest teatrem dla dzieci, tylko teatrem formy. Może być? Musi. Zatem zaczynamy, a naszym pierwszym gościem będzie Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, który opowie nam o spacerze śladami Ottona Naujaka.
0: Ten akurat spacer dość ładnie się zamyka w pewną pętlę czasową, dlatego że jesteśmy w stanie prześledzić całą drogę Ottona Naujaka przez, przypomnę, że to był jeden z najwybitniejszych kamieniczników olsztyńskich, więc jesteśmy w stanie prześledzić całą jego drogę, prawda, przez, można powiedzieć, po Olsztynie. Nie, bo on też kupował domy, budował domy, ale też zmieniał miejsca pobytu, miejsca zamieszkania, więc to da się ładnie, że tak powiem, powiązać, ze sobą pokazać. I doszedł nam jeszcze jeden element, o którym kiedyś nie wiedzieliśmy, bo przecież ja już pierwszy artykuł o Naujak pisałem lata temu, ale wtedy jeszcze nie byłem pewny, gdzie spoczęły jego szczątki. A teraz wiemy, że on leży w Parku Pamięci Śródmieście, czyli przy przystanku Olsztyn Śródmieście. Tam właśnie jego nazwisko zostało upamiętnione na tych betonowych tablicach. Jego żony, także to tutaj bardzo dobrze możemy tą postać pokazać na mapie Olsztyna.
1: No to właśnie jak on się tak
3: przenosił w tym Olsztynie, to gdzie jego ślady możemy znaleźć? No bo kamienica na Ujaka to jest chyba taka najbardziej popularna, tak.
4: No ale są, poczynając od kamienicy, w której się cukiernia znajduje przy ulicy Kołłątaja, potem nieistniejącej już kamienicy przy ulicy Staromiejskiej, no i następnie, prawda, już ulica Dąbroszczaków i ulica Mickiewicza. Ulica Mickiewicza, tam było najwięcej jego kamienic, bo w tym rejonie on się budował. Więc tam jest zagłębie, można powiedzieć, jego kamienic.
3: Czy było coś charakterystycznego w tych jego budowlach?
4: No cóż, no można powiedzieć, że były bardzo starannie zaprojektowane, były ozdobne, były piękne, dzisiaj się też bardzo podobają, więc to przede wszystkim ten kostium.
3: Wspomniał pan ulicę Dąbroszczaków, to jest jedna z ładniejszych ulic chyba obecnie Olsztyna, takich starych, zadbanych i ona chyba też odgrywała dosyć ważną rolę, bo to był jeden z tych ciągów, który był prowadzony w kierunku dworca, tak?
4: To ulica była bardzo ważna, no miała prestiżową nazwę, nazywała się Kaiserstrasse, czyli ulicą Cesarską, przeważnie właśnie za czasów wilhelmińskich, te najbardziej reprezentacyjne ulice, były to bardzo często właśnie ulice prowadzące do dworca, nazywały się Kaiserstrasse. Także to były najbardziej reprezentacyjne, takie najbardziej prestiżowe ulice, no i tam mieszkał najlepsze towarzystwo w Olsztynie, prawda? Dlatego tam też pan Naujak inwestował, bo tam się opłacało stawiać kamienice, prawda?
3: No to w takim razie, jakich jeszcze moglibyśmy tutaj takich znamienitych mieszkańców ulicy dawnej?
4: O, bardzo wielu, ale to ja pani tak nie podam z ręki. Chodziło przede wszystkim o przedstawicieli Palestry oraz miejscowych dowódców wojskowych, więc było ich tam bardzo dużo przy tej ulicy.
3: W takim razie może jeszcze, bo tak jak pan wspominał o tych rzeczach, których już nie ma, był też kiedyś taki spacer śladami kin olsztyńskich. No to w takim razie ile tych kin tutaj było? Ja pamiętam Kopernik chyba właśnie, tak? Kiedyś była też Awangarda na Starym Mieście, teraz już przeniesiona nieco, ale głównie kojarzę multipleksy.
4: No tak, kin było kilka, to też trzeba pamiętać, że były takie kina, które przez pewien czas funkcjonowały, a potem przestawały istnieć. Ale z reguły 4-5 kin zawsze było w Olsztynie, także były też plany odnośnie kin, no były też kina pod chmurką, to też o tym trzeba pamiętać, także tych kin było całkiem dużo. No i one odgrywały zupełnie inną rolę niż dzisiaj, prawda? Także to do kina się chodziło, to było wydarzenie. No, ale takie też wydarzenie stałe, można powiedzieć. Ja jak byłem w wieku szkolnym jeszcze, w licealnym, no to spotykaliśmy się praktycznie na każdej premierze, prawda? Był nowy film, to trzeba było go obejrzeć właśnie w kinie.
3: Gdzie w takim razie były te kina? Tak podpowiedzmy tym młodym ludziom, którzy dopiero się do Olsztyna zjeżdżają, żeby trochę poznali historię tego miejsca, w którym żyją.
4: Kino, na pewno kino Odrodzenie. Najsłynniejsze chyba olsztyńskie, czyli to jest naprzeciwko ratusza, miejsce, gdzie dzisiaj nie ma już nic. Tam są chodniki, prawda, i poszerzona jezdnia. Kino zaprojektowane kiedyś przed wojną przez Ericha Mendelsona, przynajmniej jego wnętrze, zaprojektowane wnętrze budynku, jako wnętrze budynku kinowego. Było kino Awangarda, prawda, było kino Polonia, to mówię o takich największych. No były też pomniejsze kina, było słynne, było także kino dworcowe, naprzeciwko dworca było kino Student, do którego wszyscy, jeżeli ktoś studiował właśnie do tego kina się chodziło. Także tych kin było całkiem sporo.
3: Spora była ta kultura rzeczywiście, taka oglądania filmów w Olsztynie?
4: No była, oczywiście. Ona cały czas się zmienia, bo pojawiła się telewizja, więc kina bardzo odczuły wtedy bardzo duży odpływ oglądających. No ale telewizja też od razu nie była tak wspaniała jak dzisiaj, prawda? Więc to trwało powoli. Ja myślę, że jednak, ja chodzę cały czas do kina i ja myślę, że jednak wyjście do kina, oglądanie filmu w kinie jest zupełnie czymś innym niż oglądanie filmu, prawda, na ekranie. A tym bardziej w smartfonie, prawda? To jest nieporównywalne.
3: A wy lubicie chodzić do kina? Między innymi o tym, gdzie kiedyś można było wybrać się na premierę filmową w Olsztynie, opowiadał nam Rafał Pędkowski z Muzeum Nowoczesności, też w Olsztynie. A teraz zapraszam was na jeden z elementów oferty olsztyńskiego Teatru Lalek. Regularnie odbywają się tam spacery po teatrze, które przywróciła.
5: Agnieszka Roszko, jestem aktorką w olsztyńskim Teatrze Lalek. W tym budynku jesteśmy mniej więcej od roku 1989. Jak wiemy, to był rok transformacji naszego całego kraju, całej Polski. No i my właśnie w wyniku tej transformacji otrzymaliśmy częściowo ten budynek. To jest budynek po domu partii. Żeby była jasność, ja to bardzo często właśnie podkreślam, że nie jest to budynek de facto stworzony dla Teatru Lalek, tylko jest to budynek adaptowany I dlatego mamy tutaj tak, jak mamy, o czym jeszcze będziemy rozmawiali później. A jeśli chodzi o historię Teatru Lalek, no to właśnie niedawno był jubileusz, obchodziliśmy 70-lecie, a tak naprawdę w 1953 roku powstało Towarzystwo Kukułowe, właśnie Czerwony Kapturek i mniej więcej, już dokładnie nie pamiętam, ale mniej więcej pod koniec lat 50. czy w połowie lat 50. przekształcono to towarzystwo w Państwowy Teatr Lalek Czerwony Kapturek. I ta nazwa funkcjonowała naprawdę bardzo długo, bo trudno, na pewno chyba z 20 lat, jak nie więcej. Jak nie 30, bo nawet jak ja zaczynałam pracę tutaj w 93 roku, w 1993 roku, to jeszcze teatr się nazywał Czerwony Kapturek. Ja jeszcze tutaj zaczynałam pracę jako studentka i teatr właśnie taką nazwę miał. Teraz już jesteśmy Olsztyńskim Teatrem Lalek, co jakby od razu sygnalizuje, że to nie jest teatr tylko i wyłącznie dla dzieci. Teatr Lalek, jak wiadomo, jest to teatr formy, a nie tylko tak, jak wszyscy myślą, że są laleczki. Nie, nie, nie. Są bardzo różne formy, ożywiamy przedmioty, gramy w maskach. Serdecznie zawsze zapraszam, bo jest tak różnorodny repertuar naszego teatru i różnorodny w ogóle jakby gama form, z jakimi gramy, z jakimi się tutaj spotykamy, jest naprawdę duża. No ja, to taka historia trochę banalna, ponieważ ja już w szkole podstawowej wiedziałam, że chcę zostać aktorką. Pochodzę z Białegostoku. W Białymstoku, jak wiadomo, jest Wydział Sztuki Lalkarskiej, znaczy teraz to już jest, inaczej to się nazywa za moich czasów, to była Akademia Teatralna Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku, tak się to nazywało. Był to odłam Warszawskiej Szkoły Teatralnej. No i jakoś tak, w ogóle pierwotnie miałam być w Toruniu, ale tam się troszeczkę sprawy pokomplikowały i ściągnął mnie tutaj nieżyjący już mój profesor, znany na pewno wszystkim olsztynianom, twórca olsztyńskiej pantomimy, pan Bogdan Głuszczak, który był moim profesorem na studiach i po prostu taką sierotę ściągnął tutaj na drugi dyplom, ponieważ ja jeden dyplom zrobiłam w szkole, a drugi dyplom właśnie zrobiłam tutaj w Olsztyńskim Teatrze Lalek, to był dyplom w maskach, sztuka słowik. My tutaj mamy w ogóle w teatrze coś takiego jak edukację teatralną. Przychodzą do nas grupy, ale my im głównie opowiadamy tylko i wyłącznie o lalkach albo o technikach lalkowych. Pokazujemy zarówno, jeżeli jest możliwość, zarówno dużą scenę, jak i scenę kameralną. A tak pomyślałam sobie, że można to jakoś rozszerzyć. Bo z reguły wiemy, że bardzo ludzi czy publiczność interesuje to, co się dzieje z tyłu. To też tak nie do końca, bo oczywiście nie możemy zdradzać wszelkich sekretów, ale ten pomysł właśnie się narodził z tego, z ciekawości ludzkiej, tak? Żeby właśnie pokazać publiczności, jak pracujemy, jak wyglądają nasze pracownie, szczególnie pracownia akustyczna, bo w zasadzie do niej w ogóle się nie wchodzi, więc spacer po teatrze to jest jedyna możliwość, żeby tam wejść, bo do pracowni plastycznej, owszem, również jeżeli prowadzę edukację, czy koledzy moi prowadzą edukację, bo to jest u nas zmienne, jest rotacja, natomiast spacer po teatrze prowadzę ja tylko i wyłącznie. I właśnie tak jak mówiłam, pracownia jest do zobaczenia jakby podczas edukacji, również podczas spaceru. Natomiast tam, gdzie pójdziemy, czyli pójdziemy do piwnic, zobaczymy, to już zdradzam, zobaczymy magazyn lalek, to możemy zobaczyć tylko i wyłącznie podczas spaceru. Tam są urządzenia, to znaczy stoją dwa stoły mikserskie. Jakbyśmy tam wprowadzili po prostu tabun dzieci, lat powiedzmy na około 9, no to byśmy już tam za bardzo nie mieli co zbierać. Oczywiście no sprzęt mamy jaki mamy i bardzo dobrze by było, żeby były po prostu nowsze. Robimy czym możemy, o może tak to ujmę. No bo szczerze przez 30 lat, proszę Państwa, no tutaj była tylko kosmetyka robiona tak naprawdę w całym budynku. A to pomalowaliśmy, a to coś tam, a to był remont toalet. Tak naprawdę to było wszystko. Natomiast jeśli chodzi o scenę, no fakt, zrobiliśmy scenę kameralną, tak, bo jej nie było. Ona powstała po jakimś czasie, dokładnie wtedy, kiedy dyrektorem był pan Krzysztof Rościszewski, nieżyjący już. On po prostu powołał tą scenę do życia, bo myśmy mieli tylko dużą scenę. I tak naprawdę jeździliśmy tylko w terenie, a właśnie, to jest bardzo ważny aspekt naszej pracy. Byliśmy teatrem objazdowym tak naprawdę, dlatego że w momencie, bo tak jak wcześniej, ja nie powiedziałam tego wcześniej, pani zapytała tą historię, jeszcze na sekundkę wrócę. Na pewno wszyscy znają osławiony belwederek, który stał na placu Bema, niedaleko dworca, więc wszystkie dzieci miały blisko, bo prosto z dworca szły do teatru. Ale niestety belwederek się zawalił już ze starości w momencie, kiedy chciano poszerzyć widownię, bo już była niewystarczająca i w momencie, kiedy zaczęto pracę, żeby poszerzyć widownię, belwederek się zawalił, więc stwierdzono, że no nie ma sensu w ogóle robienia czegokolwiek tam w tamtym miejscu. No i właśnie mamy rok 89 i dostajemy dom partii. No ale trzeba było to wszystko jakoś zaadaptować, więc to wymagało czasu. I myśmy w tym czasie jeździli właśnie po całym województwie warmińsko-mazurskim i nie tylko po warmińsko-mazurskim. Graliśmy w tak dziwnych miejscach, w tak małych miejscowościach. Powiem tak, ja to z bardzo dużym sentymentem wspominam, dlatego że czasami w takiej miejscowości, gdzie tak naprawdę było przysłowiowe 10 chat i świetlica, w której graliśmy właśnie, to i przyjeżdżały dzieci z okolicznych wsi, to był dla nich jedyny kontakt z teatrem. One pierwszy raz, na przykład były dzieci, które pierwszy raz widziały lalki. Więc to również dla nas była taka praca, no powiedzmy, trochę się czuliśmy jak w XIX wieku, doktor Judym co najmniej, albo coś w tym stylu, że przyjeżdżamy, prawda, z kulturą, niesiemy, że tak powiem, ten kaganek w najmniej dostępne miejsce, ale tak rzeczywiście było i tak było dosyć długo. Myśmy naprawdę chyba jeszcze, jak już teatr normalnie funkcjonował, to byliśmy podzieleni na dwa zespoły. Jeden zespół grał na miejscu, jak już była scena, bo tylko była jedna scena duża, a drugi zespół jechał w teren. Także myśmy po prostu, tak jak powiedziałam, nie tylko warmińsko-mazurskie, ale grywaliśmy w Suwałkach, grywaliśmy w Kwidzynie, nawet jeździliśmy do Gdańska na wymianę, ale to już były wymiany. Także no, trochę żeśmy się najeździli tutaj po całej okolicy, w zasadzie po całej północno-wschodniej Polsce. Także tak, to również to trzeba podkreślić, że byliśmy również teatrem objazdowym.
1: O olsztyńskim Teatrze Lalek opowiadała nam aktorka Agnieszka Rożko. I to już wszystko, co dla Was przygotowałam w tym wydaniu naszego magazynu. Aga Wiśniewska, dzięki i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
0: Po reklamie.
5: Zastanawiam się, kto słucha nas teraz w spodniach w kancik. Tak też można, opoka siemano, tu weekendowe melo. Jesteśmy dla wszystkich, którzy chcą trochę energii z rana. Jazzy Spritz, Candy Night na początek.

Everything's Fine, Alok i Jennifer Lopez w Melo Radio. Paulina wysłała zdjęcie swojego męża Patryka, który rzeczywiście w spodniach, w kanci teraz jest, bo wychodzi zaraz do pracy. No tak to już jest, że niektórzy nawet w niedzielę pracować muszą. Pozdrawiamy Was bardzo gorąco. Nie marudzimy, że trzeba iść do roboty, po prostu zróbcie swoje, skoro i tak musicie, i pomyślcie o wieczorze. Wtedy sobie odpoczniecie, wtedy też będziemy grać dla Was. O północy, Versow, róbcie głośniej.

Worldwide Griffin w Melo Radio. Czy są tu fani Gwiezdnych Wojen? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Tak, widzę, że są fani, więc za chwilę będę miał dla was doskonałą informację.

0: nową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co byście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych

0: Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić, nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić, nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: O reklamie.

Zerptaj do nas numerem location. Gdzie jest najbardziej kosmiczne muzeum świata? W Los Angeles. Wiem, że to daleko, ale może znajdziecie to w swoim przyszłorocznym bingo. Kto wie, to właśnie tam od 22 września tego roku będzie można oglądać Muzeum Sztuki Narracyjnej George'a Lucasa. To jest muzeum, w którym będzie można zobaczyć wszystko, co z Gwiezdnymi Wojnami związane. Kontrowersje wzbudziły ceny biletów, $25 za osobę, ale chyba nie byliście w Dubrowniku. No hello! Tam chodzenie po murach kosztuje 40 eurasów od osoby. U nas całkowicie za free, już za kilka chwil Hi-Fi Superstara, teraz I Like od Marlona Hofstada.

0: Shouse, Love Tonight, Robin Schulz maczał swoje paluchy, w tym to dajcie znać, jak podobał wam się wczorajszy set w dobrym Melo. WhatsApp do waszej dyspozycji, za chwilę wracamy.
1: A już o 11 zagramy
0: Gips PZ Karnawał.

0: nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
8: Dzień dobry, siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, melduje się o 11, inni gadają, a my gramy wam Gipsa, PZ i For Money, karnawał, na początek, hej.

troszkę skoczyłem za nimi do głębokiej wody, gdzie sztormy w good night, good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Eli Oak, Slavinia z numerem Reasons. Jeśli szukacie powodów na to, by odwiedzić no na przykład Belgrad w Serbii, to niech jednym z nich będzie wyjątkowy stadion, który znajduje się na dachu centrum handlowego. Ponad 20 metrów nad ziemią. Dokładnie to stadion klubu FK Woždovac. Jeśli dobrze wymawiam. Jeśli nie, to poprawcie mnie. Proszę na wasze głosówki. Cały czas czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Tam przekierowania. Teraz New Vibe, Who Dis?

0: Happiness is so sad, co za przewrotny tytuł i niezwykła Swedish House Mafia z wokalem Lika Lee w Meloradiu. Pozdrowienia dla fanów Swedish House Mafii, ale także dla Alana Walkera, który jeszcze w tej godzinie pojawi się na antenie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasy.

0: Reklama. Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Po reklamie.

One with the Wolves, Robin Schulz w Melo Radio. Tak przy okazji tych wilków przypomniało mi się, że w południowo-wschodniej części kraju ponoć grasuje puma w województwie świętokrzyskim. Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, nagrania, ale wygląda to dość realnie. No i teraz pytanie, to my ludzie ją nagraliśmy, a ona tu rzeczywiście się pojawiła, uciekając komuś może z jakiejś nielegalnej hodowli, czy to jednak sztuczna inteligencja? Hej, eksperci, dajcie znać, bo ja sam rozpoznać nie mogę. Self-Aware i Lumix już teraz dla Was.

0: Somebody's Watching Me, Beat Freaks. Kochamy te nasze klasyki, którymi kończymy 11 i chętnie sięgniemy za chwilę po kolejne gorące numery w to już popołudnie niedzielne. Wracamy punktualnie o 12.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk, Ale Farben.

0: reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
0: Czas na sportową przygodę. Warmia Mazury Senior Games. Jedyne takie zawody dla aktywnych seniorów. Lekkoatletyka, pływanie, siatkówka, tenis ziemny i stołowy, brycz. Wszystko w sercu malowniczej stolicy Warmii i Mazur. Masz 50 lat lub więcej? Dołącz do rywalizacji. Zapisz się na www.seniorgames.com.pl. Startujemy 18 września. Po reklamie.
6: Siemanko, cześć, tu weekendowe Melo Opoka razem z wami. Fajnie, że jesteście, tylko dajcie znać, co u was, jak się czujecie, czy wszystko fajnie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl na waszych smartfonach. Ale Farben gra teraz.

Silva Bumpa On Tonight. Trochę wiem już więcej, co tam u was, bo na przykład u Magdy pierwsze ślęczenie tegoroczne przy książkach. Pięknie to napisałaś. Pozdrawiamy razem z dzieciakami oczywiście twoimi. U Marka z kolei problemy z samochodem i pchanko. Przynajmniej tak to wygląda na przesłanej fotce. Panowie oparci o tylną klapę. Czyżby zabrakło paliwa? Tak. Bach, trzeba stary tankować. Ha, no wiem. Ostatnio były problemy, bo nie było na stacjach benzyny, ale mam nadzieję, że to co najgorsze już za nami. Poza cenami, które mogą być jeszcze gorsze. Nie będziemy was straszyć, dajcie spokój. Tears on the Dance Floor, gorący numer od Kashmir już teraz.

Take It Slow, Robin Schulz, wasze ulubione numery w 30 Meloradia, player meloradio.pl, tam całe zestawienie i tam głosujecie na nie oraz propozycje, które na swoje miejsce zestawienie jeszcze muszą chwilę poczekać. Rihanna za kilka minut.

0: to promocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsłał, Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak

0: Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.

a fortuna niech się kręci. Filip Egnel i Sermich w Melo Radio w weekendowym Melo. No, dla niektórych nawet 200 to może być fortuna, jeżeli na koncie puściuteńko po weekendowych imprezach. Więc wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was kolejną rundę szybkiej kasy od Melo Radia i parę stówek może być twoje już jutro, bo jutro ruszamy z kolejną rundą zabawy na meloradio.pl. Wszystkie szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybciutko gramy wam kolejny gorący numer tego popołudnia. How Does It Feel? Dub Dogs w Melo.

0: Wish You Were Mine, Philip George, Melo Radio. No i tak dobijamy sobie do kolejnego portu w to popołudnie. To dajcie znać, gdzie akurat was zastaliśmy, a ja za chwilkę zajrzę do tych wiadomości. WhatsApp na naszej stronie meloradio.pl. Wystarczy to wbić na smartfonie i wszystko jasne.
1: A już o 13 zagramy
0: Alabama Ten Moonlight.

to promocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha.

0: wieczorem odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
9: Siemanko, Moonlight, Alabama Ten wjeżdża do was. Jeden z najgorętszych numerów tego popołudnia. Opoka razem z wami i weekendowe melo, które trwa w nieskończoność dzisiaj. No to lecimy.

Tobi Romeo, Fly High w Melo Radio, to dajcie znać, jak te wakacje wam minęły, co się udało, gdzie byliście i co zobaczyliście oraz co planujecie na kolejne. Czekam przy WhatsAppie, a to już Calvin Harris, który czekać nie może, z nim Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Patrycja napisała, że w te wakacje nie udało jej się znaleźć chłopaka. O, jaki smuteczek, ale spokojnie. Mam paru kumpli, może uda mi się was jakoś spiknąć. W sensie, że ciebie jednego z nich, nie że wszystkich. Luz. Temptation i Arash za chwilę. Uff.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie.

Wish You Well, Sigala, Becky Hill w Melo Radio po 13. No i tak lecimy jak DJ Akun do Dubaju. Pozdrawiamy, jak DJ Akun nas słucha. DJ-u, daj znać, jeśli jesteś razem z nami. Wszyscy dajcie znać, jak możemy sprawić, że będziecie dziś jeszcze szczęśliwsi. Czekamy przy WhatsAppie Melo Radia. Shinza, Fire, Fire, teraz trochę Afro House'ów.

0: Brazylia to piękne plaże, Brazylia to wspaniała kawa, Brazylia to doskonała piłka nożna i rewelacyjni Canarinhos, przynajmniej ci sprzed lat, ale także rewelacyjny A-Lock Jungle w Meloradiu przed 14. Za chwilę lecimy dalej.
1: A już o 14 zagramy
0: Golden

0: instaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: O reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
4: Siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka. Mam plan, jak sprawić, żebyście byli jeszcze szczęśliwsi. Zamiast gadać, po prostu zagram wam gorące Golden od Hunter Xa.

Martin Schulz, Better Times w Melo Radio. Dobry numer, ale czasami człowiek ma potrzebę po prostu poczuć takie mocne uderzenie. Muzyczne również mocne uderzenie. I jeżeli macie naprawdę teraz potrzebę, by potężna dawka energii poleciała w waszą stronę, to róbcie głośniej, bo właśnie tu i teraz Dubs, Bodzius z numerem Tsunami w weekendowym Melo.

posiedzimy, pokważymy takie plany bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przyszłe.

zagramy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w bistro.

0: kawałek do reklamy.
1: Z nimi to i pogwarzyć można. Sokół, Clear Mind, Enklawa w weekendowym Melo. Za chwilę absolutny taneczny klasyk sprzed parunastu ładnych lat. Dennis Saucedo z numerem If Only You w weekendowym Melo.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: to promocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsuwam, po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15:00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż. Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian. A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
10: O Boże, co wyście tu zrobili?
11: Czy możemy zwolnić go?
12: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
11: Michel, ty jesteś już mój asystent.
9: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
19: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
20: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
21: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
21: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
19: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

I Love You, Blondie i Melissa Steele. Szkoda, że to w czasie przeszłym. Mam nadzieję, że wasze miłości będą trwać w nieskończoność, a jedną z tych miłości niech będzie miłość do muzyki. Jeśli kochacie gorące numery, to wbijcie sobie na smartfonach playermeloradio.pl. Znajdziecie tam zakładkę 30 Meloradia. W niej huki, można przesłuchać propozycji i numerów, które już w notowaniu są. A jak zakochacie się w którymś, koniecznie kliknijcie przy nim głos i sprawdźcie, by w kolejnym notowaniu był jeszcze wyżej. Szczegóły na playermeloradio.pl. A to już karnawał w środku lata. No może nie w środku, ale jeszcze latem. Gibbs, PZ4Money dla was.

0: Bob Sinclair i tym klasykiem macham do was. World Hold On. Kto tego nie zna, niech chowa się pod pierzynę. Nie wiem, gdzie wyrastałeś, człowieku. Takich klasyków będziemy mieć dla was więcej. Po 15:00 zmiana za sterami, a ja już dziękuję za weekend i zapraszam na kolejne. Opoka, siema.
1: A już o 15:00 zagramy.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzeda.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Człowiek się dobrze nie obejrzał, jednego melo dobrze nie skończył, a tu proszę bardzo, już się nagle zrobiła niedziela. No ale oczywiście w niedzielę też nie zabraknie najlepszej muzy. Self-Aware na dobre wejście w tę godzinę, za chwilę też Samsei. Ja nazywam się Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Kygo i Take Me Back. Co byście powiedzieli na dźwięk wypłacania kasy z bankomatu? O? Usłyszeliście ten dźwięk? Poczuliście ten moment, kiedy hajs leci do waszych rąk? Świetnie się składa, bo już jutro będzie szansa na 200 w szybkiej kasie od Meloradia i będziecie mogli to zrealizować. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my oczywiście z wielką chęcią wam pomożemy. Na jakąś randkę? Na jakiś city break? A może na przykład na jakieś obchodzenie i bycie jesieniarą, bo do tego też coraz bliżej. Meloradio.pl, tam wbijajcie, piszcie, na co potrzebujecie kasy, a jutro do kogoś ta szybka kasa powędruje.

0: to Eli Oaks i Lavinia i Reasons w Meloradio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. A za chwilę co nieco o wakacyjnych romansach sobie pogadamy, ale nie tylko, bo będę miał też dla was świetny kawałek, a z nim Timber. Sick Romance to już za chwilę, zostańcie z nami.
1: Olsztyn. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Poprawiamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w DTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w DTV.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
7: Jagodzianka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
8: Polecam. Cezary Pazura.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
11: Zaraz wracam.
12: Pan Rębiszewski?
13: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
21: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
23: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
24: O Boże, co wyście tu zrobili?
25: Czy możemy zwolnić go?
26: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
25: Michel, ty jesteś już mój asystent.
23: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Po reklamie. Autopromocja.
27: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

Sobel i Francis i całe lato. No, w tym roku to lato tak trochę było, trochę nie było, ale też z drugiej strony nie ma co marudzić. Mam nadzieję, że zdążyliście się załapać na jakiś wakacyjny romans. Czytam, że podobno takie najlepiej wychodzą u ludzi, którzy mają tak między 31 a 40 lat. No ale uwaga, w ostatnim czasie podobno też przybywa takich miłości wakacyjnych u babek po 50. No, kto by pomyślał, że w tym wieku jeszcze człowiek ma siłę na cokolwiek.

0: To Gabry Ponte, Easy On My Heart, jeszcze przed 16 w Eloradiu. Tak podkręcamy tempo, no i korzystamy z tego weekendu, jednego z ostatnich weekendów lata, więc trzeba go wyciskać jak cytrynę, tak jak i muzę. Po 16.
1: A już o 16 zagramy!
0: Chcę więcej.
2: Jeśli chciałoby to wiecie.
0: Fukaj, Liwka i Enklawa to punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo, więc koniecznie bądźcie z Melo.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
4: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Zamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
18: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
18: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
18: Barbara, na mediaexpert.pl.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. to promocja.
20: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
21: Praca,
20: szkoła,
21: korki.
20: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
21: Od rana dużo pozytywnej energii.
20: Jeszcze fajniejszą muzę.
21: Świeże trendy prosto z sieci.
20: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
21: Od poniedziałku do piątku.
20: Już od 6:30.
21: Podkręcamy tempo.
20: Waldek Darłak.
21: Marcin Sikora.
20: I codziennie zrobimy ciekawe...
0: Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
22: Ależ to będzie potężne uderzenie na otwarcie 16. Chcę więcej? Fukaj, Liwka i Enklawa. To przed nami już teraz, za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Meloradio.
23: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Alan Walker, Ava Max i Fate w Meloradiu. A ja się właśnie, słuchajcie, poczułem staro, bo okazuje się, że zniknie jeden z najpopularniejszych serwisów do zadawania pytań. No kto tam kiedyś nie wszedł, to niech pierwszy rzuci kamieniem. 30 września się to zamyka. No jak tak sobie człowiek pomyśli, ile się już rzeczy skończyło, jak na przykład chociażby NK, GG też już raczej nikt nie używa, no to tak nagle się człowiek czuje staro. Dobrze, że energii na Melo do rana wciąż nie brakuje.

To World Away w Melo Radio jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Za chwilę będę miał dla Was dobre info, jeżeli chodzi o pracę zdalną. Warto, żeby Wasi szefowie też to usłyszeli, a zagra nam m.in. Dua Lipa i Houdini. To już za moment.

0: κάθε μέλο ή βίντεο. Να το τίλκο χτες.
1: Na tomto zaczyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygraj za trójkę, a do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Wbijaj.

Podkręcamy tempo w Meloradio Trips. Kubańczyk i ostatni raz zatańczysz ze mną. No a jutro znowu do roboty. No chociaż niektórzy pewnie są mocno szczęśliwi, bo nie stacjonarnie, a zdalnie. No wszyscy zawsze na to narzekali, że niefajna robota, taka zdalna. A tutaj czytam właśnie w internetach, że zdalna praca, uwaga, ma same plusy. No i uwaga, może korzystnie wpływać na pracowników. No ja myślę, że nawet nie może, a na pewno. Ile prania człowiek jest w stanie zrobić i paczek odebrać od kuriera na przykład.

0: Ed Sheeran, no, jego można słuchać i słuchać godzinami, no a wiele dziewczyn też może się w niego wpatrywać i wpatrywać godzinami. Photograph w Meloradiu jeszcze przed 17. Gwarantuję wam, że po 17 też nieźle podkręciły tempo.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire Fire. No jednym słowem, będzie prawdziwy ogień w Melo punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób.
5: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant. Aha.
1: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk.
3: Mikołaj Kujawiński.
6: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
1: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
15: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport.
20: Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
22: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
24: Raz, dwa, trzy.
23: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
21: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
25: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
26: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
26: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
26: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
27: Po reklamie.
28: Autopromocja.
29: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
30: Praca, szkoła, korki.
31: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
32: Od rana dużo pozytywnej energii.
33: I jeszcze fajniejszą muzę.
34: Świeże trendy prosto z sieci.
35: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
36: Od poniedziałku do piątku.
37: Już od 6:30.
38: Podkręcamy tempo.
39: Waldek Darłak.
40: Marcin Sikora.
41: I codziennie zrobimy ci kawę.
28: Autopromocja.

17 zaczynamy z mocnym przytupem i mocnym uderzeniem, powiedziałbym nawet ogniście. Fire Fire otwiera nam tę godzinę, za chwilę też m.in. Lost Frequencies, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to Melo Radio, to Tobi Romeo i Flight. Tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 17. Narzekaliście na WF w polskiej szkole? No to w jednej ze szkół na Alasce mielibyście, słuchajcie, dopiero sporo zabawy, bo tam, uwaga, uczniowie 8 klasy w ramach egzaminu końcowego trafiają na bezludną wyspę. No i oni tam, słuchajcie, muszą przeżyć, tam wykorzystując te wszystkie skille, które zdobyli podczas nauki. A człowiek narzekał na robienie dwutaktu na WF-ie.

To David Guetta, Alohi Run Run River, a dzisiaj w kalendarzu dzień walki z prokrastynacją, czyli z odkładaniem wszystkiego na później. A co wam się zdarza zazwyczaj odkładać na później? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Melo, czekam na wasze wiadomości, a u nas już za moment Minelli i Ram Pam Pam.

0: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawe.

to Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto i W&W, thank you. No a dziś dzień walki z prokrastynacją. Pytałem was parę chwil temu, co wy zazwyczaj odkładacie na później. Wiktoria napisała, że u niej zawsze jest to pranie, które nieraz potrafi leżeć i czekać na wyprasowanie nawet kilka dni. Słuchamy, nie oceniamy, kto tak nigdy nie miał. Michał z kolei zawsze mega długo zbiera się do zrobienia obiadu, przez co często kończy się tak, że musi zamówić jakąś szamkę do domu. No jakby, gdzie wady? That's the question. Marlon Hofstadt, South Star, to już teraz Melo.

0: Cześć, tu Wletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Break Your Heart w Meloradiu jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo. No mam nadzieję, że wasze serduszka podczas tych wakacji złamane nie zostały i że w najbliższym czasie też się to nie wydarzy. A nawet jeżeli, no to wiem, co świetnie skleja wszystkie serca i łączy ludzi. Oczywiście najlepsza muza i podkręcanie tempa.
1: A już o 18 zagramy
0: Lubię Cię jak lato.
2: A ja lubię Cię jak lato.
0: Modelki i Włodarski punktualnie 18 na naszej antenie, bo kiedy inni gadają, my w Melo gramy.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ale jesteś zadowolony?
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
14: O Boże, co byście tu zrobili?
15: Czy możemy zwolnić go?
16: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
17: Michel, ty jesteś już mój asystent.
13: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie
20: Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
23: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
24: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
25: Raz, dwa, trzy.
24: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
22: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
26: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
27: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
26: Autoglas Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
5: Po reklamie.
20: Meloradio Olsztyn.
28: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
29: Ależ nam się teraz zrobi słonecznie. Lubię cię jak lato, to na dobry początek 18. Modelki i Włodarski już gotowi. Za chwilę też m.in. Gold, będzie też Josh Baker. Oj, jednym słowem się będzie działo. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lumix i Self-Aware w Melo. Nie zwalniamy tempa na kilkanaście minut po 18. A ja mam dla Was patent na lepszą pamięć. Najprawdopodobniej, uwaga, macie to w swojej kuchni, a jest to podobno totalnym game changerem. Co? A? Rozmaryn. Czytam w necie, że rozkminili właśnie, że zapach rozmarynu, uwaga, może poprawiać naszą pamięć. Czy pomoże na przykład w zapamiętaniu rocznicy związku dziewczyny? No, tego nie wiem, ale możecie spróbować na swoich chłopakach.

0: Oliwka i Poza Tobą Nic, tak podkręcamy tempo w Meloradio. Za chwilę powiem Wam o dramie, którą w ostatnich dniach mocno żyją internety. Zagra nam też Magic System z kawałkiem Magic in the Air. To już za moment, nie odchodźcie daleko.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JPB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: WWH Mantyną.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
13: Drodzy państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy... Po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Na rzeźki poranek... Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19. Szałsy Call My Name. Czy tylko ja ostatnio tak żyję dramą o nigdy w życiu? No co nie zajrzę, słuchajcie, do internetów, to jakieś nowe info. Cała imba się rozpętała po prostu po tym, jak Kasia Jabłczyńska powiedziała, że nie zagra Tosi w nowej części Nigdy w życiu. Kasia Grofola zaczęła grozić prawnikami. Dorota Szolongowska nagrała wideo mówiąc Aśce, że ta nie jest Tosią, bo to ona jest Tosią. No, gdyby nie chodziło o rolę laski, to człowiek już by się naprawdę mógł zgubić, który jest synem kogo.

jednak humor nie zmieniłem. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, czy nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: No ten to się chyba nigdy nie zestarzeje, ale jak tworzy taką muzę, no to cóż się dziwić. Denzel, You Spin Me Round w Meloradiu jeszcze przed 19:00, tak podkręcamy tempo i nakręcamy się na to, żeby ten choć niedzielny wieczór był bardzo udany. Po 19:00 też o to oczywiście zadbamy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 19:00 w Meloradiu, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać razem z nami.
1: Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Pan Rembiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
19: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
20: Co prawda na zegarkach już 19, ale myślę, że wy akurat na pewno nie śpicie, no bo słuchacie Melo, gdzie nieustająco podkręcamy tempo. Topic i Becky G na dobre wejście w 19 z numerem Sorry Papi, za chwilę też m.in. Chemistry, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Co byście powiedzieli na to, gdybyście mieli dodatkowe 200, które możecie wydać na co tylko chcecie? Na przykład na występ Davida Guetty. Ja myślę, że to jest całkiem niezły deal, a jeżeli wy macie inne pomysły albo właśnie ten, no to już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo już jutro będziecie mieli szansę na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Meloradio.pl, tam zaglądajcie. Już teraz.

No chyba sami przyznacie, że przy tym numerze nie da się siedzieć spokojnie. Fastboy i Music Sounds, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a za chwilę będzie trochę całowania. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za moment, zostańcie z Melo.

0: Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.

Fast I Hold You w Melo jeszcze przed 20, jeszcze przed zakończeniem weekendu. Mikołaj na WhatsAppie Melo pozdrawia wszystkich tych, którzy na zmianie w robocie. No i już miałem, słuchajcie, mu nawet współczuć, ale napisał, że to ostatnia zmiana przed urlopem, bo na wrzesień sobie zaplanował dwutygodniowe wakajki. No, taki to pożyje, by się chciało powiedzieć. A wy i na wakajkach, i na końcu świata pamiętajcie, że oczywiście możecie słuchać Melo w naszej apce, wtedy to nawet i w kosmosie warto choćby słuchać takich numerów jak Two Colors i Prima Donna, to już teraz przed nami.

Kto by się spodziewał, że z tego połączenia wyjdzie taki dobry numer? Verso i Tripsy nad wodę na antenie Melo. My podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Po 20 też warto razem z nami być, bo u nas jak zawsze najlepsza muza. Zatem wy zostańcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Znów podkręcimy tempo. Dobrego tygodnia, trzymajcie się, na razie.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tutaj się to...
8: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
9: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Halo, halo, czy ktoś mnie słyszy? Aga Wiśniewska melduje się na stanowisku i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Ponieważ trochę gości nam się dzisiaj zebrało, to ja raczej im oddam głos i to w podskokach, bo nasz czas antenowy nie jest z gumy. Już za chwilę aktorka Agnieszka Rożko opowie nam o trudach pracy w Teatrze Lalek i zdradzi, o co najczęściej pytają uczestnicy spacerów po OTL-u i zajęć edukacyjnych organizowanych właśnie przez Olsztyński Teatr Miejski.
11: Również powiem tak naprawdę szczerze, to chciałam ludziom również pokazać, w jakich warunkach pracujemy. Bo często spotykamy się z taką opinią jako środowisko czy jako lalkarze, że to jest bardzo lekka praca, o tam przyjdą, pomachają laleczkami i wyjdą. No więc jak ludzie przyjdą i skorzystają z takiego spaceru po teatrze i zobaczą, jak to wygląda, no to trochę zmieniają zdanie. I to też jest powód, dla którego ja po prostu te spacery prowadzę i opowiadam ludziom, jak wygląda nasza praca. Bo naprawdę, proszę mi wierzyć, 90% społeczeństwa nie ma o tym bladego pojęcia. Zadziwiają warunki, w jakich pracujemy, to powiem uczciwie, bo zaczynają doceniać naszą pracę bardziej. Pytania najczęstsze, no to ile się przygotowujemy do roli? Czy to trwa długo, czy krótko, jaki czas jest poświęcony na próby. Czasami dzieci szczególnie właśnie pytają, z czego są na przykład zrobione poszczególne lalki, albo jak to działa, coś tam na przykład. No nie zawsze to zdradzamy, bo to musi zaistnieć magia teatru, więc nie można wszystkiego sprzedać. O co jeszcze pytają? A no tak, no, bardzo prozaiczna sprawa, pytają o zarobki. Tak naprawdę, szczególnie jak już przychodzą starsze takie dzieci na edukację, czy przy spacerze, przy teatrze to się nie zdarza, bo to są grupy z rodzicami, więc jakoś nie wypada o to zapytać. Natomiast podczas edukacji, kiedy na przykład przychodzą dzieci już takie nastolatki, powiedzmy 11, czy 12, czy 13 lat, no to padają takie pytania. Tak, i też padają, ponieważ no, my mamy zupełnie inne pokolenie, ono jest wychowane na castingach i na serialach, więc im się wydaje, fajnie jest, przychodzimy, pstryk z ulicy, fajnie. I tu pani wchodzi, pani bierze lalkę, pani robi i jest fajnie. No nie, to tak nie działa. Więc również o tym opowiadam, jaka jest też droga, jeżeli to oczywiście kogoś interesuje, jaka jest droga po prostu do tego, żeby stać się lalkarzem, żeby pracować w Teatrze Lalek. No, że to nie jest casting, że to trzeba skończyć studia i naprawdę ciężko. Oczywiście mamy też adeptów sztuki, ale to jest naprawdę ciężka praca i to trzeba się tego nauczyć. Także to, no jeśli chodzi o pytania, tak, no pytania o zarobki, tak, bywają, tak. Ja zawsze swojej publiczności, osobom, które przychodzą na spacer po teatrze, ja zawsze mówię, że oprócz sceny dla mnie osobiście najważniejsza jest pracownia plastyczna. My mamy świetną pracownię plastyczną. To mówię bez żadnej fałszywej skromności. Dziewczyny są naprawdę świetne. To jest bardzo dobra pracownia. One potrafią praktycznie zrobić wszystko. proszę mi wierzyć, naprawdę wszystko. Dziergają, szyją, malują, kleją, wycinają, no wszystko zrobią. Co trzeba, co jest potrzebne do sztuki, nasza pracownia to wykona. No bo żeby nie oni, oczywiście ja abstrahuję od kostiumów, no bo wiadomo, że kostiumy również szyjemy, nasza pracownia szyje kostiumy. My bardzo rzadko coś kupujemy. Zdarza się oczywiście, że coś zamawiamy, bo na przykład czegoś nie ma albo coś jest bardzo szybko potrzebne, a nie ma czasu na tego, na wykonanie, więc to wszystko jest robione w pracowni. Również nadmienię, że również z powodów ekonomicznych tak jest, ponieważ my jako teatr, jako placówka miejska, no nasza dotacja nie powala. Umówmy się. I przez ostatni okres byliśmy naprawdę traktowani bardzo po macoszemu. Troszeczkę to się zmienia, ale wcześniej to naprawdę, naprawdę było ciężko.
10: A skoro jest coraz lepiej, to teraz dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczurowski pochwali się, na jakie fajne wydarzenia dostali dofinansowanie.
7: Olsztyński Teatr Lalek oczywiście gra dla dzieci, ma spektakle dla dzieci i to jest większość naszego repertuaru. Natomiast jesteśmy teatrem konwencji, gatunku. Teatr Lalek nigdy nie był teatrem młodego widza. To jest historycznie związane z czasem po II wojnie światowej, kiedy artyści, lalkarze na jednym z konwentów podjęli decyzję, żeby też ich władze komunistyczne nie utrąciły finansowania, że przejmą rolę po likwidowanych, wygaszanych lub przekształcanych teatrach młodego widza, które istniały na przełomie lat 40. i 50. Wówczas teatry lalek przejęły ten repertuar dla dzieci i tak w zasadzie do dzisiaj to pokutuje, ponieważ to i tak jest w większości dla najmłodszej widowni, dla przedszkolaków, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Natomiast staramy się, żeby ten stereotyp przełamywać. Akurat Olsztyński Teatr Lalek ma w swoim repertuarze już od co najmniej 3 dekad spektakle regularnie produkowane i grane dla widzów starszych niż dzieci, dla młodzieży i dorosłych. To są spektakle i starsze, i nowsze. Wciąż grani są u nas chłopcy z placu broni. To zresztą teraz piętro niżej kończy się spektakl. Spektakl, który ma chyba 16 lat, a w ogóle się nie zestarzał. Może aktorzy troszeczkę, ale to tylko nabrało charakteru. Te podwórkowe animozje, wojenki i jak bardzo to rzutuje na los tych najsłabszych i że w wojnie tak naprawdę wszyscy obrywamy, to ten spektakl o tym bardzo mocno opowiada. Także Teatr Lalek, w tym Olsztyński Teatr Lalek, to jest teatr dla każdego, niezależnie od wieku. Zależy nam na tym, że nawet jeżeli gramy spektakle w danym tygodniu tylko dla dzieci, żeby to był pretekst do spotkania międzypokoleniowego, familijnego, żeby dzieci przyszły z bliskimi sobie dorosłymi. W tygodniu oczywiście dla grup zorganizowanych, są to przedszkola, szkoły, no ale dzieci same nie podejmują tej decyzji, żeby do nas przyjść, kupić bilet. To są decyzje opiekunów, nauczycieli, przedszkolanek. Także to jest czas spędzony wspólnie, a potem tematy, które były poruszane w spektaklach, to są również pretekst do tego, żebyśmy wspólnie o tym porozmawiali. My do naszych spektakli też dodajemy bardzo często działania edukacyjne, a to spacer po teatrze, a to edukacja teatralna, kontekstowa związana z naszym danym spektaklem, po to, żeby rozwinąć trochę myślenie, wyobraźnię otworzyć, trochę pomóc również dorosłym, żeby nie bali się rozmawiać o tym, co zobaczyli na scenie. Także staramy się, żeby ten czas mógł zostać wartościowo spędzony, niezależnie od wieku, czy dzieci przyjdą z opiekunami, czy z rodzicami, czy z rodzeństwem starszym, czy z dziadkami, czy z jeszcze jakimiś innymi bliskimi sobie dorosłymi. My tutaj mamy bardzo szerokie plany na rozwijanie repertuaru dla dorosłych i dla młodzieży. Niedawno dostaliśmy dofinansowanie z programu Teatr Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zasadzie 2 dofinansowania i 2 związane z rozwojem teatru dla dorosłego widza. Pierwszy dotyczy tego, że na 3 lata dostaliśmy grant, dzięki któremu rok w rok będziemy mogli przygotować spektakl lalkowy dla dorosłych. Przygotujemy wampira Reymonta w okolicach Międzynarodowego Dnia Teatru na dużą scenę. Przygotujemy Fausta Goethego i to jest coś niebywałego, ponieważ Faust w teatrach lalek w Polsce był zrealizowany do tej pory tylko raz. I było to w latach 80. i właśnie tutaj w Olsztynie. Także nikt później nie sięgnął po ten kanoniczny tekst europejskiej literatury, co więcej we fragmentach również lektury szkolnej. Więc tutaj ten eksperyment formalny, jak przełożyć ten poetycki, wielki tekst opowiadający o uniwersalnych rzeczach, o ucieczce czasu, o tym jak zatrzymać czas, jak uchwycić wszystko, co dla nas ważne w otaczającej codzienności, zostanie przygotowany spektakl z elementami ożywionej formy na dużą scenę, na co najmniej 10 aktorów. A w 2027 porywamy się na bardzo szalony projekt dla dorosłych. Otóż przygotujemy lalkową komedię poświęconą życiu i twórczości Immanuela Kanta. Także postaramy się, żeby było bardzo zabawnie, przewrotnie, żeby ta filozofia uważana za trudną, niezrozumiałą została ubrana w taką formę i ta taka hermetyczność w ogóle postaci Kanta, o którą się mówi, że nigdy nie wyjechał z Królewca, oddalonego od Olsztyna tylko 150 kilometrów, była pretekstem do opowieści o bardzo zabawnym człowieku i o jego życiu. A jeszcze z innego programu Wydarzenia Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży na część, która zaprezentuje najciekawsze, najbardziej innowacyjne spektakle teatru lalkowego dla młodego widza.
10: A co byśmy zawrotu głowy od tego teatru nie dostali, to teraz zapraszam Was na wycieczkę z przewodnikiem PTTK Marianem Jurakiem, który wprawdzie zacznie nasze spotkanie od wyjaśnienia, o co chodzi z dziurą przed Wysoką Bramą w Olsztynie, ale później nieco zmienimy kierunek.
12: Jak mamy mówić o tym wykopalisku, które jest przed Wysoką Bramą, to jest fragment obwarowań miejskich. Dowiedzieliśmy się, i to zupełnie nie tak dawno, patrząc na historię, że Olsztyn był lepiej obwarowany, niż nam się wydawało kilkadziesiąt lat temu. Jeden fragment obwarowań odkryty został przy okazji obowiązkowych badań archeologicznych prowadzonych przy okazji budowy linii tramwajowej. Plany różne były, ale to strasznie kosztowne plany były na zagospodarowanie tego obszaru. No, będzie, stanie się to, że pewnie w najbliższym czasie ta rondella zostanie zasypana, ale ślad po niej będzie uwidoczniony przed wejściem do Starego Miasta, przed wejściem na Stare Miasto. Wiadomo będzie, że tam taki obiekt jest. To nie jedyny ślad, który jest pod ziemią. Jak idziemy wokół Starego Miasta, to warto popatrzeć, że na niektórych chodnikach mamy zamiast płytek w kolorze szarym, mamy płytki i cegiełki w kolorze czerwonym. To jest uwidocznienie murów obronnych otaczających miasto. Także też taka ciekawostka dla mieszkańców i dla gości. A ta rondella będzie wiadomo, że była.
10: Jak ona pełniła funkcję? Czy ona była jakoś powiązana z tą Wysoką Bramą?
12: Tak, oczywiście była powiązana, dlatego że takie rondelle, takie baszty na szyi na przykład w innych miejscach gdzieś tam występujące nie w Olsztynie, to są miejsca, z których można bezpiecznie się dostać do nich i z nich ostrzeliwać atakującego wroga po zewnętrznej stronie muru. To taka jest istota tych urządzeń obronnych.
10: No i teraz skoro o tych urządzeniach obronnych, tych narzędziach obronnych zaczęliśmy wspominać, to przyszło mi do głowy Dobre Miasto, bo tam przecież też jest baszta i trochę tych murów też obronnych zostało, prawda?
12: Tak, zostały mury obronne, została baszta bociania tak zwana, choć bociany już od wielu lat tam nie chcą gniazda założyć. Niestety Stare Miasto spłonęło i zostało odbudowane w sposób modernistyczny. Został tylko niewielki odcinek właśnie na murach obronnych, gdzie jest to ten skansen miejski Dobrego Miasta. No ale w Dobrym Mieście jest parę innych ciekawych zabytków. Absolutnie prima sort, pierwszego wyboru zabytkiem jest kolegiata dobromiejska z XIV wieku. Potężny kościół, drugi co do wielkości gotycki kościół na Warmii z bardzo ciekawym wyposażeniem. Wyposażenie z różnych epok pochodzi, w większości z okresu baroku. No i dla ciekawych zwiedzania i poszukiwania podpowiem, że tak warto poszukać, gdzie są w szklanej trumnie, czy przeszklonej trumnie złożone relikwie świętego Innocentego. Zapraszam do Dobrego Miasta. I jak już znajdziecie te relikwie świętego Innocentego, to jak pójdziecie na drugi koniec tej nawy, to zobaczycie na drzwiach portret Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, biskupa warmińskiego, tytularnego biskupa warmińskiego, który został wybrany na papieża. Więc jeden biskup warmiński stał się papieżem.
10: No dobra, a jakie jeszcze w takim razie zabytki, takie godne uwagi ma Dobre Miasto? Jak się już tam wybierzemy, na przykład robiąc sobie wypad z Olsztyna, organizując sobie wypad z Olsztyna, to na co jeszcze warto zwrócić tam uwagę?
12: Zachęcam do wypadu z Olsztyna rowerem. To jest rowerem około 30 kilometrów. Jest Łynostrada, trasa rowerowa, spokojna. W tej z powrotem razem 60 to nie jest dystans na rower. I można zobaczyć tak, wspomnianą kolegiatę, ale także kościół świętego Mikołaja, barokowy kościół ceglany, który stoi przy wjeździe z Olsztyna i w tej chwili pełni funkcję kościoła Obrządków Wschodnich, a naprzeciw niego dawny kościół ewangelicki, tak zwany kościół szynklowski, który od wielu lat pełni rolę biblioteki miejskiej. Więc jest co w tym dobrym mieście pooglądać.
10: A gdybyśmy chcieli zobaczyć też najbliższe okolice dobrego miasta, czy warto jeszcze tam gdzieś się udać?
12: Oj, pewnie, że warto. I to w bardzo wiele miejsc. Warmia jest bardzo bogata w zabytki. Blisko w Glotowie jest Kalwaria Warmińska i też ciekawy XVII-wieczny kościół barokowy, bardzo ładny kościół barokowy, więc można zobaczyć w Dolinie Rzeki Kwieli Kalwarię Warmińską. Ale jak ktoś chce w inną stronę, to dwa bardzo ładne kościoły są bardzo blisko dobrego miasta, tylko po przeciwnej, po wschodniej stronie. Glotowo jest po stronie zachodniej, a po wschodniej stronie mamy bardzo imponująco wyglądający wiejski kościół w Międzylesiu i ładnie na górce, na wzgórzu położony kościół wiejski w Orzechowie. To tak w samej okolicy dobrego miasta. Bo jak to kiedyś powiedział olsztyński arcybiskup, na tej Warmii to co większa wieś, to prawie katedra stoi.
10: Czyli lubimy w kościoły?
12: To znaczy one są dowodem, są dokumentem historii, są dokumentem sztuki, dziełem sztuki, dziełem architektury i są bardzo warte oglądania.
10: O atrakcjach dobrego miasta i jego okolic opowiadał nam Marian Jurek, przewodnik PTTK, a ponieważ to już wszystko, co dla Was przygotowałam tym razem, kłaniam się nisko i mówię do następnego. Aga Wiśniewska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Halo, halo, czy ktoś mnie słyszy? Aga Wiśniewska melduje się na stanowisku i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Ponieważ trochę gości nam się dzisiaj zebrało, to ja raczej im oddam głos i to w podskokach, bo nasz czas antenowy nie jest z gumy. Już za chwilę aktorka Agnieszka Rożko opowie nam o trudach pracy w Teatrze Lalek i zdradzi, o co najczęściej pytają uczestnicy spacerów po OTL-u i zajęć edukacyjnych organizowanych właśnie przez Olsztyński Teatr Miejski.
11: Również powiem tak naprawdę szczerze, to chciałam ludziom również pokazać, w jakich warunkach pracuję. Bo często spotykamy się z taką opinią jako środowisko, czy jako lalkarze, że to jest bardzo lekka praca, o tam przyjdą, pomachają laleczkami i wyjdą. No więc jak ludzie przyjdą i skorzystają z takiego spaceru po teatrze i zobaczą, jak to wygląda, no to trochę zmieniają zdanie. I to też jest powód, dla którego ja po prostu te spacery prowadzę i opowiadam ludziom, jak wygląda nasza praca. Bo naprawdę, proszę mi wierzyć, 90% społeczeństwa nie ma o tym bladego pojęcia. Zadziwiają warunki, w jakich pracujemy. To powiem uczciwie, bo zaczynają doceniać naszą pracę bardziej. Pytania najczęstsze, no to ile się przygotowujemy do roli? Czy to trwa długo, czy krótko, jaki czas jest poświęcony na próby. Czasami dzieci szczególnie właśnie pytają, z czego są na przykład zrobione poszczególne lalki, albo jak to działa, coś tam na przykład. No nie zawsze to zdradzamy, bo to musi zaistnieć magia teatru, więc nie można wszystkiego sprzedać. O co jeszcze pytają? A no tak, no, bardzo prozaiczna sprawa, pytają o zarobki. Tak naprawdę, szczególnie jak już przychodzą starsze takie dzieci na edukację, czy przy spacerze, przy teatrze to się nie zdarza, bo to są grupy z rodzicami, więc jakoś nie wypada o to zapytać. Natomiast podczas edukacji, kiedy na przykład przychodzą dzieci już takie nastolatki, powiedzmy 11, czy 12, czy 13 lat, no to padają takie pytania. Tak, i też padają, ponieważ no, mamy zupełnie inne pokolenie, ono jest wychowane na castingach i na serialach, więc im się wydaje, fajnie jest, przychodzimy, pstryk z ulicy, fajnie. I tu pani wchodzi, pani bierze lalkę, pani robi i jest fajnie. No nie, to tak nie działa. Więc również o tym opowiadam, jaka jest też droga, jeżeli to oczywiście kogoś interesuje, jaka jest droga po prostu do tego, żeby stać się lalkarzem, żeby pracować w Teatrze Lalek. No, że to nie jest casting, że to trzeba skończyć studia i naprawdę ciężko. Oczywiście mamy też adeptów sztuki, ale to jest naprawdę ciężka praca i to trzeba się tego nauczyć. Także to, no jeśli chodzi o pytania, tak, no pytania o zarobki, tak, bywają, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ja zawsze swojej publiczności, osobom, które przychodzą na spacer po teatrze, ja zawsze mówię, że oprócz sceny dla mnie osobiście najważniejsza jest pracownia plastyczna. My mamy świetną pracownię plastyczną. To mówię bez żadnej fałszywej skromności. Dziewczyny są naprawdę świetne. To jest bardzo dobra pracownia. One potrafią praktycznie zrobić wszystko. Proszę mi wierzyć, naprawdę wszystko. Dziergają, szyją, malują, kleją, wycinają, no, wszystko zrobią. Co trzeba, co jest potrzebne do sztuki, nasza pracownia to wykona. No bo żeby nie oni, oczywiście ja abstrahuję od kostiumów, no bo wiadomo, że kostiumy również szyjemy, nasza pracownia szyje kostiumy. My bardzo rzadko coś kupujemy. Zdarza się oczywiście, że coś zamawiamy, bo na przykład czegoś nie ma, albo coś jest bardzo szybko potrzebne, a nie ma czasu na tego, na wykonanie, więc to wszystko jest robione w pracowni. Również nadmienię, że również z powodów ekonomicznych tak jest, ponieważ my jako teatr, jako placówka miejska, no nasza dotacja nie powala. Umówmy się. I przez ostatni okres byliśmy naprawdę traktowani bardzo po macoszemu. Troszeczkę to się zmienia, ale wcześniej to naprawdę, naprawdę było ciężko.
10: A skoro jest coraz lepiej, to teraz dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek Tomasz Kaczorowski pochwali się, na jakie fajne wydarzenia dostali dofinansowanie.
7: Olsztyński Teatr Lalek oczywiście gra dla dzieci, ma spektakle dla dzieci i to jest większość naszego repertuaru. Natomiast jesteśmy teatrem konwencji, gatunku. Teatr Lalek nigdy nie był teatrem młodego widza. To jest historycznie związane z czasem po II wojnie światowej, kiedy artyści, lalkarze na jednym z konwentów podjęli decyzję, żeby też ich władze komunistyczne nie utrąciły finansowania, że przejmą rolę po likwidowanych, wygaszanych lub przekształcanych teatrach młodego widza, które istniały na przełomie lat 40. i 50. Wówczas teatry Lalek przejęły ten repertuar dla dzieci. I tak w zasadzie do dzisiaj to pokutuje, ponieważ to i tak jest w większości dla najmłodszej widowni, dla przedszkolaków, dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Natomiast staramy się, żeby ten stereotyp przełamywać. Akurat Olsztyński Teatr Lalek ma w swoim repertuarze już od co najmniej 3 dekad spektakle regularnie produkowane i grane dla widzów starszych niż dzieci, dla młodzieży i dorosłych. To są spektakle i starsze, i nowsze. Wciąż grani są u nas chłopcy z Placu Broni, to zresztą teraz piętro niżej kończy się spektakl. Spektakl, który ma chyba 16 lat, a w ogóle się nie zestarzał. Może aktorzy troszeczkę, ale to tylko nabrało charakteru. Te podwórkowe animozje, wojenki i jak bardzo to rzutuje na los tych najsłabszych i że w wojnie tak naprawdę wszyscy obrywamy, to ten spektakl o tym bardzo mocno opowiada. Także Teatr Lalek, w tym Olsztyński Teatr Lalek, to jest teatr dla każdego, niezależnie od wieku. Zależy nam na tym, że nawet jeżeli gramy spektakle w danym tygodniu tylko dla dzieci, żeby to był pretekst do spotkania międzypokoleniowego, familijnego, żeby dzieci przyszły z bliskimi sobie dorosłymi. W tygodniu oczywiście dla grup zorganizowanych, są to przedszkola, szkoły, no ale dzieci same nie podejmują tej decyzji, żeby do nas przyjść kupić bilet. To są decyzje opiekunów, nauczycieli, przedszkolanek. Także to jest czas spędzony wspólnie, a potem tematy, które były poruszane w spektaklach, to są również preteksty do tego, żebyśmy wspólnie o tym porozmawiali. My do naszych spektakli też dodajemy bardzo często działania edukacyjne, a to spacer po teatrze, a to edukacja teatralna, kontekstowa związana z naszym danym spektaklem, po to, żeby rozwinąć trochę myślenie, wyobraźnię otworzyć, trochę pomóc również dorosłym, żeby nie bali się rozmawiać o tym, co zobaczyli na scenie. Także staramy się, żeby ten czas mógł zostać wartościowo spędzony, niezależnie od wieku, czy dzieci przyjdą z opiekunami, czy z rodzicami, czy z rodzeństwem starszym, czy z dziadkami, czy z jeszcze jakimiś innymi bliskimi sobie dorosłymi. My tutaj mamy bardzo szerokie plany na rozwijanie repertuaru dla dorosłych i dla młodzieży. Niedawno dostaliśmy dofinansowanie z programu Teatr Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zasadzie 2 dofinansowania i 2 związane z rozwojem teatru dla dorosłego widza. Pierwszy dotyczy tego, że na 3 lata dostaliśmy grant, dzięki któremu rok w rok będziemy mogli przygotować spektakl lalkowy dla dorosłych. Przygotujemy wampira Reymonta w okolicach Międzynarodowego Dnia Teatru na dużą scenę. Przygotujemy Fausta Goethego i to jest coś niebywałego, ponieważ Faust w teatrach Lalek w Polsce był zrealizowany do tej pory tylko raz. I było to w latach 80. i właśnie tutaj w Olsztynie. Także nikt później nie sięgnął po ten kanoniczny tekst europejskiej literatury. Co więcej, we fragmentach również lektury szkolnej. Więc tutaj ten eksperyment formalny, jak przełożyć ten poetycki, wielki tekst opowiadający o uniwersalnych rzeczach, o ucieczce czasu, o tym, jak zatrzymać czas, jak uchwycić wszystko, co dla nas ważne w otaczającej codzienności. Zostanie przygotowany spektakl z elementami ożywionej formy na dużą scenę, na co najmniej 10 aktorów. A w 2027 porywamy się na bardzo szalony projekt dla dorosłych. Otóż przygotujemy lalkową komedię poświęconą życiu i twórczości Immanuela Kanta. Także postaramy się, żeby było bardzo zabawnie, przewrotnie, żeby ta filozofia uważana za trudną, niezrozumiałą została ubrana w taką formę i ta taka hermetyczność w ogóle postaci Kanta, o którym się mówi, że nigdy nie wyjechał z Królewca, oddalonego od Olsztyna tylko 150 km, była pretekstem do opowieści o bardzo zabawnym człowieku i o jego życiu. A jeszcze z innego programu Wydarzenia Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży na część, która zaprezentuje najciekawsze, najbardziej innowacyjne spektakle teatru lalkowego dla młodego widza.
10: A co byśmy zawrotu głowy od tego teatru nie dostali, to teraz zapraszam Was na wycieczkę z przewodnikiem PTTK Marianem Jurakiem, który wprawdzie zacznie nasze spotkanie od wyjaśnienia, o co chodzi z dziurą przed Wysoką Bramą w Olsztynie, ale później nieco zmienimy kierunek.
12: Jak mamy mówić o tym wykopalisku, które jest przed Wysoką Bramą, to jest fragment obwarowań miejskich. Dowiedzieliśmy się, i to zupełnie nie tak dawno, patrząc na historię, że Olsztyn był lepiej obwarowany, niż nam się wydawało kilkadziesiąt lat temu. Jeden fragment obwarowań odkryty został przy okazji obowiązkowych badań archeologicznych prowadzonych przy okazji budowy linii tramwajowej. Plany różne były, ale to strasznie kosztowne plany były na zagospodarowanie tego obszaru. Stanie się to, że pewnie w najbliższym czasie ta rondella zostanie zasypana, ale ślad po niej będzie uwidoczniony przed wejściem do Starego Miasta, przed wejściem na Stare Miasto. Wiadomo będzie, że tam taki obiekt jest. To nie jedyny ślad, który jest pod ziemią. Jak idziemy wokół Starego Miasta, to warto popatrzeć, że na niektórych chodnikach mamy zamiast płytek w kolorze szarym, mamy płytki i cegiełki w kolorze czerwonym. To jest uwidocznienie murów obronnych otaczających miasto. Także też taka ciekawostka dla mieszkańców i dla gości. A ta rondella będzie wiadomo, że była.
10: Jak ona pełniła funkcję? Czy ona była jakoś powiązana z tą Wysoką Bramą?
12: Tak, oczywiście była powiązana, dlatego że takie rondelle, takie baszty na szyi na przykład w innych miejscach gdzieś tam występujące nie w Olsztynie, to są miejsca, z których można bezpiecznie się dostać do nich i z nich ostrzeliwać atakującego wroga po zewnętrznej stronie muru. To taka jest istota tych urządzeń obronnych.
10: No i teraz skoro o tych urządzeniach obronnych, tych narzędziach obronnych zaczęliśmy wspominać, to przyszło mi do głowy Dobre Miasto, bo tam przecież też jest baszta i trochę tych murów też obronnych zostało, prawda?
12: Tak, zostały mury obronne, została baszta bociania tak zwana, choć bociany już od wielu lat tam nie chcą gniazda założyć. Niestety Stare Miasto spłonęło i zostało odbudowane w sposób modernistyczny. Został tylko niewielki odcinek właśnie na murach obronnych, gdzie jest to ten skansen miejski Dobrego Miasta. No ale w Dobrym Mieście jest parę innych ciekawych zabytków. Absolutnie prima sort pierwszego wyboru zabytkiem jest kolegiata dobromiejska z XIV wieku. Potężny kościół, drugi co do wielkości gotycki kościół na Warmii z bardzo ciekawym wyposażeniem. Wyposażenie z różnych epok pochodzi, w większości z okresu baroku. No i dla ciekawych zwiedzania i poszukiwania podpowiem, że tak warto poszukać, gdzie są w szklanej trumnie, czy przeszklonej trumnie złożone relikwie świętego Innocentego. Zapraszam do Dobrego Miasta i jak już znajdziecie te relikwie świętego Innocentego, to jak pójdziecie na drugi koniec tej nawy, to zobaczycie na drzwiach portret Eneasza Sylwiusza Piccolominiego, biskupa warmińskiego, tytularnego biskupa warmińskiego, który został wybrany na papieża. Więc jeden biskup warmiński stał się papieżem.
10: No dobra, a jakie jeszcze w takim razie zabytki, takie godne uwagi ma Dobre Miasto? Jak się już tam wybierzemy, na przykład robiąc sobie wypad z Olsztyna, organizując sobie wypad z Olsztyna, to na co jeszcze warto zwrócić tam uwagę?
12: Zachęcam do wypadu z Olsztyna rowerem. To jest rowerem około 30 km. Jest Łynostrada, trasa rowerowa, spokojna. W tej z powrotem razem 60 to nie jest dystans na rower. I można zobaczyć tak, wspomnianą kolegiatę, ale także kościół świętego Mikołaja, barokowy kościół ceglany, który stoi przy wjeździe z Olsztyna i w tej chwili pełni funkcję kościoła obrządków wschodnich, a naprzeciw niego dawny kościół ewangelicki, tak zwany kościół szynklowski, który od wielu lat pełni rolę biblioteki miejskiej. Więc jest co w tym Dobrym Mieście pooglądać.
10: A gdybyśmy chcieli zobaczyć też najbliższe okolice Dobrego Miasta, czy warto jeszcze tam gdzieś się udać?
12: Oj, pewnie, że warto. I to w bardzo wiele miejsc. Warmia jest bardzo bogata w zabytki. Blisko w Glotowie jest Kalwaria Warmińska i też ciekawy XVII-wieczny kościół barokowy, bardzo ładny kościół barokowy, więc można zobaczyć w Dolinie Rzeki Kwieli Kalwarię Warmińską. Ale jak ktoś chce w inną stronę, to dwa bardzo ładne kościoły są bardzo blisko Dobrego Miasta, tylko po przeciwnej, po wschodniej stronie. Glotowo jest po stronie zachodniej, a po wschodniej stronie mamy bardzo imponująco wyglądający wiejski kościół w Międzylesiu i ładnie na górce, na wzgórzu położony kościół wiejski w Orzechowie. To tak w samej okolicy Dobrego Miasta. Bo jak to kiedyś powiedział olsztyński arcybiskup, na tej Warmii to co większa wieś, to prawie katedra stoi.
10: Czyli lubimy w kościoły?
12: To znaczy one są dowodem, są dokumentem historii, są dokumentem sztuki, dziełem architektury i są bardzo warte oglądania.
10: O atrakcjach Dobrego Miasta i jego okolic opowiadał nam Marian Jurek, przewodnik PTTK, a ponieważ to już wszystko, co dla Was przygotowałam tym razem, kłaniam się nisko i mówię do następnego. Aga Wiśniewska.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
10: Agnieszka Wiśniewska, dzień dobry. Czas na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Już za chwilę na naszej antenie wybrzmią głosy dwóch panów. Jeden z nich będzie opowiadał nam o olsztyńskich wieżach i wystawie, którą można oglądać w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie. A drugi, który przejmie zaraz stery naszej anteny, opowie o lalkach, które są wykorzystywane w olsztyńskim teatrze, a jakże lalek. Od siebie mogę dodać, że to małe arcydzieła, które można oglądać na korytarzach teatru. To przede wszystkim lalki, które grają w minionych spektaklach. Naprawdę warto się im przyjrzeć i wyobrazić sobie, jak mogły się poruszać ożywione przez aktorów. No dobrze, to zamiast się tutaj mądrzyć, ja może po prostu oddam głos naszemu gościowi. Przed Wami Tomasz Kaczorowski, dyrektor Olsztyńskiego Teatru Lalek.
7: Formy są tak różnorodne, że w zasadzie jedynym ograniczeniem do tego, jakie są formy, to jest wyobraźnia twórców. Oczywiście mamy pewne kanony lalek, takie klasyczne, takie jak często w ogóle są utożsamiane ze wszystkimi możliwymi lalkami. To są na przykład pacynki. Pacynki, czyli lalki na rękę, zakładane na rękę, często z rękami, które są animowane przez dwa palce z boku, albo z pyskującą twarzą. One są najczęściej grane za parawanem, albo za jakiegoś okna, za jakiejś powierzchni, która zasłania trochę animatora. Ponadto z takich klasyczniejszych form są marionetki, to jest bardzo trudna sztuka. Marionetki to są lalki prowadzone z góry na sznurach. One mają często kilkanaście sznurów po to, żeby każdy staw, noga, pięta, kolano, tułów, lędźwie, głowa czy ręce i wszystkie stawy ruchome, nadgarstki i łokcie były animowane oddzielnie. To jest niesamowicie precyzyjna sztuka, zamierająca. Coraz mniej jest specjalistów potrafiących w ogóle stworzyć marionetki. Coraz mniej jest aktorów, którzy może nie potrafią, ale mają do czynienia na co dzień z marionetkami. U nas na przykład w Balladynie jest marionetką Goplana. Tutaj niesamowite przygody skarpetek. Również jedna skarpetka jest planowana jako taka troszeczkę uproszczona wersja marionetki. Ponadto mamy takie kanoniczne formy jak jawajka, czyli taka kukła. Kukła to jest lalka z kijem wychodzącym z pleców, poruszana takim dynamicznym ruchem, dającym jej rozpęd. A jawajka ma dodatkowo jeszcze ręce na czempurytach, czyli takich patyczkach, którymi się to animuje. Też się tym gra zazwyczaj nad parawanem. Ale są różne niekanoniczne formy. Lalki hybrydowe to jest taka lalka, która musi grać z ciałem aktora. Tutaj w naszym repertuarze mamy taki wybitny spektakl dla widza starszego, dla młodzieży i dorosłych. To jest Lot Karoliny Sadowskiej. Spektakl niesamowity, gdzie jedna aktorka potrafi ożywić mnóstwo postaci za pomocą dwóch lalek ze specjalnie spreparowanej gąbki. I no jest to niesamowicie do złudzenia przypominające ruch człowieka, mimo tego, że lalka składa się częściowo z ciała aktora, a częściowo z tej formy gąbczastej nałożonej na ciało. Ponadto mamy takie klasyczniejsze formy jak maski, mamy ponadto przedmiot, czyli to, co wydaje nam się w życiu codziennym, że ma tylko funkcję użyteczną, może zagrać spektakl. Można sobie wyobrazić, jak zagrać Hamleta na sztućce, na widelce i noże, albo Romea i Julię, jak dwa walczące ze sobą rody próbują się ze sobą zwalczać za pomocą właśnie wcielania się w przybory codzienne. No i z tego teatru przedmiotu nam wchodzą różnego rodzaju eksperymentalne formy, które nie są w żaden sposób mimetyczne, czyli naśladujące to, co znamy. To są często jakieś eksperymentalne rzeczy. Mamy w spektaklu kreska, w którym kreska jest taką plątaniną czerwonego drutu rozciągliwą i w żaden sposób nie jesteśmy w stanie nią naśladować ruchu człowieka czy jakiegokolwiek zwierzęcia. To wszystko jest nowe i za każdym razem do odkrycia przez aktora we współpracy z reżyserem i scenografem od nowa.
10: To tyle o lalkach, które można oglądać w Olsztyńskim Teatrze Lalek, o których opowiadał nam dyrektor OTL-u Tomasz Kaczorowski, ale... Bo to jeszcze nie wszystko, co mamy do powiedzenia. Czy Olsztyński Teatr Lalek wystarcza twórcom na rozwijanie swojej wyobraźni i realizację marzeń teatralnych? Chodzi oczywiście o obiekt, a nie ich aspiracje.
7: Jeśli chodzi o to, czy jest za ciasny, no to takim najlepszym przykładem są kulisy, a w zasadzie ich brak. Mamy dużą scenę, która, jeżeli wziąć pod uwagę przestrzeń do grania, nie jest mała. Natomiast jeżeli myślimy o tym, że mamy ją wykorzystać, że w pewnym momencie wjedzie, zostanie wniesiona jakaś duża forma, jakiś element konstrukcyjny, to nie mamy jej gdzie schować. Ona może wjechać na sztankiecie kilka metrów do góry, ale w kulisy mamy raptem pół metra w każdą stronę. Także to pół metra jest bardzo ograniczające. Warto dodać, że ten budynek, on nie był teatrem. To jest tymczasowa siedziba teatru. Po tym, jak rozwiązano PZPR, dawny Miejski Komitet PZPR-u, który się tutaj mieścił, ten obiekt został dostosowany do potrzeb Teatru Lalek. Natomiast do dzisiaj widać, że to nie było wymyślone jako przestrzeń teatralna, ponieważ brakuje nam przestrzeni odpowiedniej na pracownie plastyczne, na pracownie mechanizatorskie. To jest za mała przestrzeń na to, żeby produkować najwyższej jakości spektakle, a głównie chodzi o to, żeby zapewnić godne warunki pracy i komfort pracy twórcom. Nie mówiąc o coraz lepszym odbiorze widowni. Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury w wysokości 500 000 zł rozłożone na 3 lata na to, żeby wymienić sprzęt, który tutaj mamy. Jesteśmy jakieś 15 lat do tyłu za tym, jak powinien się prezentować, jakie funkcje powinien spełniać sprzęt sceniczny. Mówię o reflektorach, o nagłośnieniu, ale również o bezpieczeństwie i higienie pracy. Nie mamy na ten moment żadnego energooszczędnego oświetlenia, nie mamy inteligentnie sterowanego oświetlenia. To jest przede wszystkim ogromny koszt. Co roku te rachunki za prąd są ogromne. A jeżeli będziemy w stanie je wymienić na energooszczędne reflektory LED-owe, czy inteligentnie sterowane, po to, żeby nasi oświetleniowcy nie musieli tyle razy 7 metrów do góry wchodzić po drabinie, to będzie na pewno ogromne usprawnienie w ogóle montaży, demontaży spektakli. Będziemy mogli grać więcej, ponieważ na ten moment często 2 dni po jednym spektaklu są przeznaczone na demontaż, montaż nowego spektaklu, plus próba, plus ustawienie świateł. To nas bardzo ogranicza. Bardzo byśmy chcieli to zwiększyć możliwość grania spektakli w naszej siedzibie. Jest drugi dobry news, ponieważ gmina Olsztyn, również w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Kultury, otrzymała dofinansowanie na dalszą dokumentację projektową nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek, która na ten moment jest procedowana i ma mieć siedzibę nasz teatr przy hali Urania, więc lokalizacja jest bardzo dobra, tuż przy nitce tramwajowej, wciąż w centrum, mimo że leciutko na uboczu. Co jest ważne, to będzie budynek budowany od podstaw. Nie będziemy adaptować żadnego starego obiektu, w związku z czym tutaj ogranicza nas tylko wyobraźnia i finanse. Chcemy stworzyć obiekt marzeń, który wreszcie nie będzie tymczasową siedzibą Olsztyńskiego Teatru Lalek i będzie czymś reprezentacyjnym, będzie wizytówką miasta, miasta wyobraźni pomiędzy jedną kopułą a drugą i w zasadzie trzecią, między halą Urania, planetarium i obserwatorium astronomicznym, w mieście, gdzie przeglądamy się w wodzie, w zasadzie z każdej strony miasta, gdzie te jeziora i natura i lasy wchodzą bardzo głęboko w tkankę miasta, gdzie patrzymy bardzo wnikliwie w niebo i patrzymy z nadzieją w przyszłość naszą, więc mamy nadzieję, że ten nasz obiekt będzie mógł się się wpisywać również w tę myśl miasta wyobraźni, miasta spoglądającego dumnie w przyszłość i w niebo.
10: Pozostaje nam czekać na realizację tego planu, o czym z pewnością będę Was informowała na antenie Meloradia z Olsztyna. A teraz zmieniamy temat, chociaż oczywiście wciąż będziemy opowiadać o Olsztynie. Czy wiedzieliście, że olsztyńskie Stare Miasto wcale nie jest takie stare, jak mogłoby się wydawać? Wybieramy się do Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, które, przypominam, mieści się w Parku Centralnym niedaleko zajezdni trolejbusowej i jest jedną z jednostek podlegających Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Olsztynie. To tam czeka już na nas Rafał Będkowski, który zaraz nam zdradzi sekrety dotyczące naszego miasta. Ale na początek...
13: Wieże Olsztyna. Jeszcze jest taki temacik właśnie. Kiedyś jak byłam na olsztyńskim zamku, to tam pan Sebastian mi powiedział, że właśnie zamek olsztyński trochę się wpisuje w jakąś taką linię czy trójkąt, gdzie te wieże takie są widoczne, bo mamy zaraz obok też wieżę kościoła garnizonowego, teraz garnizonowego. Widać też wieżę katedry właśnie świętego Jakuba. To jaki pan ma pomysł na ten spacer śladami olsztyńskich wieży?
14: Nie, no to jaki można mieć spacer? No wiadomo, że idzie się od wieży do wieży. Tych wież mamy kilka, więc można o nich coś opowiedzieć. Można opowiedzieć oczywiście o tym, o ich historii przede wszystkim, ile mierzą metrów, prawda, jak powstały i tak dalej, i tak dalej. Także tej wiedzy też jest całkiem sporo, prawda? No i pamiętajmy, że niektóre z tych wież zmieniły swoją funkcję, prawda? Tak jak na przykład wieża Ciśnień przy ulicy Żołnierskiej, prawda? To była wieża Ciśnień. A dzisiaj wiele osób kojarzy to z obserwatorium astronomicznym. Także to jest też taki dodatkowy smaczek.
13: No to jak taki spacer pan zaczyna, to od której wieży pan zaczyna i dlaczego akurat od niej?
14: Od najbliższej.
13: To tutaj najbliższą mamy chyba świętego Jakuba?
14: No i najstarszej. No tak, to świętego Jakuba, tak, oczywiście. To jest, no po tym

0: Jak te funkcje ich się zmieniały, to no właśnie, kiedyś to po prostu miały być jakieś obiekty bardziej militarne, teraz kwestia ozdobna?
1: Jaka to była wieża, no bo wiadomo, że wieże kościelne, tam były dzwony, prawda, tam był potem zegar, czyli pełniły one funkcje takich wież sygnałowych też, prawda, jakby no te sygnały, które z wież płynęły, tak regulowały życie w mieście. Mamy też wieżyczkę na starym ratuszu, prawda? Ta wieżyczka już nie przypomina tej poprzedniej, ona jest odtworzona, troszkę chyba inaczej wygląda niż ta pierwsza wieżyczka, ale tam trzeba pamiętać, że tam był też zegar, który odmierzał kwadranse, czyli co kwadrans był, i tego już nie ma, prawda? Ale wiemy, że taka sytuacja była kiedyś.
0: Teraz tak sobie jeszcze pomyślałam, jak pan powiedział o tej wieży, przypomniała mi się wystawa, którą pan przygotował, która miała być tymczasowa, a jest z nami trochę dłużej, właściwie z wami tutaj w Muzeum Nowoczesności. Chciałabym może w takim razie jeszcze, żeby pan w kilku słowach o niej opowiedział. Co my na tych fotografiach z pana kolekcji możemy zobaczyć?
1: Nie tylko z mojej kolekcji, bo to są z różnych kolekcji, są tam fotografie z Archiwum Państwowego, mówimy o Olsztynie, prawda, zniszczonym w 1945 roku i odbudowanym. Przede wszystkim widzimy skalę zniszczeń, prawda, do jakich doszło w Olsztynie. Dotyczyło to przede wszystkim Starego Miasta, ale też głównych ciągów komunikacyjnych. Możemy się też przyjrzeć odbudowie, bo ta odbudowa w niektórych przypadkach zaczęła postępować bardzo szybko, w innych nie. Jeszcze innych przypadkach nie zdążono odbudować obiektu, zostały one rozebrane. Do dzisiaj jest na przykład puste miejsce gdzieś tam. Także to też widać. Więc warto sobie uświadomić, jak wiele obiektów było zniszczonych w Olsztynie. Nawet te, o których jeszcze w latach 70., jak Browiński pisał swoją historię Olsztyna, to on już nie miał wiedzy o tym, że niektóre obiekty były w 45. spalone i potem szybko zostały odbudowane. Także to też jest, my mamy bardzo szczątkową wiedzę, jeżeli chodzi o ten fragment historii, bo nie mamy dokumentacji. Tej dokumentacji nie ma, ta dokumentacja się nie zachowała, albo jest gdzieś skrzętnie schowana i jeszcze po prostu nie wypłynęła, bo też takie sytuacje bywają.
0: Jak pan mówi o tym, jak to miasto się zmieniło, to jeszcze mi przyszło do głowy to, że właśnie ten rynek Starego Miasta, Stare Miasto w Olsztynie, ono wcale takie stare nie jest, bo ono po prostu było dosyć dokładnie, chyba możemy tak powiedzieć, odbudowane.
1: No tak, oczywiście, że jak to się mówi, że na Starym Mieście nie ma Starego Miasta, prawda? A ulica prosta nie jest prosta, nie? Także to takie paradoksy są rzeczywiście. No, to jest kreacja powojenna w większości. Nieliczne domy ocalały jeszcze z okresu z XIX wieku, ale to jest przypadek całkowicie, dlatego że jeżeli by starówka została odbudowana w myśl tych projektów, które tworzyli architekci po wojnie, no to byśmy tych obiektów przedwojennych nie mieli, bo to miało być też odprusaczenie Olsztyna, czyli te wszystkie obiekty zniesione przez naszych poprzedników przed 1945 rokiem miały, że tak powiem, ulec rozbiórcy.
0: To były przepiękne budynki, takie mam przynajmniej wyobrażenie.
1: Pani pamięta o tym, że gusta się zmieniają i coś, co dzisiaj jest piękne, przez pewien czas nie było piękne i ludziom się nie podobało. Też były takie sytuacje jeszcze wtedy, ja w takich sytuacjach słyszałem, że ktoś miał na przykład meble gdańskie, prawda, i rąbał je na opał, żeby zrobić miejsce na meblościankę, bo meblościanki były modne. To były takie czasy, tak? Także to trzeba pamiętać. My teraz też podlegamy temu samemu, prawda? Też są różne mody. Moda na betonozę na przykład, czyli na betonowanie wszystkich placów, prawda? Żeby nie było... To jest też moda. To jest też moda. My cały czas jesteśmy w szponach różnych takich trendów właśnie, mód.
0: O olsztyńskim Starym Mieście opowiadał nam Rafał Będkowski z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie. I tak sobie myślę, że może w tym kwadransie wystarcza nam tej historii. Czas na głębszy oddech i chwilę przerwy od magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, a ja za wspólnie spędzony czas dziękuję wam. Aga Wiśniewska, ciao!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
0: Ajajajajaj, Aga Wiśniewska, dzień dobry, witam się w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna. Będzie, albowiem goście mają sporo do powiedzenia. Przed nami dwa tematy. Będzie o kociarzach z przypadku, ale najpierw posłuchamy Rafała Będkowskiego z Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, który nam opowie o zmianach w naszym mieście na przestrzeni wielu lat. Co się jeszcze tak zmieniło w taki bardzo znaczący sposób, jeżeli chodzi o wygląd Olsztyna właśnie po tym 45 roku?
1: Miasto się rozwija na pewno, więc na pewno się układ komunikacyjny zmienił, bo rzeczywiście można było ten układ komunikacyjny po wojnie zmienić. Wiele obiektów zostało wyburzonych, rozebranych, prawda, czy zostały one zastąpione jakimiś nowymi obiektami. No ja mogę powiedzieć, że Olsztyn pięknie, oczywiście niektórzy mnie tu odsądzą od czci wiary, ale taka jest prawda, że rzeczywiście miasto poprawiło swój wizerunek. No my oglądamy przede wszystkim ten Olsztyn ze starych pocztówek, który nam się tak bardzo podoba, no ale pamiętajmy, że to było malutkie miasteczko, naprawdę gdzie no, było szereg

0: problemów, prawda, których na tych starych pocztówkach nie zobaczymy. To te pocztówki miały pokazywać tą piękną rzeczywistość. One nie pokazują nam dokładnie tego miasta, jak ono wyglądało. My dopiero z opisów możemy się dowiedzieć, jeżeli gdzieś trafimy oczywiście, to możemy się dowiedzieć, jak wyglądało to miasto i jak wyglądało życie w tym mieście.
1: Czy jest coś takiego, czego panu jako historykowi jest najbardziej szkoda, że zniknęło z Olsztyna?
0: No na przykład szkoda mi, że zniknął ten budynek restauracji Schlossgarten, czyli tam, gdzie wykonano, prawda, prawykonanie, gdzie doszło do prawykonania hymnu warmińskiego w 1920 pod batutą właśnie Nowowiejskiego, więc szkoda, no po prostu szkoda takiego historycznego obiektu.
1: Nie ma szans, żeby wrócił.
0: No gdzie? No nie, to pewne rzeczy się nie odbuduje. Tam już nie ma ducha, że tak powiem, w tych obiektach. Jeżeli one są na nowo wzniesione, to już są inne obiekty. To już jest coś innego zupełnie. Dlatego mówię, jak się prowadzi renowację, rewitalizację jakiegoś zabytku, to trzeba pamiętać, że ta rewitalizacja powinna być tak przeprowadzona, żeby po odejściu, że tak powiem, właściciela, nowego właściciela, żeby on nadal pozostał zabytkiem. A bardzo często tak się nie dzieje. Że obiekt jest tak zmieniony, że on praktycznie przestaje być zabytkiem.
1: Ma pan jakieś swoje ulubione miejsce w Olsztynie? Takie, które lubi pan oglądać, odwiedzać?
0: Z pewnością tak, ale teraz mi nic nie przychodzi do głowy. No ja lubię stare miasta, jednak mimo wszystko lubię, bo to tam jest klimat po prostu. Nawet jeżeli nie ma tych budynków, to przecież no, szerokość pierzej rynkowych jest zachowana. Układ przestrzenny mniej więcej jest zachowany. Mniej więcej, bo przecież wiele ulic zniknęło w trakcie powojennej odbudowy, ale coś z klimatu. Spadki terenu przede wszystkim, bo to jest też ważne, prawda? Nie wszystkie się udało ocalić, bo niektóre miejsca zostały zmienione bardzo, na przykład Park Rybny, prawda? I ulica Młyńska, która tam była, ona jest nie do odtworzenia praktycznie wskutek tego, że dom Gazety Olsztyńskiej znalazł się troszkę wyżej, ale został podniesiony, a to w związku z planami umieszczenia parkingu podziemnego pod Targiem Rybnym, do których to planów realizacji nigdy nie doszło, więc tutaj żeśmy coś stracili. Więc to jest bardzo ważne też. Układ przestrzenny, prawda, ciągi komunikacyjne, spadki terenu, powiadam, to jest niezwykle istotne. Różnice wysokości też.
1: Tak sobie jeszcze raz pomyślałam, że w sumie chyba nigdy nie rozmawialiśmy o tym miejscu, w którym jesteśmy, Muzeum Nowoczesności i ten budynek, który też właściwie po 2000 roku został odrestaurowany. Słabo, ale jeszcze pamiętam, jak tutaj zamiast Parku Centralnego było po prostu ogromna dziura z zieleńcem, a zamiast tego pięknego budynku po prostu stała ruina.
0: No, stała ruina. Chociaż no, myślę, że ci, którzy znali troszkę, mieli troszkę wyczucia, to widzieli w tym piękny budynek, prawda, bo to jest taki ryglowy budynek, bardzo już teraz rzadki, bo tych budynków w tej konstrukcji jest coraz mniej, dlatego że ich konserwacja się nie opłaca, prawda, jest zbyt droga, więc często się nie zauważa takich budynków. Taki budynek mamy na przykład też przy ulicy Jedkowskiej. Jedna z hal jest tam właśnie w konstrukcji ryglowej. Ja nie wiem, jaki los jej będzie, dlatego że tam się wszystko już chyli ku upadkowi, no nie ma nikogo, kto by zainwestował pieniądze, trzeba było jakiś projekt opracować. Może by się wtedy pieniądze znalazły.
1: Jeżeli chodzi o Muzeum Nowoczesności, które teraz się tutaj znajduje, to co zastąpiło to miejsce?
0: No tu był tartak. To jest budynek tartaczny, to fabryczny. Tak, tartak.
1: A zajezdnia tutaj zaraz obok, ona tutaj była też od razu, czy po prostu została?
0: Zajezdnia to jest już na kolejny etap, czyli moment, kiedy rodzina Falzon sprzedała ten teren miastu i tutaj powstała właśnie też między innymi, powstała jedna zajezdnia najpierw trolejbusowa, w której dzisiaj jest Wydział Komunikacji, bo tam są te wejścia na parterze, to są garaże dla trolejbusów dawne, przebudowane oczywiście. No i kolejna to była ta właśnie zajezdnia trolejbusowa, którą tu mamy.
1: Kiedy Rafaelsonowie się stąd wynieśli?
0: No, to nastąpiło w 1929 roku, czyli jeszcze przed okresem hitlerowskim został obiekt sprzedany miasto. Bratankowie rozdzielili swój biznes. Jeden miał tartak przejęli tartak przy ulicy Lubelskiej dzisiejszej i tam ten tartak był prowadzony, a potem oczywiście w czasach hitlerowskich zostało to im, musieli to sprzedać tą swoją nieruchomość.
1: To na koniec jeszcze tylko właśnie chciałabym właśnie tym młodym ludziom trochę przybliżyć to miejsce i zachęcić ich do tego, żeby odwiedzali. Co tutaj w Muzeum Nowoczesności warto zobaczyć? Dlaczego warto tu przyjść?
0: No ja myślę, że warto jest całą ekspozycję zobaczyć, na spokojnie, po prostu przejść, popatrzeć sobie, poczytać, pomyśleć o tym, jak się nasz świat zmienił. Właśnie on się zmienił przede wszystkim w XIX wieku. Także to był okres największych, wtedy najbardziej intensywnych zmian. Ja myślę, że obecnie jesteśmy w takim okresie, gdzie też bardzo intensywne zmiany zachodzą. Prawda? Ale to ocenimy ten okres dopiero jak on minie, prawda? W pewnym momencie. Na górze można oglądać wystawę na temat zniszczeń Olsztyna w 1945 roku, czyli warto tą wystawę sobie też dokładnie obejrzeć. Ja myślę, że fotografia Olsztyna ze sterowca, czyli pierwsza fotografia lotnicza wykonana w roku 1914, tuż przed wybuchem I wojny światowej. Także jest to rzeczywiście taka unikalna fotografia, która jest powiększona i gdzie można sobie zobaczyć cały Olsztyn, jak on wtedy właśnie wygląda przed pierwszą wojną światową.
2: O tartaku Rafaelsonów, który teraz jest siedzibą Muzeum Nowoczesności w Olsztynie, opowiadał nam historyk Rafał Będkowski, a już teraz historia dla osób, które umiłowały mruczki. Od kilku lat w Olsztynie i jego okolicach działa Fundacja Permondo, która opiekuje się starymi, chorymi lub bezdomnymi kotami. Zanim jednak do jej założenia doszło, wydarzyły się niespodziewane rzeczy, o których opowie nam
3: Magda Orłowska, prezes Fundacji Permondo.
1: No i właśnie, o Permondo będę chciała dzisiaj porozmawiać. To jest taka fundacja, którą ja bardzo lubię odwiedzać. Uważam, że robicie kawał naprawdę bardzo dobrej roboty i to nie tylko dlatego, że jestem kociarą. I chciałabym, żebyśmy teraz naszym radiosłuchaczom trochę opowiedziały właśnie o tym, czym się zajmujecie i zacznijmy od początku w ogóle. Kiedy fundacja powstała? Co panią tknęło tak do tego właśnie, żeby fundację założyć?
3: Jakie są początki i co mnie tknęło? Sama nie wiem do dziś. Nie, oczywiście żartuję, ale tak naprawdę to był taki naturalny tok wydarzeń, na których tak naprawdę nie miałam większego wpływu. Minęło już tyle lat i tak naprawdę trudno mi byłoby powiedzieć, że podjęłam jakąś taką racjonalną, przemyślaną decyzję o tym, że będę prowadziła fundację. Nie, zupełnie nie. Wszystko było przypadkiem. Fundacja tak naprawdę, tak oficjalnie fundacja powstała w 2019 roku w styczniu. Natomiast ja zwierzętami zaczęłam się zajmować jeszcze 4 lata wcześniej. Zaczęło się od tego, że ja zawsze byłam psiarą. Kochałam wszystkie zwierzęta, ale miałam psa i tak sobie zawsze myślałam, że w przyszłości chciałabym się zajmować właśnie psami. Bałam się iść do schroniska, bo myślałam, że jak ja pójdę do schroniska, to się zaliczę. Wezmę wszystkie i w ogóle serce mi pęknie, co zresztą się wydarzyło, bo jak moje pierwsze wizyty w schronisku i w ogóle jak zaczęłam chodzić do takich miejsc, gdzie są zwierzęta bezdomne, to zawsze się u mnie lękiem kończyło. Nawet do dziś jeszcze potrafię się popłakać. Zupełnie się nie znieczuliłam na to, że te zwierzęta po prostu domów nie mają. Ale tak naprawdę ta cała historia zaczęła się od tego, jak moja ciężko chora sunia któregoś bardzo mroźnego wrześniowego wieczoru bardzo niespokojnie się na spacerze zachowywała i doprowadziła mnie do takiego miejsca, gdzie znalazłam takie malutkie stworzonko, które mi się mieściło na dłoni. Jeszcze z pępowiną. I ja tak myślałam, że może to jest kot, ale tak szczerze mówiąc to nie byłam pewna, bo to było takie maleństwo. Darło się w niebo głosy i jeszcze któryś z sąsiadów mi powiedział, że on się tak, ten zwierz już tam od iluś godzin drze. No i ja oczywiście psa do domu, tego zwierzaka pod pachę i do Polikliniki Weterynaryjnej u nas w Olsztynie. No i myślałam, że oddam tego zwierzaka, oni tam się nim zajmą w mojej naiwności. Po czym się tam, to było już godzina właśnie bardzo dosyć późna, no i tam jeden z weterynarzy powiedział, że to jest ślepy miot. Ja zupełnie nic o kotach nie wiedziałam i myślałam, że ślepy miot to znaczy, że już będzie niewidomy całe życie. Nie wiedziałam, że koty się rodzą ślepe i głuche. Poważnie, naprawdę zero po prostu takiej wiedzy na temat kotów. No i że trzeba tego kociaka uśpić, bo to nie ma szans i tak dalej. On bez opieki matki nie ma szans przeżycia. Ja oczywiście powiedziałam, że absolutnie biorę go i będę walczyć. Oni mi tam powiedzieli, co mam robić, no więc ja oczywiście w internecie przeflirtowałam wszystko, żeby się dowiedzieć, jak tego zwierzaka uratować. Jeszcze dodam, że w tym samym czasie wiedziałam, że mój pies odejdzie, dlatego że ona miała nowotwór, była po trzeciej operacji i ten nowotwór znowu odrastał, ale ona była jeszcze w super formie, więc tak naprawdę moja toficzka mi pomogła trochę tego kociaka odchować przez przynajmniej pierwsze tygodnie. No i tak naprawdę to się zaczęła jazda bez trzymanki, bo ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy z tego, jaka to jest odpowiedzialność i ile czasu trzeba poświęcić, żeby takiego kociego dzieciaka odchować. Się śmieję, że miałam depresję bez porodu, poporodową bez porodu. I naprawdę udało mi się tego kota uratować. Okazało się, najpierw weterynarze myśleli, że to jest chłopak, więc dostał nazwę Lucky, że takim jest szczęściarzem, że udało mu się przeżyć. Później się okazało, że to jest dziewczyna, którą też pasuje, którą mam do dzisiaj. Natomiast jest ona takim okazem tego, co się dzieje, jak się nie ma pojęcia, jak wychować kota. Dlatego, że ja koncentrując się na wychowaniu Znaczy utrzymaniu jej przy życiu zupełnie pominęłam takie elementy behawioralne, bo na to nie było czasu, byłam skoncentrowana na, mówię, cholej mojej suni i na niej. I tak naprawdę wyhodowałam kota, który myśli, że jest człowiekiem, który nie umie się bawić, bo przy każdej naszej zabawie takiej wręcz to ja jestem podlapana, pogryziona, no teraz już nie ma zębów, więc chociaż to jedno odpadło. No zupełnie nie wszystkie błędy, jakie można popełnić, to ja popełniłam. No i tak naprawdę ona do trzeciego miesiąca jej życia, tak książkowo przeczytałam, że tam po tych wszystkich szczepieniach będę mogła znaleźć jej dom i taki był zamysł. Ja nie zamierzałam jej zostawić. No ale w międzyczasie musiałam uśpić moją Tofi. To była straszna rozpacz, bo ona była ze mną prawie 20 lat, a ta gówniarka mi rozwalała cały dom i ona trochę odwróciła tą moją rozpacz, bo ja musiałam za nią latać po mieszkaniu. I cały czas byłam przekonana o tym, że ja ją jednak dam do adopcji. I jak już znalazłam jej dom, to tak usiadłam w tym domu i doszłam do wniosku, że Boże, ja nie mogę jej oddać, tak, bo ja już ją kocham. No i wtedy poszłam do mojej mamy, która zawsze się opiekowała moimi zwierzętami, bo w tamtym czasie ja bardzo dużo podróżowałam. No i się jej zapytałam, czy ona by ewentualnie się nią zajmowała, gdybym ja się zdecydowała ją zostawić. No i moja mama mi powiedziała wtedy, że to chyba jest logiczne, bo i tak wszyscy wiedzieli w rodzinie, że ja i tak jej nie oddam. Więc jakby wszyscy wiedzieli to przede mną, że ona zostanie ze mną. No ale co się zmieniło w moim życiu? To, że ona otworzyła mi oczy na świat, którego wcześniej nie dostrzegałam. Na świat cierpienia kotów, na to, jak strasznie duży jest to problem, jak dużo tych zwierząt jest i jak niezorganizowana jest pomoc dla nich i tak naprawdę one są na marginesie opieki nad zwierzętami. Oczywiście to nie przyszło wszystko na raz, tylko działo się stopniowo, natomiast ja zaczęłam dostrzegać coraz więcej kotów wokół siebie, chociaż mimo tego, że ja wcześniej też jakieś tam koty dokarmiałam, między innymi matkę Laki, ale to tak na zasadzie jak przychodziła, to coś tam się jej dało, ale zupełnie bez takiej świadomości. I później tak naprawdę nie wiem, kiedy się stało. Za chwilę wzięłam następnego kota z podwórka, który miał niedowłod łapki i to też nie była przemyślana decyzja. Ja go po prostu wzięłam i był. I tak naprawdę w pewnym momencie zobaczyłam, że mam 5 kotów ciężko chorych, tak? Zaczęłam te koty wszędzie widzieć. Troszeczkę wyżej na ulicy, gdzie mieszkam, dotarłam do stada takiego, gdzie było prawie 30 chorych kotów. No i doszłam do wniosku, że ja muszę tam zrobić porządek i tak naprawdę dopiero wtedy zaczęłam się wgryzać w ten temat. Na początku te działania oczywiście były takie trochę chaotyczne. Ja musiałam poznać zasady opieki nad zwierzętami. To wszystko było mi zupełnie obce. Natomiast ja, tak jak dzisiaj z perspektywy patrzę, ja wtedy już wsiąkłam. Tak? Wsiąkłam i postanowiłam, że chciałabym tym zwierzętom pomóc. Ale też jeszcze nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to, co ja sobie wymyśliłam, że będę miała takie miejsce, gdzie pomogę kilkunastu czy kilku kotom, nie jest rozwiązaniem. Bo właśnie tak jak powiedziałam, zaczęłam te koty sprowadzać do domu. Moja Laki bardzo źle to znosiła, bo ona nienawidzi kotów. Jedyny, który akceptuje, to właśnie ten co opowiadałam, Tofik. On został nazwany po mojej Tofi, ten bez łapki. Później łapkę trzeba było amputować i to tak naprawdę jest jedyny kot, którego ona akceptuje. Też nie wiem dlaczego. Może dlatego, że on jest po prostu taki bardzo ugodowy. No ale mówię, te koty się przewijały przez mój dom i w pewnym momencie musiałam podjąć decyzję o tym, żeby tą działalność jakoś sformalizować.
2: I tak właśnie powstała Fundacja Permondo, o której opowiadała nam prezes Magda Orłowska. A ponieważ zegar na mnie krzyczy, żebym kończyła, to kłaniam się nisko i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Aga Wiśniewska, pa!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, mili moi, jestem Aga Wiśniewska, a skoro pojawiam się na 95, to oznacza jedno, czas na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Dziś zabiorę was w dwa miejsca, które mogą być wam znane ze słyszenia, a ja będę was przekonywała do tego, żebyście się tam ruszyli, dosłownie. Przy użyciu dolnych kończyn, albo jak tam sobie tylko wymyślicie. Pierwszy przystanek na naszej radiowej trasie to Muzeum Przyrody, niedaleko, mam nadzieję, obcej wam olsztyńskiej wytrzeźwiałki. A naszą przewodniczką będzie...
2: Martyna Kozłowska, pełniąca obowiązki kierownika Muzeum Przyrody w Olsztynie.
1: Proszę pani Martyna, nam trochę opowiedzieć o tym właśnie, jaka jest historia tego miejsca. Siedziba muzeum jest przepiękna. To jest przepiękny stary budynek, który niestety jest schowany raz, że pośród drzew, ale też jest tak troszeczkę na uboczu. Jakbym ciągle mam wrażenie, że niewiele osób wie, że tutaj taką perełkę w Olsztynie mamy.
2: Rzeczywiście są osoby, które jeszcze o nas nie wiedzą, ale nie do końca mogę się zgodzić z tym, że jest to standardowe podejście. Bardzo dużo osób wie o naszym muzeum, wiele osób je poleca, wiele osób przychodzi tu wielokrotnie z rodzinami albo po tym, jak dzieci uczestniczą w naszej lekcji edukacyjnej. Niemniej jednak historia Muzeum Przyrody, oddziału Muzeum Warmii i Mazur, ściśle związana jest z tym, jakie działania podejmowali wcześniej przyrodnicy na tych terenach. Za czasów Heimatmuseum Allenstein zebrano kolekcję różnych eksponatów, okazów przyrodniczych, geologicznych, przyrodniczych, które po 1945 roku weszły w skład zbiorów naszego nowego muzeum, powołanego właśnie po wojnie. Natomiast samo Muzeum Przyrody, które działa od 25 lat w tym miejscu, czyli w Parku Nagórki, w pałacu, w założeniu pałacowo-parkowym, ma równie długą historię, dlatego że sam dział przyrody powstał już na etapie zakładania i porządkowania tej kolekcji po niemieckiej. W latach 50. pozyskiwano już kolejne eksponaty. Kilkanaście lat później wykształcił się dział przyrody, który właśnie w 2000 roku został przemianowany na Muzeum Przyrody w Olsztynie, oddział Muzeum Warmii i Mazur.
1: To co w takim razie w tej kolekcji się znalazło? No bo z tego, co pani mówi, to są takie zbiory już też wiekowe, no może za mocne słowo, ale już swoje lata mają.
2: Rzeczywiście. Sam początek kolekcji to zbiory, które teraz mają ponad 100 lat, ale przez wszystkie lata pracownicy Muzeum Przyrody, czy działu przyrody ówczesnego, pozyskiwali eksponaty. Często trafiają do nas zwierzęta po wypadkach, takie, które po prostu na etapie rozwoju w jakiś sposób wcześniej zakończyły swoje życie. Często trafiają teraz eksponaty, które w jakiś sposób zostały odnalezione przez na przykład lasy państwowe, czy w ogóle jako przekazy, czy depozyty kół łowieckich. Natomiast jeśli chodzi o same zbiory przyrodnicze, to przez wiele lat właśnie pracownicy Muzeum Przyrody pozyskiwali te eksponaty w formie badań terenowych. Tak się właśnie przez lata te eksponaty pozyskiwało. Nikt ich oczywiście celowo teraz nie poszukuje, tak? To, co do nas trafia, te zwierzęta, które do nas trafiają, są zwykle ofiarami wypadków, chociaż nie zawsze.
1: Co nam ta kolekcja mówi? O czym ona nam opowiada?
2: Przede wszystkim opowiada nam o bioróżnorodności naszego regionu. Mamy tutaj przedstawicieli fauny i flory, mamy w naszych zbiorach skały, mamy skamieniałości, czyli każdy człowiek, który wchodzi do naszego muzeum, w którym prezentujemy głównie zwierzęta, jako tę część taką najbardziej obrazującą skład naszego świata przyrodniczego, przede wszystkim człowiek poznaje to, co zwykle jest nieuchwytne, poznaje przyrodę taką, która zwykle się przed nami chowa albo której my się boimy i dowiaduje się, w jakim środowisku poszukiwać tych zwierząt w terenie. Bo nasze ekspozycje są ekspozycjami siedliskowymi, czyli spoglądając na dany eksponat, spoglądając na dane zwierzę, jesteśmy w stanie określić w przyszłości, gdzie go szukać.
1: Czy coś się zmieniło właśnie na terenie Warmii i Mazur pod kątem tej bioróżnorodności? No właśnie, czy jakieś nowe rośliny może się do nas, u nas pojawiły, a może zwierzęta właśnie przyszły do nas?
2: Rzeczywiście przyroda zmienia się. Gatunki, które kiedyś wydawały się nieuchwytne, ponieważ występowały na południu Polski, często do nas zalatują. Na przykład wilga częściej w różnych porach roku możemy widywać ptaki właśnie te, które lubią klimat cieplejszy. Możemy też na naszej wystawie chociażby zobaczyć, jakie zwierzęta już do nas nie wrócą w nasze tereny, już się zmieniło na tyle środowisko. Chociażby niedźwiedź, który jest bardzo dobrze znany na południu naszego kraju w górach, u nas już po prostu w lasach nie występuje. A na naszej wystawie mamy przedstawiciela właśnie tej grupy zwierząt i rzeczywiście nie jest to dorosły okaz, spokojnie. Natomiast rzeczywiście można z bliska przyjrzeć się takim zwierzętom, które już u nas po prostu w lasach nie występują.
1: Z czego to wynika? No właśnie, no bo to, że jakieś nowe gatunki się pojawiają, to jest trochę oczywiste, no bo no właśnie, zwierzęta też migrują po prostu, tak? No ale co im przestało pasować na Warmii i Mazurach, tym gatunkom, które się stąd wyniosły?
2: No powody do tego, że gdzieś gatunek nie występuje, są różne. Czasami jest to kwestia gatunku. Na przykład raki, które u nas występowały jeszcze w pierwszej połowie XX wieku, chociażby rak szlachetny czy błotny, w tej chwili już nie są to zwierzęta, które pospolicie można spotkać w naszych wodach, po prostu zmieniły się warunki, ale też nie do końca. Czasami jest tak, że jakaś choroba, jakiś element zmiany w środowisku czy coś nowego eliminuje dane gatunki.
1: To co możemy w takim razie na tej wystawie jeszcze pooglądać? Wspomniała Pani o niedźwiedziu, mówi Pani o tym, że mamy też jakieś, też między innymi ptaki. No właśnie, czy są też jakieś takie szczególnie ciekawe eksponaty, którym warto byłoby się przyjrzeć? No bo właśnie, na przykład albo już nie będziemy mieli okazji ich zobaczyć, albo po prostu są trudno uchwytne.
2: Rzeczywiście mamy takie zwierzęta. Jeśli chodzi o gablotę, gdzie prezentujemy gatunki, które wyginęły, to chociażby pardwa, która doskonale prezentuje się u nas na wystawie, ale w środowisku ciężko ją zobaczyć. Mamy w swoich zbiorach chociażby czajkę, która przez jakiś czas w naszym terenie nie występowała, a teraz już wróciła i można ją spotkać, co dla osób, które przez ostatnie 20 lat podróżowały po województwie, może się okazać zaskakujące, bo bardzo długo jej nie było. Możemy na przykład przyjrzeć się z bliska gadom, co jest zwykle takie trudne, ponieważ to jest grupa zwierząt, która raczej unika towarzystwa ludzkiego. Możemy obejrzeć fotogramy prezentujące różne ryby, możemy obejrzeć ptaki, które zwykle chowają się w trzcinach albo gdzieś na terenach zalewowych. Też bardzo bogatą kolekcję owadów, bo jak sami Państwo wiecie, owady to grupa trudno rozpoznawalna, trudno uchwytna, a u nas można się dowiedzieć właśnie, jak nazywa się chociażby nasz ulubiony motyl.
1: I na przykład można się dowiedzieć, że ten ładny, taki kolorowy, z okami, to rusałka pawik. O Muzeum Przyrody w Olsztynie opowiadała nam Martyna Kozłowska. A jeśli ciekawi Was, co za cuda i dziwy pojawiają się regularnie w bocznych oknach Domu Gazety Olsztyńskiej, który, przypominam, także jest otoczony opieką Muzeum Warmii i Mazur, to spieszę z gościnią, która to wszystko wytłumaczy.
3: Iwona Bolińska-Walędzik, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Reszt Sztuki.
1: Na początek chciałabym, żebyśmy trochę opowiedziały i zdradziły sekret w ogóle, dlaczego to się akurat tak nazywa.
3: Pierwszy prezes, założyciel stowarzyszenia miał taką ideę, aby przenieść areszt śledczy gdzieś na obrzeża miasta, a w miejscu, w którym jest on, żeby tam powstało centrum kultury, bo zawsze było tak, że areszty były budowane poza jakby granicami miasta. No, ten areszt też tak był zbudowany, ale wiadomo, miasto się w międzyczasie mocno rozrosło, no i tak samo centrum i areszt śledczy to no, z różnych powodów mogłoby wyjść.
1: Ale udało się w końcu, no właśnie, bo kiedy w ogóle stowarzyszenie powstało i po ilu latach właśnie udało Wam się tę siedzibę pozyskać?
3: Idea powstania stowarzyszenia była 20 lat temu powstaliśmy, w 2005 roku i faktycznie głównie wtedy myśleliśmy o tym, żeby przenieść ten areszt śledczy i tam stworzyć centrum kultury. No, do dzisiaj się to nie udało, prawda, bo nadal jest areszt w środku miasta. Natomiast ziarenko zostało zasiane, obecny prezydent też przebąkuje, mówi trochę o tym, żeby przenieść areszt, więc myślę, że to wcześniej czy później nastąpi, natomiast my jako stowarzyszenie skupiające plastyków, głównie plastyków, ale również ludzi kultury, właściwie tak do końca nie dążyliśmy do tego, żeby mieć swoją siedzibę, bo właściwie w cały Olsztyn, region, a zresztą nie tylko, bo i galerie w Polsce po prostu czy za granicą były, są dla nas, stoją otwore. Ale fakt, troszeczkę nam brakowało takiego naszego miejsca, takiego, gdzie byśmy mogli się prezentować. I udało się przez rozmowy z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego oraz z dyrekcją Muzeum Warmii i Mazur i po takich prawie rocznych rozmowach lokal, który mieści się w Domu Gazety Olsztyńskiej, który przez 3 lata był pustostanem, udało się i jest nasz i mamy tam możliwość prezentowania naszej twórczości.
1: I to jest sporo osób, które może się tam prezentować. Gdyby mogła nam Pani tak troszeczkę w liczbach to przybliżyć, no właśnie ilu tych artystów zrzesza Areszt Sztuki?
3: Areszt Sztuki obecnie to około 50 artystów, ale to nie tylko plastyków, głównie. to są plastycy. Myślę, że tych twórców sensu stricto związanych z technikami plastycznymi jest około 40 i faktycznie już te wystawy, które do tej pory udało nam się zorganizować, pokazują, jak szeroki przekrój jest to właśnie technik, dziedzin, sztuki, bo pierwsza wystawa była taka ogólna, gdzie mogliśmy się wszyscy, każdy z osobna zaprezentować. Potem była wystawa indywidualna Ewy Polkę. Kolejne wystawy to były dwie wystawy fotograficzne. Tam się zaprezentowało 9 fotografów.
1: Co Państwu przyświeca? Jakby chodzi o to, żeby rzeczywiście po prostu jednoczyć to środowisko, czy łączą Was jeszcze jakieś inne idee?
3: Myślę, że ważne jest łączenie środowiska przede wszystkim możliwe, bo działając wspólnie, czasami okazuje się, że więcej można. No chociażby to, że pozyskanie tego lokalu świadczy o tym, bo pojedynczy artysta nie byłby w stanie też utrzymać tego lokalu, ale też przez to, że jesteśmy tak liczną grupą, właściwie w tej chwili poza uniwersytetem, gdzie jest Wydział Sztuki i tam faktycznie pracują plastycy, no to jest takie jedyne miejsce, gdzie ludzie związani z plastyką mogą się spotkać, wymienić doświadczenia, nawiązywać między sobą relacje, bo to też jest ważne, żeby mieć takie miejsce, gdzie można się spotkać z innym człowiekiem.
1: No właśnie, to znaczy, że każdy, kto jest zainteresowany, może po prostu do Was dołączyć?
3: I tak, i nie, bo to nie jest takie wszystko proste. Natomiast no, stowarzyszenie skupia głównie artystów profesjonalnych albo takich, którzy już, nawet jeżeli nie są profesjonalni, no to mają już duży dorobek i w ten sposób trafiają do naszego grona.
1: Gdybyśmy mieli, no bo nie wymienimy pewnie wszystkich, ale gdybyśmy mieli wymienić takie może bardziej uznane nazwiska w tym świecie artystycznym, to kto do stowarzyszenia należy?
3: No ciężko mi tak też powiedzieć, bo przez te 20 lat to te osoby się troszeczkę też zmieniały, prawda? No na pewno taką osobą bardzo, bardzo ważną dla środowiska olsztyńskiego i no, związanego generalnie z naszym regionem jest Wiesław Wachowski, Wiesław Bieńkuński, Mirosław Bojenko, Andrzej Waszczuk, Mirosława Smerek-Bielecka, Jerzy Wojciech Bielecki, Bogdan Bartkowski, Ewa Polkę, Marek Szczęsny, Wioleta Jaskulska, Marta Wasilewska-Frągnowska, Renata Zimnicka-Prabucka i wielu, wielu naprawdę innych, którzy są, którzy działają, którzy się pojawiają, wystawiają.
1: No właśnie, bo stowarzyszenie tak naprawdę to, z mojej perspektywy, to jest grupa ludzi nie tylko tych, którzy na co dzień tworzą, ale też po prostu przyjaciół, tych, którzy Was wspierają.
3: Tak, zdecydowanie tak, bo oprócz tych takich tworzących osób, tych, którzy spełniają się jako twórcy, mamy też grupę osób takich, którzy robią dużo dla świata kultury. To są Państwo Fabisiakowie, Ela i Andrzej. Jest ostatnio, no, pozyskana do stowarzyszenia Ewa Czułowska, czy ostatnio Weronika Chwora.
1: O czym tak sobie jeszcze marzycie? Jak sobie rozmawiacie, jak się spotykacie i planujecie to, co dalej, to oczywiście poza kolejnymi wystawami, czego Areszt Sztuki by sobie jeszcze życzył?
3: Na razie jesteśmy dosyć tacy przejęci i szczęśliwi tym, że posiadamy to pomieszczenie, w którym możemy się prezentować, więc jakby częściowo nasze marzenia, nawet jeżeli nie marzyliśmy o nich tak do końca, to się spełniły. Na pewno to Centrum Kultury w Areszcie Śledczym, myślę, że to by było też jakieś takie spełnienie marzeń, spełnienie ideologiczne, chociaż tam, no to są duże budynki, które wymagają też i odpowiedniego przygotowania do tego, żeby tam w ogóle mogło coś innego poza aresztem być. Myślę, że ważne jest dla nas to, abyśmy się tak mogli wspierać i upowszechniać tą kulturę artystów z Warmii i Mazur w Polsce i na świecie, bo to jest chyba cenne, żebyśmy właśnie tak intensywnie jak teraz, może trochę bardziej nawet, funkcjonowali tak, żeby było nas słychać.
1: I wydaje mi się, że jest, bo jak sobie myślę o tych wernisażach, które się już odbyły, no to tam w tej przestrzeni robiło się ciasnawo.
3: Tak, tak, tak. Wernisaże mają to do siebie, że sporo osób przychodzi, ale faktycznie na każde z tych dotychczasowych wernisaży było dużo osób. I mogę powiedzieć, że to miejsce i galeria właśnie w tym miejscu na Targu Rybnym to jest strzał w dziesiątkę, bo możemy tam naprawdę dużo osób przyjmować. Też działamy społecznie. To też jest takie z jednej strony trudne, ale z drugiej strony myślę, że też ważne dla tych, którzy przychodzą do nas, do odbiorców, że nie ma tam pracowników, tylko za każdym razem, jak się wejdzie do galerii, to ma się kontakt z konkretnym artystą, który jest autorem danej wystawy i jego prace są między innymi też na tej wystawie. Także to jest takie wyjątkowe miejsce, gdzie zawsze można spotkać artystę.
1: Mówiła Iwona Bolińska-Walędzik, a zatem Targ Rybny w Olsztynie, Dom Gazety Olsztyńskiej, Areszt Sztuki. Odwiedzajcie i polecajcie. A ja idę szukać kolejnych ciekawostek. To mówiłam ja, Aga Wiśniewska. Pa!
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Hej, hej, hej, Aga Wiśniewska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna. Zakręciłam kołem fortuny i wygląda na to, że dziś poruszymy dwie kwestie. Po pierwsze, czy są tu jacyś sympatycy nurkowania? Uprawiacie? Rozważacie? Bo jeśli tak, to może was to zainteresować. W jednym z kortowskich DS-ów, od szczytu budynku, po schodkach w dół, jest pokój, a w tym pokoju unosi się zapach warmińskich jezior. To właśnie tam spotykają się nurkowie z klubu Skorpena, o którym opowie nam...
4: Dzień dobry, mam na imię Mieszko Raczyński, jestem prezesem klubu podchonurków AKP Skorpena.
5: To jest jeden, no właśnie się przed chwilą dowiedziałam, jeden z najstarszych klubów w ogóle akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. No to może przypomnimy nieco jego historii. No właśnie, jak to się tutaj wszystko zaczęło?
4: Wszystko zaczęło się od tak naprawdę dwóch osób, które zaangażowały się w historię, w nurkowanie tutaj jeszcze dawno, kiedy to nie była Skorpena, a naukowe koło badań podwodnych. Dwie osoby się skrzyknęły i później tam w wyniku różnych, powiedzmy, działań, współpracy z różnymi innymi klubami, na przykład warszawskim klubem podchonurków, no urodziła się Skorpena jako taka, jaką teraz widzimy.
1: No właśnie, a jaka ta Skorpena teraz jest?
4: Jesteśmy jednym chyba z bardziej aktywnych klubów, ciągle organizujemy jakieś akcje, ciągle nurkujemy, przeważnie raz w tygodniu jest ktoś z nas w wodzie, więc działamy prężnie, aktywnie, teraz jeszcze trochę zaczęliśmy się angażować w badania podwodne, ostatnio robiliśmy badania na Jeziorze Starodworskim, właśnie na zlecenie UWM-u, więc myślę, że cały czas do przodu i aktywnie.
5: Czy to jest taki klub, do którego może dołączyć każdy? I teraz chodzi mi o to, czy to jest tylko dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, czy nie?
4: Nie, wydaje mi się, że tu... Nie, wydaje mi się. Oczywiście tutaj może każdy do...

0: Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.